Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Kolejny dzień naszego życia rozpoczynamy od Eucharystii, od tego spotkania z Chrystusem, który do nas mówi, który karmi nas swoim ciałem na życie wieczne. Trwamy w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego, prosząc, aby Bóg zesłał tego Ducha na każdego z nas, bo jak pisze święty Paweł, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Boży w nas mieszka. Z taką wiarą uczestniczymy we mszy świętej w naszej radomskiej katedrze, także przez transmisję Radia Plus Radom. A w sposób szczególny w tej mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego Stanisława Kwaśniewskiego, prosząc dla niego o radość życia wiecznego z Bogiem na wieki. Na początku tej Eucharystii Pana Boga przeprośmy za nasze grzechy. Panie Jezu, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżyli Pawła, z niego więzy rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł. Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan, odwagi powiedział: trzeba bowiem, żebyś w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, stajemy przy ołtarzu Chrystusa tak różni z doświadczeniem swojego życia, z historią, z tym, co aktualnie teraz przeżywamy, z naszą niepewnością, radością, smutkiem. Ale to wszystko nas nie dzieli. Ale wiara, która nas tutaj przyprowadziła, łączy nas przy ołtarzu Chrystusa. I wypełniamy przez to te słowa Jezusa z modlitwy arcykapłańskiej, z ostatniej wieczerzy, według relacji świętego Jana. Abyśmy stanowili jedno. Tak wiele podziałów, tak wiele różnic. Co krok to ktoś ma inne poglądy, inny światopogląd, inne myślenie, inne zdanie, inną opinię. Te podziały zauważamy już na płaszczyźnie naszych rodzin, relacji z bliskimi nawet, z którymi tak po prostu często nie potrafimy się dogadać i znaleźć wspólnego języka, wspólnej linii działania. Tak wiele podziałów i w miejscach pracy, i w państwie, i w świecie. Człowiek ze swoją wolnością i różnorodnością myślenia zawsze będzie podzielony. A Jezus prosi o jedność w imię miłości. Prosi, abyśmy napełnieni miłością potrafili odnaleźć drugiego człowieka, pomimo różnic, jakie w nas zachodzą, pomimo tych może różnych poglądów, może tego, co dzieli. Popatrzcie, że nawet i w Kościele czasami jest i taki podział. Jedni są za tym, inni są za innym. Ale to wszystko nie może przysłonić nam Jezusa Chrystusa, który jest miłością i który jest źródłem tej jedności. Należy pamiętać, że każdy grzech w życiu człowieka wprowadza nieporządek, nieuporządkowanie. To przeciwieństwo miłości, sprzeniewierzenie się tej miłości do Boga, drugiego człowieka i względem samego siebie. To burzenie jedności i wprowadzenie nieładu, wprowadzenie jakiegoś takiego zaburzenia tego, co piękne, tego, co Boże, co święte. Niech zatem każda Eucharystia, którą przeżywamy, prowadza w nas jedność i przemienia nasze życie, naszą codzienność. Niech przemienia nasze lęki, niepokoje, nasze obawy, nasze modlitwy, intencje w ten właśnie pokój Chrystusowy, w tą jedność, której uczymy się od Trójcy Świętej. Amen. Dobremu Bogu polećmy nasze intencje.
1: Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby skutecznie wykorzystywali liczne dary otrzymane od Boga w swojej posłudze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci wiary Abrahama, aby w Jezusie uznały oczekiwanego Mesjasza i Odkupiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, Polskę, aby była miejscem rozwoju i dostatku wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej Komunii Świętej, aby trwały w jedności z Jezusem i Jego nauką. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Stanisława Kwaśniewskiego, polecanego w tej mszy świętej, a także za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za budowniczych i fundatorów tego Kościoła, aby Bóg wynagrodził ich trud radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszych parafian, aby ubogaceni darem rady we wszystkim u Chrystusa szukali pomocy i od Chrystusa zawsze ją otrzymywali. Ciebie prosimy.
0: Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy szczerze trwali w jedności przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróć. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego z wiarą ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech nas oświeca Twoje Słowo. Niech udział w ofierze, którą złożyliśmy, odnowi nasze siły, abyśmy mogli...

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Relacje polsko-węgierskie, wsparcie starań Budapesztu o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu. Między innymi o tym rozmawiali wczoraj prezydent Karol Nawrocki i premier Węgier Peter Madziar. Politycy spotkali się w Belwederze. Wcześniej Madziar rozmawiał między innymi z Donaldem Tuskiem, marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu polityk udał się do Gdańska, tam z kolei spotkał się z Lechem Wałęsą. Dziś Madziar leci do Wiednia, stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Jest decyzja Senatu. Ten nie wyraził zgody na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a tego chce prezydent. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy dr Stefanii Perzanowskiej w radomskiej dzielnicy Mleczna. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Mieszka I do ulicy Florentyny Jakubczak. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
3: Projekt oprócz nowej jezdni obejmuje m.in. budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji czy wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej.
2: Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 1 czerwca. Od 2 lat głoszą Ewangelię w centrum Radomia. Wspólnota ewangelizacyjna Światła z Miasta dzisiaj ma już około 30 osób. Wśród nich Małgorzata Puch z parafii pod wezwaniem świętego Józefa, uczennica Liceum Kochanowskiego.
4: Nawet jeżeli mi się nie uda ewangelizować ani jednej osoby nie zaprosić do kościoła, to tak czy siak, tak każde takie spotkanie i zobaczenie, że są ludzie, dla których Bóg jest równie ważny jak dla mnie i są młodzi ludzie, to strasznie umacnia, dlatego ja bardzo lubię tę wspólnotę i cały czas tutaj przychodzę.
2: Będzie przemarsz ulicami miasta, nie zabraknie także pokazu musztry paradnej. Już w najbliższą sobotę orkiestry Dente zaprezentują się w Opocznie. Jak mówi Zdzisław Miękus, dyrektor Opoczyńskiego Domu Kultury, głównym punktem muzycznym spotkania będzie koncert galowy.
5: Ten odbędzie się na scenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, a wokół budynku będzie odbywał się kiermasz rękodzieła ludowego, pokazy gastronomiczne, będzie degustacja kuchni opoczyńskiej oraz wesołe miasteczko, malowanie buziek dla dzieci, także to będzie taki typowy piknik rodzinny.
2: Muzyczne wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 15:30 przy Opoczyńskim Muzeum.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7, rozpoczynamy czwartek. Rozpoczęliśmy już pół godziny temu.
7: Tak jest, a o czym myśli Tomek od samego rana? Trzyma nas w niepewności.
6: No nie, bo chciałem wrócić jeszcze do tego You're the one. Tam było takie
7: Było?
6: No to powiemy o jednym pośle, który zrobił podobnie.
7: Abba teraz. Lay all your love on me na antenie Radia Plus.

0: Kocham cię życie, ale życie przynosi rozmaite niespodzianki. Artur Mocarski opowie teraz o tym, co wydarzyło się pod tą datą, czyli 21 maja.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 21 maja 1674 roku Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. Tego dnia w roku 1871 rozpoczął się paryski Krwawy Tydzień, w trakcie którego wojska wierne rządowi brutalnie stłumiły Komunę paryską. Zginęło wtedy 30 tysięcy osób. A 25 maja 1927 roku w meksykańskim Corotlán rozstrzelany został ksiądz Krzysztof Magellanes. Wraz z nim miał zginąć ojciec Augustyn Kaloka, którego pocieszał tak: bądź spokojny, synu, to tylko chwila, a potem niebo. I obaj zostali męczennikami antykatolickiego reżimu w Meksyku. Krzysztof Magellanes jako młody ksiądz zaczął pracę w parafii Totatiche. Był tam dużo więcej niż duszpasterzem. Stawiał szkoły, wydawał prasę, a nawet zabrał się za budowę elektrowni. A kiedy władze zamknęły seminaria, Krzysztof zaczął nauczanie na tajnych kompletach. Aresztowano go 21 maja 1927 roku w drodze na mszę świętą. Szybko, bez procesu, wydano wyrok śmierci. Krzysztof jednak rozgrzeszył katów, a nawet oddał im wszystko, co miał przy sobie. Dziś jest patronem pasterzy, alumnów i Meksyku, ponieważ jego i 24 innych niezłomnych księży kanonizował święty Jan Paweł II.
1: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Za 2,5 minuty będzie godzina 7. To poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: A wiesz, że ja nigdy nie grałem w badmintona? To znaczy tam sobie odbiłem może parę razy, ale tak, żeby grać z zacięciem, to nie.
0: Kiedyś z tatą grałam, jak byłam małą dziewczynką, bardzo małą i młodą. I pamiętam, że najfajniejsze to były te lotki takie prawdziwe chińskie, że główka była obszyta skórą, one fajnie się trzymały i fajnie latały, a pióra były prawdziwe.
1: Profeska.
0: No, to była profeska. Bo te plastikowe, to tam trzeba było kamyczek włożyć, żeby to w ogóle chciało latać i w ogóle było dużo utrudnień, zwłaszcza kiedy wiadł wiatr, ale zabawa przednia.
1: Na naszym profilu facebookowym o tym, że polski język jest bogaty, wszędzie jest badminton, u nas jest babington, baditon, badbington, babington i tak dalej, a wy napiszcie, czy po prostu lubicie grać w kometkę. No, tak, taka ta nazwa amatorska troszkę.
0: Kometka brzmi fajnie. Za 2:07 za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Radom.
9: Co się wydarzyło w żłobku w podwarszawskich Ząbkach? Nadal wiele pytań. Po tragicznym wypadku nie żyje dwulatek. Kraków, Warszawa, Gdańsk. Rozmowy na najwyższych szczeblach o polsko-węgierskich relacjach. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. Nie tylko w lesie, nawet kilka tysięcy kleszczy może się czaić na miejskim trawniku. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu z nami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co wiadomo na ten moment.
10: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
11: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
10: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
9: Jakub Krzyżak o tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
12: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
13: Polak-Węgier, dwa bratanki.
12: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
14: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
12: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
9: Dziś Madziar leci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Wszystko wskazuje na sierpień. Wtedy pulmonologia w krakowskim szpitalu Narutowicza ma wznowić działanie. Trwa poszukiwanie brakującej kadry. Chodzi konkretnie o oddziały chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz chorób płuc z onkologią, które teraz są zawieszone.
15: Na ten rok Narutowicz ma jakby największy w swojej historii kontrakt. 250 milionów. Mamy oczywiście tam zawirowanie związane z pulmonologią, ale trzech ważnych lekarzy kończy na Podkarpaciu umowy wypowiedzenia i powinniśmy w sierpniu wznowić już też na tych oddziałach pełną działalność.
9: Mówi wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Placówka jest mocno zadłużona. Chodzi o 120 milionów złotych. Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Apelują do władz o konkretne działania. Dawid Olszewski.
7: Przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, wskazuje Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
16: Więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje.
7: Urzędnicy podkreślają, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany sprzed 2 lat w zasadach przyznawania dotacji.
17: Zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych i stąd liczba klientów była mniejsza.
7: Przyznaje Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje.
9: W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
18: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
9: Kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. A jak z pogodą dzisiaj? Sprawdźmy już teraz.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
1: Zdecydowanie więcej na plusie. Teraz 12 stopni, maksymalnie dziś 22-23 stopnie. Przed nami piękny wiosenny dzień. Budzimy się w towarzystwie słońca. Jest ciepło i pogodnie. Ciśnienie 1022 hektopaskale.
0: Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Tak nam się zaczyna czwartek, my razem z wami z przebojami z nutą nostalgii.
4: Dzień dobry, witajcie, 6 minut po 7, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Za chwilę Boniem, teraz Michael Field, Maggie Reilly.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 7 już mamy.
1: No i historia była taka, dzieje się we wsi Gęsiniec w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku. To jest, że zmarł hodowca, właściciel, no i owce kameruńskie zostały tak osierocone trochę.
0: Znaczy rozpieszkły się?
1: A stadko miał duże. No rozpieszkło się i nie wiadomo, czy same uciekły, czy ktoś je wypuścił, ale rozpieszkły się.
0: Ale czekaj, one po polsku to się nie dogadają.
1: No nie bardzo one kameruńskie są, chociaż przez kilka lat były chyba już, no to coś powinny sobie tam tego beczenia polskiego łyknąć.
0: A nie można odłowić?
1: Właśnie próbują i okazuje się, że i mieszkańcy i służby próbują złapać, jak dotąd bezskutecznie, owce tam gdzieś po kamieniołomie sobie chodzą i są bezczelne nawet, niektórzy mówią.
0: Co ty powiesz?
1: No i nie dają się złapać, jedną tylko złapano owieczka, to dlatego, że była ranna, a reszta jakoś nie da się. Może wypuścić na wolność, niech sobie chodzą już.
0: 50-65 przecież... kg, wysokość 60-70 cm w głębie. Nie wiem,
1: a co ty rysopisz? Ale... Przecież to każdy tak. Wie, jak one tam widzi
0: je. No nie wie, no a kameruńskie nasza to po beczeniu poznasz, a taka kameruńska to ja wiem. No dobrze, problem pewnie całkiem spory, no bo jednak gatunek obcy jeszcze się rozlazł po publicznych, okolicznych lasach i łąk.
1: Z głodu nie umrze, tam trawkę sobie jakąś znajdzie, no ale
0: no teraz
1: jednak,
0: pogoda sprzyja no. Jednak zdecydowanie.
1: Ale jednak powinno być to pod kontrolą. Za 14, nie za, tylko po 14 minut po godzinie 7.
0: Za chwilę na antenie Radia Plus.
1: No.
0: O, Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. A potem między innymi kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy dzisiaj o sąsiadach. Będziemy rozmawiać, ale to jeszcze przyjdzie czas. Proszę zostać z Radiem Plus.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.

0: come on, Sawa. Garos się rozkręca, na razie eliminacje, a my z Kometką dzisiaj na naszym...
1: No tak, trochę inny sport, ale w sumie podobny.
0: Ale oczywiście trzeba się ruszać, to nie musi być zaraz tenis, to nie musi być zaraz...
1: badminton.
0: Badminton nie musi być boks, nie boksujemy się z życiem, ale ruszyć się trzeba. Okazuje się, że naukowcy stwierdzili, że jest silna korelacja między tym, co robimy rano, a tym, jak żyjemy w ciągu dnia. Okazuje się, że większość z nas rano wstaje, po prostu sięga po telefon, chwilę siedzi, pije jakąś kawę i tyle. A okazuje się, że trzeba, a nawet wystarczy, tylko 5 minut jakiejś rozgrzewki dziennie o poranku, o której czasem zapominamy, żeby ustawić sobie, że tak powiem, dobrą pracę serca na cały dzień. Ale... okazuje się, że kto się rano nie rusza, ten jest częściej zagrożony zawałem.
1: Ale myślisz,
0: tylko 5 minut.
1: Że ta jedna prawa noga najpierw, później lewa na podłogę z łóżka, to nie rozgrzewka?
0: Nie, to musi być troszeczkę intensywniej. Na przykład, ja tak robię. Wstaję, myję się, ubieram, wychodzę. I mam te 5 minut.
1: A
0: nawet 7.
1: Każdy tak robi.
0: A nie każdy, bo są już tacy, którzy są na emeryturze i nie robią.
1: No chyba, że
0: no,
1: tak.
0: No to wtedy co robimy? Ubieramy się, wychodzimy po bułeczki, wracamy, jemy śniadanko, kawka i tak dalej, herbatka. Te 5 minut jest kluczowe w każdym bądź razie. 5 minut to też może być, nie wiem, niektórzy robią tak, że po prostu myją zęby i jakieś przysiady albo nogą kręcą.
1: To ja proponuję wstać za późno, to i tak będzie rozgrzewka do tego autobusu.
0: Nie, to już będzie sprint. Co za dużo i za szybko, to niezdrowo. Dobrze, Ace of Base, już teraz Don't Turn Around. Nie zapominajmy o małej rozgrzewce o poranku. 5 minut to naprawdę niewiele. No to co, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii i wiadomości, ale teraz Ace of Base.

0: wasze, lubicie sobie pograć w tę komerkę badmintona? Izabela pisze, ja chętnie popatrzę, jak gra mój brat z bratankiem. Dzień dobry wszystkim.
1: No to fajnie, patrzeć też można.
0: A Joanna pisze do nas, że całe dzieciństwo i młodość mówiła babington. Dopiero po latach okazało się, że to badminton.
1: A Michał do nas napisał, że warto wspomnieć, że w Gorzowie można zapisać pociechę na zajęcia. I wtedy to już będzie taki profesjonalny badminton.
0: Oczywiście, że tak. Trzeba się, jak ktoś ma dryk, to nie tylko na podwórku, ale niech robi karierę międzynarodową.
1: I przypominajmy, że to nie tylko nóżki chodzą, ale też ćwiczymy oczywiście no, taką szybką reakcję, tak?
0: Mhm.
1: No, także to warto, pewnie.
0: Śmiga szybko, dobra. My też śmigamy, bo już pół do ósmej i za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.
8: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. IMGW ostrzega przed burzami w północnej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 województwach. Prognozowane są silne opady deszczu, wiatr do 65 km na godzinę i miejscami grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do 20. Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o 60 dni. Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od 500 osób. To jeszcze o nowej bazie ratowników tatrzańskich. Chcą wybudować nową, większą u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz procedury administracyjne, a trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
9: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
8: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Zakończono kolejny etap prac konserwatorskich w kościele w Starej Błotnicy w powiecie białobrzeskim. Znajduje się tam koronowany obraz Matki Bożej Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. Proboszczem parafii i kustoszem jest ojciec Kamil Szustak.
11: Robi to ogromne wrażenie, ale nie można na tym poprzestać, bo przed nami jeszcze trudniejsze etapy. No, trzeba dokończyć i piąte i szóste przęsło nad chórem.
10: Przy odbiorze prac był Witold Bujakowski, konserwator zabytków w Radomiu.
12: Dzięki dużemu wsparciu z publicznych pieniędzy, przede wszystkim z tak zwanego Polskiego Ładu, udało się zakończyć kolejny, myślę, że ostatni już etap prac związanych z rewalizacją, pełną rewalizacją tego obiektu.
10: Całkowity koszt projektu to ponad 3 miliony złotych, a już w najbliższą sobotę, 23 maja, w godzinach od 14 do 18 w rynku odbędzie się ekopiknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska. To doskonała okazja do spędzenia czasu ciekawie wśród ludzi z pasją, do poznania dobrych rozwiązań. Będzie można wymieniać rzeczy, nie zabraknie warsztatów ekologicznych oraz ciekawych koncertów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: A przed nami piękny wiosenny dzień. Od samego rana wstajemy w towarzystwie słońca. Jest ciepło i pogodnie. Teraz 12 stopni, maksymalnie dziś 22-23 stopnie. Ciśnienie 1022 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Jak chcesz, żebyśmy się ruszali 5 minut do poranku, to mamy inspiracje muzyczne. Już teraz w Radiu Plus. Za 25 minut 8.
1: Otałam już za chwilę. Dzień dobry, Kasia.
0: Tomek.
1: Zapraszamy do 9.
0: Więc chęca, ręce do góry, a za chwilę także burka suflera, piąty bieg. To nie musi być w samochodzie. Można włączyć taki nożny piąty bieg.
1: O, to się rozpędzamy. Dobrze, pewnie, że tak. Czwartek, 21 dzień maja w kalendarzu.

0: się burza zrobiła na takim festiwalu nowoczesnych różnych technologii. Olga Tokarczuk, pisarka, nasza noblistka, powiedziała, że bardzo lubi sztuczną inteligencję, bardzo lubi z niej korzystać. Ona tam może jedno, dwa zdanie powiedziała za dużo, ale to było spotkanie na żywo i się burza rozpętała. Jak to? To ona książki pisze i jej sztuczna inteligencja pomaga? Ona wytłumaczyła później, że nie ona korzysta tak jak większość osób, żeby dokumentować, sprawdzać fakty, żeby wyszukiwać jakieś tam rzeczy, a nie żeby jej za nią ktoś pisał.
1: Ze sztuczną mam takie doświadczenia, że trzeba ją czasem przycisnąć, bo czasem pisze takie różne głupoty.
0: Ale wiesz, co ona ci odpowie?
1: Trzeba być wnikliwym, a nie łykać wszystko.
0: No właśnie, a wiesz, co ona ci odpowie? A masz rację,
1: o,
0: a coś tam,
1: tam,
0: no
1: tam,
0: tak.
1: Dokładnie.
0: Ale jednak coś tam.
1: Dobrze. Ale rzadko używam, to prawda.
0: Firma Google ostatnio ogłosiła, że się zmienia bardzo. Wyszukiwarka będzie zupełnie inna i nie będzie już zestawu linków różnych, na które możemy klikać, tylko właśnie sztuczna inteligencja będzie podpowiadać rozmaite rozwiązania. Już teraz tego dużo jest.
1: No tak.
0: A poza tym będzie bardziej interaktywne takie pole, w które wpisujemy, jak coś chcemy zapytać, że ono będzie od razu wymyślać, o co my chcemy zapytać.
1: Aż tak?
0: No tak, już teraz się to rozwija. Na przykład zapytałem przed chwilą, jak zapytać, i proszę, jakie mi tu podpowiedział, jak zapytać faceta, czy mu się podobam. To pierwsze takie.
1: Naprawdę?
0: No właśnie, chyba nie wie, że ja jestem facetem. Dobra. Jak zapytać sztuczną inteligencję o coś? Jak zapytać o drogę po angielsku? O, jak zapytać o potwierdzenie przybycia na wesele? O, takie rzeczy. Jak zapytać lekarza o stan zdrowia? Swój czy jego?
1: Po prostu pytać, ludzie, pytać!
0: O! Jak zapytać o podwyżkę? Muszę dokliknąć.
1: Nie, nie, to ci i tak nic nie da.
0: No, zbierz dowody sukcesu. Nagrywałaś to? Nagrywałaś?
1: Oczywiście, nagrane mamy. Za 14 minut 8 w Radiu Plus.
2: Reklama. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
10: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
11: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: Sąsiadów znasz?
3: Znam, ale wiesz, nie w loku, tylko w takim segmentowcu, że tak powiem.
2: Że podejść do płota?
3: Tak, no, można i tak, i z lewej, i z prawej,
2: ale
3: i z naprzeciwka.
2: Ale garbków nie tłuczecie?
3: Nie, absolutnie, to ani nowiuśkich koszuli też nie.
2: Bardzo dobrze.
3: Przyjazna atmosfera w niektórych wypadkach nawet zażyła.
2: O, zażyła. No. Zażyła mnie ta informacja. Dobrze, no. Pytamy o sąsiadów, bo o to chodzi, żeby właśnie wokół mieć ludzi, przynajmniej zaznajomionych. Kiedyś to

0: w ogóle było tak, że sąsiad to prawie rodzina. Mhm. Takie wspomnienia też przebijają przez was, bo piszecie nam o tym. Na naszej stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wspominamy, a jakże, wspaniałych sąsiadów z czasów dawniejszych, z dzieciństwa. Okazuje się, że zrobiono takie badania i kiedyś bardziej byliśmy sąsiedzcy niż teraz i chcemy to zmienić. Chcemy wam uświadomić, że warto mieć dobrego sąsiada również i teraz znajomego sąsiada. Nie tylko, że dzień dobry, ale z imienia i tak dalej, i tak dalej.
1: Na przykład Urszula napisała, że w czteropiętrowym bloku cały pionto zgrana gromadka. Parter Beatka, ja na pierwszym, na drugim Basieńka z kotami, które często pilnuje, gdy ona wyjedzie. Na trzecim Gosia, na czwartym Agnieszka. Spotykamy się często. No, proszę, to co za klatka. To chyba się razem wprowadziły wszystkie.
0: Rewelacja. Agnieszka napisała, że dzieciństwo z sąsiadami to były czasy. Ktoś miał rower, no i każdy na tym rowerze chciał pojeździć i tak dalej, piękne wspomnienia.
1: Czekamy na wasze zgłoszenia na naszej stronie internetowej, tak?
0: Mhm, tak, oczywiście, www.radioplus.pl. A co do wygrania? Wspaniały kosz piknikowy dla kilku osób, żeby można było sąsiadkę zaprosić na wspólny piknik. No i tak się niejedna znajomość może sąsiedzka rozwinąć.
1: Żeby poznać się współczesnych sąsiadów, tak. Bo piszecie czasem o dawnych historiach, a warto też dzisiaj te dobre sąsiedzkie więzi nawiązywać.
2: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
0: A teraz Enrique Iglesias, Bailamos, a za chwilę najnowsze wiadomości.
2: Kto rano wstaje? Poranek.

Minuta pozostała do godziny 8. Polecamy przeboje z notą nostalgii, także na tym wspólnosąsiedzkim pikniku z koszem piknikowym. Ale teraz już posłuchajmy najważniejszych wiadomości. W Radio Plus prognoza pogody też będzie.

0: Radio Plus Redo.
1: Z Węgier do Włoch, potem do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura wie, jak wyglądały ostatnie podróże Zbigniewa Ziobry. Nie żyje 65 rosyjskich kadetów. Ukraina zaatakowała ośrodek szkoleniowy. Powiemy też o proteście w obronie obywatelskiego projektu Tak dla etyki i religii w szkole. Minęła 8. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, były minister z Budapesztu poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
4: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
2: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Rodzina nie zgadza się z wyrokiem, a prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało kary od 2 do 6 lat więzienia. Tylko wobec jednej złagodzono ją z 3 do 2 lat.
5: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powodu głęboką ranę w sercu, bo na całe życie, do końca życia.
1: Mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek. Kasacji nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z bielskiej prokuratury.
6: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: Jak ustalili śledczy, do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Potężne uderzenie ukraińskiego wojska, zniszczony został ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów. To na okupowanym terenie obwodu donieckiego. W wyniku ataku 11 bezzałogowców zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego Siewiery Achmat oraz kierownik ośrodka o kryptonimie Bury, nazywany doktorem Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich. Liczba rannych jest w tej chwili ustalana. Na terenach okupowanych przez Rosję pozostały tylko 2 ośrodki o podobnych zadaniach. Walczą o godne wychowanie przyszłych pokoleń. Nauczyciele, rodzice, związkowcy i katecheci protestowali wczoraj w Warszawie w obronie obywatelskiego projektu Tak dla etyki i religii w szkole.
7: Tyle lat po przemianach pokazało, że nasze społeczeństwo zostało wychowane w duchu chrześcijańskim. Wszyscy, którzy odwiedzają nasz kraj, podkreślają, że jest tutaj bezpieczeństwo, a to wszystko w znacznej mierze dzięki właśnie religii, kształtowaniu pokoleń w duchu religii chrześcijańskiej.
8: Przede wszystkim dlatego, żeby dobrze wychować kolejne pokolenie Polaków. To, co się dzieje w polskich szkołach, to jest po prostu przerażające.
1: Zgromadzeni chcą wprowadzenia obowiązkowej etyki lub religii od nowego roku szkolnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tym razem nie lecieli do ognia, ale prosto do zimnej wody i to w pełnym umundurowaniu. Taką kąpiel zaliczyli świeżo awansowani i odznaczeni strażacy z Bełchatowa. To z okazji Dnia Strażaka.
9: Raz, dwa, trzy!
10: Zimna woda?
11: Bardzo zimna. Taka tradycja strażacka. Bardzo mi się podobała, także została zachowana jak najbardziej. Jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło.
10: Oporów nie stawiałeś?
11: Żadnych. Yep.
10: Jak było? No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Wszyscy się cieszą i są zadowoleni.
1: A z przemokniętymi do suchej nitki strażakami rozmawiał Rafał Różycki. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: Kąpiel w promieniach słonecznych z samego rana, tak jest. Poranek słoneczny i ciepły, teraz 13 stopni, w ciągu dnia 22-23 stopnie, ale po południu w Opocznie i Końskich, szczególnie przelotnie, może popadać deszcz.
0: Jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: No może zdradzimy, że my tu kilka studiów radiowych obok też mamy i zawsze mówimy do siebie: dzień dobry sąsiedzie, tak, albo sąsiadko.
4: To prawda. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Do dziewiątej zapraszamy. A o sąsiadach jeszcze pogadamy za chwilę. Teraz Roxette, It Must Have Been Love. O, właśnie, mój ojciec podrywał matkę.
3: Jak
4: przez
3: to?
4: Okno. Ona w jednym pokoju, on w drugim pokoju. Czekoladę jej jedyna pokazywał. Tak było! Sąsiadkę czyli... poderwał.
3: No proszę!

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No, czasem znaliśmy się od dzieciństwa, bo biegaliśmy razem gdzieś tam ktoś spod piątki, gdzieś ktoś spod dwójki. Z nami jest...
3: Z nami jest Małgosia. Dzień dobry. Małgosiu.
4: Dzień dobry.
2: No właśnie, i to taka studnia była, czyli takie kamienice, jakby blok dookoła, a w środku dzieci się bawiły.
4: To znaczy, to nie były bloki, to były takie, no, domy dawne, bo w tej chwili tam po moim domu to nie ma śladu, bo jest ulica Aleja Krakowska, była wtedy jeden pas, a te rozbudowy po prostu wyprowadziliśmy się i tam zostały zburzone część domów, ale drugi taki budynek jeszcze stoi do dzisiaj.
3: A jak to z tymi sąsiadami było?
4: A no to właśnie bawiliśmy się, tam były takie komórki na środku, myśmy się w chowanego bawili, bawiliśmy się w berka. Nie było kredą, można było narysować, co się podkradało, resztki kredy ze szkoły, jak zostały przy tablicy, rysowało się i graliśmy w klasy. Nie było takich chodników, znaczy takich płytek, żeby to narysować, ale myśmy tam sposobem jakimś to robili, że rysowaliśmy. To nie, ja już teraz to nie pamiętam po prostu, jak to było dokładnie, ale bawiliśmy się, a wieczorami to była dobranocka, bo to się nie nazywało kiedyś wieczorynka, tylko chyba dobranocka była gąska.
2: No pamiętamy, tak. Znaczy gąski to może nie, ale dobranocka tak. Ale to piszesz do nas, że też później dorośli na dziennik, na tak, kobrę, czasem na film w sobotę, ale to co, jeden telewizor był, czy po prostu tak chcieli czas spędzać razem?
4: To znaczy nie było, ludzie jeszcze tak nie mieli wszyscy telewizorów, część tam miała i różnie przychodzili jedni do drugich, po prostu, żeby no, zobaczyć coś, okno na świat, jak to się mówi, była to telewizja. To były lata 60. To były lata 60. ubiegłego wieku. Także o tak to pamiętam. No,
2: no dobra.
4: Czwartki była kobra.
2: Tak, jest, ale kobra. A jak dzisiaj z sąsiadami?
4: A dzisiaj mam takich właśnie sąsiadów bardzo miłych, panią Danusię i pana Wojtka. I oni nieraz się moimi kotami zajmą, bo ja jestem kociarą.
3: Ja też.
4: Mam dwa koty. Rodzeństwo, że tak powiem.
3: O, pięknie, parka.
4: Tak, parkę. I czasem się zajmują. I rozmawiamy ze sobą. No, na różne nawet tematy rozmawiamy, ale teraz jak takie, no naprawdę zrobimy sobie taki piknik.
3: Będzie fajnie.
4: Będzie fajnie.
2: I obiecałeś, że już nie jedzie pani Danusia, ani pan Wojtek, tylko może na ty, więc trzymamy kciuki,
4: tak
2: żeby...
4: No właśnie, tak sobie pomyślałam.
3: Dobrze, pakujemy kosz i wysyłamy i fajnego pikniku życzę. I dziękujemy za to przeurocze wspomnienia na antenie Radia Plus.
4: Dziękuję bardzo, usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
3: No i przypominamy na naszej stronie www.radioplus.pl specjalny formularz zgłoszeniowy i wspominamy razem i jest miło i przyjemnie.
2: Tam taki napis sąsiad, wchodźcie i wpisujcie swoje wspomnienia z dawnych czasów sąsiedzkich.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
5: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
11: Cały rok, od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Niskie ceny.

0: Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: może by tak, skoro jest ogrodzenie, jest tu sąsiad, tam sąsiad, to przez to ogrodzenie badmintona sobie pograć.
1: Można też?
0: Można. Gramy z córką na ulicy w krakowskich Bronowicach, rysujemy nawet na asfalcie kawałkiem cegły albo kredą linię i zamiast siatki rozciągamy sznurek pomiędzy latarnią a ogrodzeniem. To taki opis jak w ogóle sprzed paru dziesięciu lat, ale że dzisiaj potrafimy się doskonale bawić na zewnątrz, nie tylko pada trzymając w ręce.
1: Świetnie, Jaro, Jaco, pozdrawiamy cię.
0: Mamy wtedy boiska, jakich mało, używamy lotek tylko z PRL-u, dociążonych plasteliną.
1: O właśnie, plasteliną się dociążało, czasem jeszcze tam się kamyczek, żwirek wkładało.
0: Ale bym pograła, Sylwia pisze, nawet mam paletki gdzieś w piwnicy, brzmi jak plan na weekend.
1: Odkurzyć i
0: rakietki
1: rzeczywiście...
0: się chyba mówi, czy paletki też można?
1: Paletki też
0: tak?
1: Można.
0: Tak? A, dobrze.
1: No, rakietki bardziej.
0: Bo paletki mi się z tenisem stołowym kojarzą.
1: Tak, że rakietki mają naciąg, a paletki nie mają naciągu.
0: Tak, paletki taka paleta, tylko mała. Dobrze, za chwilę wiadomości.
1: Paleta, czyli wachlarz możliwości przed weekendem dla nas.
0: To.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody już teraz w Radiu Plus.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Po reklamie.

0: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone. 3 osoby zmarły, ponad 20 trafiło do szpitala. To w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją. Na badania trafili ratownicy medyczni i strażacy. Służby wezwano w związku z podejrzeniem przedawkowania narkotyków. Gdy medycy i strażacy dotarli na miejsce, dostali silnych nudności i zawrotów głowy. Mieli także wymioty. Śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla i gazem. Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF-u na 6 metrów. Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO. Prawdziwa sensacja w Gdańsku. W centrum miasta archeolodzy odsłonili kolejną 13-wieczną płytę nagrobną z krzyżem łacińskim. W ubiegłym roku w tym samym miejscu znaleziono m.in. płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza.
1: To jest po prostu tak naprawdę za wcześnie, żeby mówić cokolwiek poza tym, że był to mężczyzna, silnie zbudowany, miał 1,70 m wzrostu albo 1,70 m parę, więc jak na ówczesne warunki była to dosyć postawna osoba.
0: Mówi archeolog Monika Kasprzak. Na tej samej działce archeolodzy odsłonili relikty najstarszego kościoła w Gdańsku.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Na ulicy Okulickiego w Radomiu jeździmy już po nowej nawierzchni. Zakończyły się prace na odcinku od parku Stary Ogród do ulicy Zgodnej. Remontowany był też chodnik po północnej stronie. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
3: Zakres zadania obejmował roboty bitumiczne, frezowanie dotychczasowej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej, a także prace wykończeniowe, regulację studni kanału sanitarnego, studni telekomunikacyjnych, ustawienie i wymianę krawężnika betonowego oraz wymianę nawierzchni chodnika. Betonowa kostka zastąpiła stare, popękane płyty po północnej stronie jezdni.
2: Koszt pracy wyniósł prawie 600 tysięcy złotych. Konecka kolegiata cały czas pięknieje. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu południowej elewacji kościoła obecnie trwają prace przy północnej ścianie świątyni, mówi ksiądz Jacek Wieczorek, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Końskich.
4: Wydawać by się mogło, że ta elewacja północna była najmniej zniszczona, ale teraz po oczyszczeniu, po zdjęciu tych drobnoustrojów, elementów, które były żywe w ciągu lat, a teraz obumarły, jednak widać piękną kolorystykę, ferię barw, szczególnie w górnych partiach tej elewacji, w belkach.
2: Prace zakończą się prawdopodobnie latem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Poranek wita nas słońcem i pogodnym niebem. W Opocznie i Końskich po południu przelotnie może popadać deszcz. Dziś do 23 stopni, ciśnienie 1022 hektopaskale.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Przypominamy, że to czwartek, jeżeli ktoś się przed chwilą obudził o 2,5 godziny za późno, bo zaczynamy o 6, przypominamy, ale to też dobrze, że dołączył 8.35 na zegarach.
8: A za chwilę u nas Natalia Imbrugliatorn, teraz Getting Crew, a my z wami do 9.

0: Oszust, oszust.
1: No gdzie, gdzie?
0: No wędkarz oszust.
1: Jak to wędkarz oszust?
0: Afera się zrobiła, ponieważ jeden...
1: To nie była taka ryba?
0: Wędkarz nie była taka. Okazało się, że ona była doklejona w programie jakimś komputerowym. Pochwalił się pan Wojciech, że złowił rekordowego szczupaka o długości 133 cm i miało to być ryba większa od oficjalnego rekordzisty z 1970 roku. Internauci zaczęli podważać prawdziwość tego zdjęcia, bo podobnie wyglądający szczupak znalazł się gdzieś na innym zdjęciu i to nie był wcale taki duży. No i okazało się, jak już sprawa nabrała rozgłosu w internecie, pan Wojciech przeprosił i no, powiedział, że tak, że oszukał, no przyznaje się do błędu. To jest influencer, influencer i freak fighter, podobno ten wędkarz fighter, też tak, przy okazji.
1: Sztuczna inteligencja mu wysmoliła takie zdjęcie pewnie.
0: Zobowiązuje się, ale napisał, uwaga, w ramach zadośćuczynienia zobowiązuje się do przeprowadzenia w przyszłym tygodniu akcji sprzątania brzegów Jeziora Żarnowskiego. Więc on tak mu głupio i łyso, że postanowił, że teraz zrobi coś dobrego i posprząta i bardzo dobrze. Tylko tych fake newsów w internecie to już chyba nikt nie posprząta.
1: No, ale teraz i tak mu nikt nie uwierzy, cokolwiek.
0: A, co złowi, tak?
1: Tak,
0: no.
1: Dokładnie. Trochę się zmarnowała szansa na to, by być kimś w internecie. Teraz się jest, no, podejrzanym takim trochę bardziej.
0: Ale wyszedł, z twarzą, nie z twarzą, ale jakoś wyszedł. Z tego sprawdzimy, czy posprząta to jezioro.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus Czesław Niemen. Sen o Warszawie będzie też numer uno i tora.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak. Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
15: Po reklamie.

0: Tora, numero uno na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: A teraz Janek Pasterski. Za chwilę po godzinie 9 my mówimy już do usłyszenia. Miło było rozpocząć czwartek.
0: Tak, jutro będzie miło rozpocząć piątek, no ale czwartek przecież w dalszym ciągu się na naszej antenie dzieje.

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie.

0: Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia po spotkaniach za oceanem wiceszef MON-u. Centrum Krakowa sparaliżowane, to przez awarię wodociągu, o szczegółach powiemy za chwilę. To były okrągłe 30. urodziny, a świętował najstarszy mrówkojad świata z warszawskiego zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu. Między innymi z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji Brygady Pancernej mówi wiceprezydent USA. Z kolei szef MON-u zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
2: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: A jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 ponad 527 miliardów euro. Z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek jako festiwal hipokryzji i populizmu. Emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
3: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
4: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
0: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. W wiadomościach Radia Plus Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię. Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są spore utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
5: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
0: Mieszkańcy okolicznych kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Podstawiono beczkowóz. Prace powinny się zakończyć około godziny 13.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Teraz jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
7: 100 lat jeszcze.
8: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
9: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
10: Żeby jak najmniej się denerwowała. Żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Posiłków.
11: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
12: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
10: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Tak jest, tłuste mrówki brzmią cudownie. Samych mróweczek. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: piękny, przebój, piękny, piękny. Pamiętam, jak się przy tym tańczyło niegdyś na dyskotekach szkolnych Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. I pamiętam też, jak dawniej ludzie mieli jakieś takie lepsze relacje sąsiedzkie niż obecnie. Znaczy, nie chcę uogólniać, bo być może wy macie dobre, ale bardzo często nawet nie znamy zbyt dobrze swoich sąsiadów. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus. Taką mamy zabawę na jeszcze najbliższe dni. No i proponujemy wam właśnie sięgnięciem takim do pamięci i napisania, podzielenia się swoją historią sąsiedzką, zapewne sprzed lat. Dajcie znać, jakie mieliście stosunki z sąsiadami, czy wspólnie spędzaliście czas, chodziliście na spacery, rozmawialiście, oglądaliście mecze, może pożyczaliście od siebie produkty spożywcze. Można nam to wszystko opisać na radioplus.pl. Zachęcamy. To jedna rzecz. A druga to imię sąsiada z dzisiaj, z którym chcielibyście się wybrać na piknik. Umożliwiamy taką właśnie zabawę, bo mamy dla was kosz piknikowy dla czterech osób w środku, w pełni wyposażony. Radioplus.pl. Dajcie znać. Radio
1: Plus. Reklama. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy? Zdmuchnięty. Drewniany? Przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
10: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
9: Zmówić?
10: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
11: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Chico. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608 451 991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Chico z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

materialny świat Madony, Material Girl. Za 26 minut będzie godzina 10 jeszcze poranek, czyli kawusia pewnie wjechała już, a może wjedzie też druga, ale im później będzie się robiło, to pewnie będzie ochota na herbatę. Tak się składa, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty właśnie w kalendarzu 21 maja i przy okazji też Dzień Odnawiania Znajomości. No, to się wszystko pięknie razem ze sobą zagłębia, wpaść do starych znajomych na herbatę właśnie, a ciasteczka, tak wiecie, jeszcze dodatkowo w pakiecie, żeby lepiej smakowało. Teraz Abba i Dancing Queen.

0: Reklama.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Szefie, kierowniku, żłoty, no tak wyszło.
4: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
3: Zmówić?
4: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
5: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
6: Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
3: Autopromocja. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Zdecydowana reakcja polskich władz. Warszawa potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów Global Sumut. Nie boją się ludzi, ignorują policyjne syreny. Bieszczadzkie niedźwiedzie coraz śmielej podchodzą do zabudowań. Zajrzymy też do Bydgoszczy. Mieszkańcy mają problem z miejskimi autobusami. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do siebie z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotylli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Dochodzi też do aktów przemocy. W studiu Jakub Krzyżak, co o sprawie mówi nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiSu Jacek Kurski. Pobyt byłego ministra w USA potwierdziły nasze służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, skąd później poleciał właśnie do Stanów. To porażka tej władzy, zapewnia Kurski.
3: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
1: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Bieszczadzkie niedźwiedzie przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Dwa dni temu niedźwiedzie brunatne widziano w co najmniej trzech miejscach, w tym w obleganym przez turystów Polańczyku nad Soliną. W powiecie leskim od początku roku policja odebrała ponad 60 próśb o interwencję.
4: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
1: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji, ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania. Te składałyby się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawet kilka kilometrów pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny. To koszmar, mówią zgodnie pracownicy pobliskich zakładów.
5: Idę teraz 3 kilometry do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
6: Tak codziennie?
5: W tej z powrotem. Tutaj pracują tysiące ludzi. Utrudnili życie wszystkim. Przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie, jeżdżą ciężarówki, tutaj zginą ludzie.
1: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Problemem jest też pogoda.
7: Ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki.
1: Zapewnia Katarzyna Muszyńska z ZDM-u. Kiedy autobusy wrócą na stałą trasę, nie wiadomo.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
6: To na uspokojenie w takim razie piękna ballada teraz w Radiu Plus. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: No i zrobiło się nastrojowo, to Sting i Fragile w Radiu Plus, 20 minut po godzinie 10, a ja cały czas przypominam, jeżeli dopiero włączyliście Radio Plus, to zapraszamy na naszą stronę internetową radioplus.pl, tam zabawa polegająca na sąsiedzkich historiach, czyli dajecie nam znać, jak wspominacie swoich sąsiadów, jakie historie macie z nimi związane, zapewne sprzed lat, wtedy kiedy człowiek miał te silniejsze stosunki z sąsiadami. Napiszcie nam, czy razem spędzaliście czas i jak to wszystko u was wyglądało. Pytamy także o imię sąsiada, z którym dzisiaj, teraz chcielibyście się wybrać na piknik, a my to zorganizujemy, bo dostarczymy wam kosz piknikowy dla 4 osób. Radio Plus.
1: Reklama.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.

0: wprowadza nas w bardzo dobry nastrój, a za chwilę Chris Ria. Pojawi się także Malcolm McLaren i Catherine Deneuve.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
17: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
16: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne

0: Radio Plus Radom.
1: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Powiemy też o odwecie. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Wszystko przez niedźwiedzie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z Warszawy. Jak informują nasi reporterzy, na lotnisku Bemowo awaryjnie lądowała awionetka. Podejrzewano awarię podwozia. Samolotem podróżowały dwie osoby. Nikomu nic się nie stało. Lądowanie zabezpieczały służby. Ukraina w ogniu i kolejna niespokojna noc. Cztery osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. W ciągu nocy wystrzelono ponad 100 dronów i jedną rakietę balistyczną, a miejscowości przyfrontowe Rosjanie zaatakowali z wyrzutni artyleryjskich. Dużym echem odbiła się też ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami teraz nasz korespondent Ołek Biłecki.
2: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztaty, ale również cztery pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek Biłecki.
1: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Poleńczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
3: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
4: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
5: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na jako kuracjuszka.
6: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
5: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
6: No misia.
5: A, misiu by mnie przytulił.
1: Z turystami w Poleńczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ekspertami jej przygotowania są mieszkańcy Japonii, dla których to prawdziwa ceremonia. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego w ramach wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie, mówi kuratorka wystawy Małgorzata Siedlaczek.
7: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
1: Na miejscu zwiedzający mogą podziwiać około 600 unikatowych eksponatów. Z Dalekiego Wschodu wystawę można będzie zobaczyć do 27 września.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No okej, w takim razie filiżanka herbaty na pobudzenie i szybki wypad do Bangkoku już teraz w Radio Plus Murray Heads.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. No i pobudzeni i sympatycznie się zrobiło. A oprócz tego, że mamy aktualnie sąsiedzką zabawę, to jest jedna sprawa w Radiu Plus, a druga jest taka, że mam też torby takie fajne, płócienne, na zakupy na przykład idealne, albo zbliżają się wakacje na wzięcie ciuchów na plażę. No na cokolwiek chcecie, z napisem Co Mi W Duszy Gra i oczywiście z logo Radia Plus, piękne czerwone torby. Zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141, jeśli ktoś na taką torbę miałby właśnie ochotę. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: pięknie się zrobiło, to Shadei Smooth Operator, a ja właśnie dodzwoniłem się do Piotrka z Jordanowa. Piotrze, dzień dobry.
1: Słuchaj Beskidzkiej, dzień dobry, dokładnie z Słuchaj Beskidzkiej, w Jordanowie pracuję.
0: Okej, okay, dobrze, to jaka tam dzisiaj u was pogoda?
1: Pochmurnie, ale ciepło.
0: Pochmurnie, ale ciepło, ale tereny piękne, na pewno jest tak. Gdzieś się wybrać na wycieczkę, a ja mam dla ciebie torbę, może być na zakupy, ale może się też przydać na różne klamotki, kiedy się gdzieś człowiek przemieszcza. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Bardzo dziękuję, na pewno się przyda, na pewno.
0: Super, pozdrawiam cię uprzejmie i bardzo ciepło, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam całe Radio Plus, do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię, a Marek Sierowski właśnie wszedł do studia, także jesteś, cześć.
1: Dzień dobry, już za chwilę zaczynamy przepływową pocztę, ale wcześniej jeszcze wiadomości.
0: Zgadza się, te już o godzinie 12.

0: Radio Plus Radom.
1: Opiekunki z Ząbek zatrzymane. Wczoraj zginęło tam dziecko. Mamy prawo oczekiwać solidarności od USA, mówi minister obrony narodowej. Wyciek amoniaku i ewakuacja szkoły w Olsztynie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie opiekunki zatrzymano. Do wyjaśnienia to po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak, jestem.
1: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
2: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
3: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku. Podjęły reanimację niezwłocznie.
2: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
4: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
5: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
2: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce. To zapowiedź szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe myśliwce produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, powiedział Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
6: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
1: Szef MON dodał też, że ma nadzieję, iż decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec finalnie nie dotknie ani Polski, ani Estonii. Przypomnijmy, w Niemczech armia USA jest na stałe i nie da się wycofać wojska z dnia na dzień, stąd decyzja o przerwaniu trwającej już rotacji wojsk do Polski. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
7: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia. Uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
1: Relacjonował Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w Olsztynie. Wczoraj na boisku podstawówki numer 12 awaryjnie wylądował balon.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą wychowania do wartości. Nauczyciele, rodzice i katecheci protestowali wczoraj w Warszawie. To sprzeciw wobec odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy. Tak dla etyki i religii w szkole.
8: Warto bronić swoich praw. Warto bronić wolności do wartości, które nam odbierają.
9: Nie zgadzamy się na ignorowanie głosu obywateli przez koalicję obywatelską.
8: Jeśli nie będziemy mówić o tych wartościach, to tego po prostu nie będzie. Takie będą nasze pokolenia. I ci obywatele tutaj dzisiaj są, wyrażają swoje niezadowolenie, więc miejmy nadzieję, że ci, którzy siedzą zarówno w Sejmie, też wyjdą i zobaczą, ilu nas jest.
1: Projekt zakładający obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach podpisało ponad 500 000 obywateli. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zapowiada, że będzie dalej działać na rzecz wprowadzenia przepisów.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy filii publicznej szkoły podstawowej numer 15 na Kierzkowie zostanie dofinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Radom otrzyma prawie 380 tysięcy złotych. Podobną kwotę na ten cel Radom otrzyma także z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa boiska, gdzie można będzie grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, już trwa. Powstanie tam również nowe oświetlenie, chodniki, trawniki, pojawią się ławki oraz stojaki na rowery. Wyremontowane zostanie także ogrodzenie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Dr Grażyna Olszewska, ekonomistka Radomskiego Uniwersytetu, zdradziła sekret tradycyjnej angielskiej herbaty z mlekiem.
11: Nie walory smakowe, nie walory zdrowotne, ale ochrona porcelany. Cena porcelany. Naczynia, w których pijano herbatę, były droższe od samego napoju.
10: A bawarkę nasze babcie parzyły z innego powodu. Wierzyły, że ciepła bawarka z dużą ilością mleka pobudza laktację i zwiększa ilość pokarmu, ale też działa rozgrzewająco i przeciwzapalnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
10: Cieszymy się słonecznym czwartkiem, jest ciepło do 22 stopni, ale jak zapowiadają synoptycy, przelotnie możemy spodziewać się opadów deszczu, tak w Radomiu, Opocznie i w Końskich.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Marek Sierocki raz jeszcze powie dzień dobry.
14: Dzień dobry, Jan Pasterski również jeszcze raz powie dzień dobry.
13: Ja dzień dobry, my jesteśmy pięknie wychowani, no po prostu aż nie wierzę.
14: Rok 2000 Robbie Williams wydaje swój trzeci solowy album, z tego krążka pochodzi Przebój.

0: bare, baby, do the conga.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Leo Sayer.
3: 21 maja 1948 roku w miejscowości Sussex urodził się znakomity wokalista brytyjski. Szczególnie druga połowa lat 70. to był czas, kiedy lansował hit za hitem You Make Me Feel Like Dancing, czy When I Need You, który za chwilę zagramy. Za piosenkę You Make Me Feel Like Dancing dostał nagrodę Grammy, jako została uznana jako najlepszą piosenkę R&B. No i to był przebój, który cieszył się niesamowitym powodzeniem w dyskotekach. No, rok 78 to przecież gorączka sobotniej nocy. Wcześniej Leo Sayer nagrał swój największy przebój i to nie była piosenka napisana specjalnie dla niego. Utwór stworzyli Albert Hammond i Carol Bayer-Zeiger. No i Albert Hammond pierwszy śpiewał tę piosenkę. Leo Sayer usłyszał, nagrał swoją wersję i właśnie jego wersja podbiła światowe listy przebojów. Dzisiejszy jubilat, Leo Sayer i When I Need You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
20: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich.

0: Jestem zwiasta. Znaczy, to nie było stwierdzenie, tylko tytuł piosenki Elektryczny Gitar.
1: Jeden z tych największych hitów formacji, którą kieruje Kuba Sienkiewicz. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi hitami Shekina Stevensa. Walijczyk często jest grany w naszej stacji radiowej, bardzo lubimy jego przeboje, z reguły te dynamiczne, takie jak You Drive Me Crazy, Letter to You czy I Cry Just a Little Bit. No ale ma też w swoim repertuarze Shekin Stevens wiele pięknych ballad i do nich należy piosenka Because I Love You, którą już teraz Państwu przypominamy.

0: Za nami formacja John Hayes Jazz z utworem Shattered Dreams.
1: To ich muzyczna wizytówka, piosenka, która jest ich największym hitem i w zasadzie takim jedynym wielkim przebojem, jaki w latach 80. zespołowi Johnny Hate Jazz udało się wylansować, a kilka lat temu nasi DJ-e, formacja Komodo, przypomniała tę piosenkę i uczyniła z niej ponownie wielki przebój, i to nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach europejskich piosenka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pora, abyśmy sięgnęli po jeden z pierwszych utworów Budki Suflera, bo wszystko zaczęło się od Snu o Dolinie, czyli polskiej wersji hitu Ain't No Sunshine, ale już wtedy Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski mieli ponagrywane kilka wersji demo różnych piosenek, które potem znalazły się na pierwszej płycie zespołu, i do takich utworów należy Cień Wielkiej Góry, czyli tytułowa piosenka z płyty, która ukazała się w roku 1975. To wspaniały przebój, do którego bardzo lubimy wracać. Słowa Adam Sikorski, słowa niezwykłe, opowiadające o wspinaczce na góry, o śmierci, o takich losach. Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
1: Po reklamie.

0: Słoneczna Italia, Mamma Maria, to duet Ricky e Poveri.
1: A w zasadzie wtedy, kiedy nagrywali tę piosenkę, to było trio. Dziś rzeczywiście występują w duecie. Niedługo będziemy ich gościli. My też, drogi Janku, będziemy na tym koncercie.
0: Ojejku, ależ jestem zaskoczony i podekscytowany przy okazji.
1: No i może sobie przeprowadzimy rozmowę z muzykami Ricky e Poveri w naszej specjalnej audycji, która tego dnia będzie miała miejsce. No i także gościem tego koncertu będzie Albano.
0: No to już w ogóle fajnie, bo ja po włosku to tylko carbonara i mamma mia. Ale może się jakoś jeszcze podszkolimy do tego czasu.
1: Nauczę cię wcześniej kilku słów ważnych w konwersacji z Włochami. Widziałem rok temu, jak sobie świetnie radziłeś z Kenem Laszlo. Rozmawialiście
0: po angielsku.
1: No tak, ale to muzycy Ricky e Poveri też po angielsku potrafią.
0: To dobrze.
1: Teraz skończymy po angielsku, choć zespół międzynarodowy, a ich piosenki powstawały w zachodnich Niemczech. To grupa Bad Boys Blue, A World Without You, jeden z wielkich hitów z dekady lat 80. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, co jutro z tobą nasi słuchacze spotykają się rano.
0: Jutro spotykają się rano, ale zakończymy piątek, tak jak zwykle, przebojową pocztą o 12.
1: Oczywiście, już jutro o 12 w tym składzie czekamy na państwa. Teraz już Bad Boys Blue, A World Without You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Hot Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Szefie, kierowniku, żłoty, no tak wyszło.
4: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
3: Zmówić?
4: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
5: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
13: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
14: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
15: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie.

0: Stop.
1: Minister bezpieczeństwa Izraela ma dostać zakaz wjazdu do Polski. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny maksymalne na jutro. Sezon wędkarski w pełni, niestety uaktywnili się też kłusownicy. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacje prokuratury. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na ponad 125 milionów złotych. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów było dwóch obywateli Polski. Jak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, już odzyskali wolność.
2: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
1: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
3: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu zdziałania prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
1: Powiedział nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej. Jak dodaje, ani policjanci, ani strażacy nie musieli interweniować.
3: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
1: Dokładne okoliczności ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 48 groszy, a diesla 6,91. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon wędkarski w pełni wiosenne ocieplenie aktywowało ryby po zimie, dlatego w całym kraju odbywają się już pierwsze zawody. To idealny moment na połów płoci, leszczy czy nawet drapieżników. Niestety nie brakuje też kłusowników ryb, mówi Piotr Goliat ze Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
4: To jest po pierwsze pozyskiwanie ryby w momencie, kiedy ta ryba jest na tarle, czyli w tym okresie ochronnym, bądź kiedy wychowuje, opiekuje się, tak jak w przypadku sandacza, potomstwem. To jest po pierwsze duża rana, jeśli chodzi o ekosystem, ale też takie duże wykroczenie etyczne, ponieważ ryba też musi mieć czas na odbudowanie swojej populacji. Róbmy to z głową, róbmy to etycznie, róbmy to zgodnie z rytmem ekosystemu, w którym jesteśmy.
1: Za kłusownictwo grozi grzywna lub nawet pozbawienie wolności i konfiskata sprzętu.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Na ulicy Okulickiego w Radomiu zakończyły się już wszystkie prace związane z wymianą nawierzchni, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK w Radomiu.
6: Ostatnim elementem zadania było odtworzenie oznakowania poziomego. Dotychczasowa organizacja ruchu nie uległa zmianom. Remont objął odcinek ulicy Okulickiego od końca wyspy rozdzielającej jezdnię przed placem Kotlarza w rejonie posesji numer 9A do skrzyżowania z ulicą Zgodną, lecz nowy chodnik powstał także na dalszym fragmencie od mostu nad Mleczną do ulicy Chłodnej.
5: Jutro Kościół wspomina świętą Ritę, jedną z najbardziej znanych i ukochanych świętych. Parafia świętej Barbary w Nieświniu zaprasza na comiesięczne spotkanie ze świętą. Nabożeństwu przewodniczył będzie ksiądz Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
7: I tutaj święta Rita znana jest z jakiegoś niezwykłego orędownictwa, z niezwykłej skuteczności. Ale święta Rita jest również symbolem i wzorem bardzo głębokiej wiary, dążenia do realizacji woli Pana Boga w bardzo trudnych, skomplikowanych życiowych okolicznościach.
5: Początek nabożeństwa o godzinie 18:00. W cieniu prastarego dębu, taki tytuł nosi najnowsza książka Koneczczanina Radosława Nowaka.
8: Książka przenosi nas troszeczkę do takich wieków starszych, czyli to jest około X-XI wieku. Przejście z pogaństwa na chrześcijaństwo, wyobrażenie, jak tutaj mogli kiedyś mieszkać ludzie, jaka forma była grodu, poruszania się po terenie, jedzenia, no i wszelkiego rodzaju takie historie związane właśnie z życiem dawnych mieszkańców na naszym terenie.
5: Spotkanie promocyjne jutro o 17:00 w Koneckiej Bibliotece.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Na zegarze 6 minut po 13:00 rozpoczniemy od instrumentalnego utworu Carlosa Santany, a później Dyda Górniak, Simple Red i Mike and the Mechanics.

0: Na zgorze 22 minuty po 13. Jeżeli coś wam przypomina to brzmienie piosenki Silent Running Mike and the Mechanics, to może Genesis. I to nie jest wcale przypadkowa sprawa, bo założycielem Mike and the Mechanics był gitarzysta Genesis, jeden z założycieli tej formacji, Mike Rutherford, postanowił zrobić swój projekt, zaprosił do współpracy m.in. Paula Karaka, który śpiewał, no i tak oto powstał Mike and the Mechanics. Nie zrobili wielkiej kariery, to tak naprawdę ich jeden z większych przebojów, wielu ich nie ma. Desiree's i Voyage Voyage już za moment, później będzie Gloria Gaynor, czwartkowe popołudnie z przebojami z nutą nostalgii.
1: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidał.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

za 25 minut, 14 to Gloria Gaynor na Antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie trwa nasza zabawa sąsiadka, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Bo tak to jest, że nieco gorzej znamy sąsiadów niż przed laty, wtedy to wszyscy się znali, z takiego bloku to wiadomo było, gdzie kto mieszka. Teraz te bloki albo duże, no albo generalnie po prostu gdzieś tam mijamy się na korytarzach i się nie znamy, choć ja zauważyłem, że media społecznościowe tutaj mocno pomagają, bo przecież jest wiele grup sąsiedzkich, a to taka grupa na przykład na Facebooku jakiegoś osiedla albo jakiejś ulicy. Ja także jestem w takiej grupie, no i takie działają, bo ostatnio jednej z sąsiadek kociek zginął, gdzieś tam wyszedł, no i nie wracał. Od razu pojawiło się zdjęcie na tej grupie, od razu rozeszło się to, no i szczęśliwie się znalazł trzy ulice dalej, więc to pomaga. Jeżeli chcecie oprócz tych znajomości wirtualnych w mediach społecznościowych też sąsiadów poznać bliżej, zaprosić na przykład na jakiś piknik, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj zabawa sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się bliżej. W tej zabawie należy wypełnić formularz, w którym opisujecie jakąś swoją historię sąsiedzką. Dodajcie jeszcze imię sąsiada albo sąsiadki, których chcecie zaprosić na piknik, a my załatwiamy piękne, bogate kosze piknikowe. Zapraszam na radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły zabawy, no i tutaj można się też zgłosić. A teraz już przeboje Roy Orbison, California Blue teraz, a później Juliet i Robin Gibb.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboju z nutą nostalgii. To Robin Gibb i Juliet. Robin Gibb, czyli jeden z braci Gibb, a więc zespół Bee Gees. Niesamowicie śpiewali. Jest w internecie, spokojnie możecie znaleźć fragment jednego z programów telewizyjnych, w którym oni występują i śpiewają a cappella piosenkę How Deep Is Your Love. To jest naprawdę niesamowite, jak ci faceci śpiewali. Możecie sobie wpisać gdzieś tam w internecie ten tytuł i a cappella i na pewno znajdziecie ten fragment. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Kwadrans został do 14, a drugi serwis informacyjny, ale do drugiej jeszcze dwie muzyczne atrakcje ode mnie. Za moment Albano i Rumina Power, a na finał Piotr Szczepanik.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: Śmieszki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. O, niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14. To Piotr Szczepanik i piosenka Kochać. Wiosna. A jak wiosna, to wiadomo, że serce jakoś tak szybciej biją i wiele osób zakochuje się na wiosnę. Życzę wszystkim, którzy szukają drugiej swojej połówki, żeby tej wiosny się zakochali. Takie piękne, nostalgiczne przeboje możecie usłyszeć na antenie Radia Plus. Za 3 minuty 14, a później przygotowałem dla was kolejną porcję muzyki. Rozpoczniemy od zespołu Queen.
1: Reklama. Płacisz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus Radom.

0: Tragedia w internacie. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Szef portalu cinkciarz.pl zatrzymany wpadł w USA. Powiemy też o ogólnopolskiej peregrynacji kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło w internacie w Szczecinie. Mężczyźni byli po służbie i pili alkohol. Rano znaleziono ciało jednego z nich. Dwóch pozostałych przewieziono do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci funkcjonariusza.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. O szczegółach Bartek Łojewski.
2: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operację za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
0: Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Powstanie tam nowa droga. Właściciela nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 złotych.
3: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. Nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie, że w asyście policji siłowo. Tak?
4: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
3: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Mówił Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców miasto wykazało się arogancją.
5: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzenia budynku. Urzędnicy przekazali jedynie, że o planowanej inwestycji i przejęciu posesji informowali mieszkańców już kilka lat wcześniej.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski zbliża się do końca. Dzisiaj wizerunek Maryjny przybył do parafii garnizonowej w Radomiu, mówi proboszcz wspólnoty ksiądz major Tomasz Serwin.
6: Matka Boża, która ochroniła Warszawę w 20 roku, też zapisała się w cudownych uzdrowieniach, licznej obronie od różnych zaraz. Będzie też i u nas po to, żeby i nam udzielić tej łaski, która jest potrzebna.
0: Na wizerunku Matki Bożej Łaskawej, które peregrynuje po Polsce, Maryja w dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Postradom. To pierwsza tego typu inicjatywa w powiecie koneckim. Na boisku Straży Pożarnej w Końskich zorganizowany został dla koneckiej młodzieży powiatowy turniej Unihokeja. Urszula Przygocka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
8: Jak zaczęliśmy zastanawiać się, co to ten Unihokej, to tak naprawdę się okazało, że na terenie naszego powiatu nikt bardzo w to nie gra. No ale postanowiliśmy zaryzykować, że zobaczymy. To tak i na sportowo, rozluźniająco i żartobliwie. Mam nadzieję, że to będzie fajny, taki trochę luźny dzień dla zdrowia, dla ruchu.
7: Turniej odbył się w ramach Koneckich Dni Profilaktyki. Zwieńczeniem tegorocznej akcji jest zaplanowany na 2 czerwca rajd profilaktyczny. A dziś mamy dzień z herbatą. 21 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty.
9: Bardzo lubimy herbatę, bo ma wspaniały smak, aromat i jeszcze jak jest taka zapachowa, o różnych smakach, to bardzo dobra.
10: Herbata czarna czy zielona?
9: Czarna, bo uwielbiam zielonej nie lubię.
11: Ja nie jestem herbacianem i mnie lepiej kawa smakuje.
12: Bardzo piję, codziennie piję, do kanapki.
10: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
7: Piękny wiosenny dzień, jest ciepło, słonecznie, a na termometrach 23 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany, niewiele chmur, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.
10: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Jest 6 minut po 14. Słuchacie Radio Plus. Queen, I Want to Break Free. Od tej piosenki rozpoczniemy. Później Silent Circle, Severin Krajewski i Gypsy Kings.

0: jeżeli komuś brakowało trochę energii, to myślę, że sprawa jest załatwiona, bo ta piosenka naprawdę porywa. Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. A jeżeli do tego dorzucicie jeszcze jakąś popołudniową kawę, no to już na pewno poziom energii będzie odpowiedni. No i zachęcam do tego, żeby zostać z nami, bo piosenek takich dynamicznych z pazurem nie zabraknie. W drugiej części mojego spotkania z wami w tej godzinie Righteous Brothers, Kombi, Tina Turner, Stevie Wonder i Laura Branigan, to już za parę minut.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: no tradycyjny, jak i bardziej nowoczesny.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

za 25 minut, godzina 15, słuchacie Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. Nasze rendezvous i zespół Kombi, chyba najpopularniejszy temat w piosenkach, czyli miłość, czyli relacje damsko-męskie. No jak wiadomo, jest relacja, jest zakochanie, później bycie ze sobą, no i w końcu przychodzi czas na ślub. Naukowcy postanowili zbadać, w jakim wieku najlepiej brać ślub. Okazuje się, że najmniejsze ryzyko rozwodu występuje, gdy ślub zawiera się między 28 a 32 rokiem życia. Osoby w tym wieku są już dojrzałe, ale jeszcze otwarte na zmienianie siebie, dopasowywanie do drugiej osoby. Więc to jest taki najlepszy wiek, 28-32, ale spokojnie, naukowcy twierdzą również, że na przykład późne związki także mają ogromną szansę na powodzenie. Czy warto brać to pod uwagę? Pewnie nie, no bo przecież są takie przypadki, że ludzie poznają się bardzo młodo, mają lat 20, biorą ślub i często to są bardzo, bardzo udane związki. No ale jak to naukowcy, oni lubią sobie od czasu do czasu coś tam pobadać. Tina Turner, panie i panowie, Private Dancer teraz na antenie Radio Plus. Później będzie Stevie Wonder, zaśpiewa także Laura Branigan. Wielki przebój Self Control. To jest czwartkowe popołudnie z przebojami, z nutą nostalgii na antenie Radio Plus. 23 minuty już do trzeciej.

0: 15, to Laura Brain Gessler, kontrol na antenie Radio Plus. Kilka chwil temu mówiłem o tym, że miłość jest najczęstszym tematem piosenek i tak sobie zerkam na te utwory, które wybrałem. Wcale nie było mojego zamiaru, żeby tutaj było o miłości, bo Stevie Wonder, Part Time Lover chwilę temu, a za moment jeszcze przed 15, dwie kolejne piosenki z miłością w tytule: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, a później jeszcze Love Me Do, Beatlesów. I tak oto do 15 w oparach miłości będziemy spędzać czas. Zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
11: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: I wszyscy razem. Ach, to taki refren, który doskonale wszyscy znają. Można było sobie ponucić. Beatlesi na antenie Radia Plus za 3 minuty. Trzecia o trzeciej serwis informacyjny. Powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce, a później wrócimy do przebojów. Zaczniemy od piosenki Hungry Eyes. To będzie Eric Carmen.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Plus Radom.
13: Radio Plus.
14: Po śmierci chłopca pod Warszawą zatrzymano dwie opiekunki ze żłobka. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Już wkrótce w sklepach.

0: Dają się kaszubskie truskawki. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach zostały zatrzymane na 48 godzin. Prokuratura bada wczorajszą tragedię. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki i nie przeżył. Na razie kobiety nie usłyszały żadnych zarzutów.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione.
2: To opiekunki czy dyrektor?
1: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
0: Powiedziała naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
3: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
4: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
2: Wielka tragedia.
3: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
5: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. O szczegółach teraz Grzegorz Mnich.
6: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
6: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock. Poseł PiS Zbigniew Ziobro mieszkał wcześniej na Węgrzech, teraz wyjechał do USA. Śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Lekarze apelują o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia. Według nich coraz częstsze używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy, mówi zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego Wojciech Sołtys.
8: To jest wprowadzenie w błąd, to jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
0: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Kaszubskie truskawki już wkrótce pojawią się w sklepach. Jak mówią plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą truskawki.
10: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra dla nas, plantatorów, i dla konsumentów.
0: Mówił Nikodem Kostuch, plantator truskawek z Chmielna. Tegoroczna zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Dzięki temu, że śnieg utrzymywał się dość długo, truskawki dobrze przezimowały.
11: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Od dziś przez tydzień w kościele garnizonowym w Radomiu przebywać będzie kopia cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski, koordynatorka nawiedzenia Aneta Ciężarek.
12: Koło 500 miejsc parafii, kaplic, ja już tak dokładnie tego nie liczę, w 37 diecezjach, ale powiem, że diecezja ordynariatu jest pierwszą diecezją w Polsce, która w całości przyjmie Matkę Bożą Łaskawą. No, 2 lata będzie trwała peregrynacja właśnie w ordynariacie i w tym roku w grudniu będzie zakończenie w katedrze polowej.
11: Więcej o tym opowiemy w magazynie reporterów po godzinie 16. Zabawa, sport i występy na scenie. Już jutro Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Radomiu zaprasza na festyn rodzinny. Marek Lipiec, dyrektor szkoły.
13: Gry i zabawy, gry zespołowe, siatkówka, koszykówka, a dla tych, którzy poczują głód, z pewnością będzie też szeroka oferta, bo będą i kiełbaski z zupki, ale oczywiście dla smakoszy również też coś słodkiego. Także serdecznie, serdecznie zapraszam w godzinach od 16 do 19.
14: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
11: Piękny wiosenny dzień, jest ciepło, słonecznie, a na termometrach 23 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany, niewiele chmur, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale.
14: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: Prawie 7 minut po godzinie 15 zaczynamy. Rick Carmen, Pointer Sisters, Baim i Bee Gees. To propozycje na najbliższe kilka minut. Zostańcie z nami.

0: 21 minut po godzinie 3, to jest Radio Plus, czwartkowe popołudnie, to już bliżej weekendu niż dalej, prawda? To jutro piątek i już mamy sobotę i niedzielę. Pamiętajcie, że w weekend na antenie Radio Plus specjalne propozycje po 20 w piątek i w sobotę Marek Sierocki będzie miksować popularne taneczne przeboje. To będzie nasza prywatka, jak planujecie coś na weekend, na wieczór, no to koniecznie zaproście do tego Radio Plus. My zagwarantujemy świetną muzykę. Za chwilę będzie Patrick Swayze i piosenka She's Like a Wind z filmu Dirty Dancing, a później kolejne muzyczne propozycje.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
1: Po reklamie.

3 minuty po w pół do czwartej. To jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Pora obiadowa. A może by tak obiad zacząć od deseru? Nie, słuchajcie, to nie byłoby takie dziwne, skoro robi to sam Robert Lewandowski. Ostatnio przeczytałem artykuł, w którym właśnie była mowa o takim odwróconym modelu żywienia Roberta Lewandowskiego. Podobno to jest tak, że on zaczyna właśnie swój obiad od deseru. Dopiero później jest danie główne, a na końcu zupa. No, biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest Robert Lewandowski, jak dba o swoje ciało, no bo przecież wiadomo, że jest zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie światowym, no to może coś w tym jest, więc jak dzisiaj macie taki obiad składający się z kilku dań, to może rzeczywiście warto zacząć od deseru, a później zobaczyć, jak to będzie na was działać. Kto nie próbuje, ten nie wie. Próbujemy oczywiście wam nowe piosenki proponować. W tej godzinie będzie Madonna, będzie Kaja Goran Bregowicz i będzie kolejna muzyczna propozycja, taka z przytupem w sam raz na popołudnie. Jeżeli komuś trochę energii już zaczyna pracować, brakować w pracy. Madonna teraz na naszej antenie, a do godziny 16 tylko 25 minut.

0: za kwadrans, godzina 16. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii o 16. Najważniejsze informacje. Sporo się dzieje, więc warto być na bieżąco. Nasi dziennikarze zbierają wszystko, co ważne, i przedstawimy wam serwis za kwadrans. Ale do 16 jeszcze ode mnie CC Catch, a później na finał spotkania mojego z wami No Woman, No Cry i Bon Jen.
1: Reklama. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia Ratuje Życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia Ratuje Życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: To zespół Bonnie M i piosenka No Man No Cry, Bob Marley w oryginale, ale ten utwór bardzo przypomina ten oryginalny, bardzo bujający, taki rozpływający się, a to jest okazja do tego, żeby się nieco rozpłynąć, no bo w końcu za 4 minuty 16 kończymy pracę, zaczynamy popołudnie, więc można sobie trochę poluzować. Za chwilę o 16 najważniejsze informacje, a później nasze kolejne propozycje programowe.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
6: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra jest reakcja MSWiA. Wypadek w Smykowie pod lupą prokuratury. Zginęli w nim ojciec i jego dwaj synowie. Pionierska operacja z użyciem robota Da Vinci. Powiemy też o sukcesie lubelskich lekarzy. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też przedstawiciela Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
3: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
2: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już

0: więzienie i jest w drodze do Turcji.
1: Według danych globalnej flotyli Somut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Tragiczny wypadek w Smykowie w Małopolsce pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Zginął ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą też ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować.
2: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
1: Mówi nam Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, i dodaje, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w kraju jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. O szczegółach Bartek Ważne.
3: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
1: Dotychczas tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Szczecińskie wagony tramwajowe czekają na nowych właścicieli. Do kupienia są trzy częściowo uszkodzone pojazdy.
5: Tatry T6 A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, o długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a Rondem Olszewskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
7: Dzisiaj krótki rękaw, jak najbardziej. Od razu widać to na ulicach, w sklepach, gdziekolwiek się rozglądniemy, zawsze ktoś jest. Chociaż kurtki jeszcze tak profilaktycznie niektórzy gdzieś tam cienkie zakładają. 24 stopnie w tej chwili na termometrze. Jutro tak samo temperatura, może jedną kreskę więcej. Nie chcę mówić, że przelotne deszcze pojawią się w nocy, bo wczoraj to też mówiłem i raczej nic nie było. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: No to z panią Zuzanną zaczynamy tę godzinę. Później zajrzymy do kalendarza i złożymy życzenia tym wszystkim, którzy dziś mają imieniny. A za chwilę zaczynamy nasz magazyn. 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Sej. Dzień dobry, witam, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 16. Waja Condillas w Radio Plus Radom, a za chwilę pojawią się reporterzy Radia Plus Radom i opowiedzą o różnych fajnych, ciekawych, bardzo interesujących rzeczach, na przykład o tym, że to pierwsza tego typu inicjatywa w powiecie koneckim. Na boisku Straży Pożarnej w Końskiej zorganizowany został powiatowy turniej Unihokeja. Dla wielu młodych koneckich uczniów było to pierwsze zetknięcie się z tym właśnie sportem.
1: Według mojego odczucia ten sport jest ciekawy, unihokej. Samo prowadzenie tej piłki w ogóle jest takie trudne trochę.
2: Nawet i łatwo. No, bierze się kij, gra się kijem, nie wolno kopać nikogo ani walić kijem i w sumie to tyle.
3: Możemy działać drużynowo i po prostu razem spędzać czas. No i przede wszystkim na świeżym powietrzu chwilę pobyć.
1: Fajny sport, polecam.
0: No to za chwilę więcej opowiedzą młodzi i organizatorzy tego wydarzenia, bo Marcin Prejs nie z kijem hokejowym, ale z mikrofonem wybrał się właśnie na to zdarzenie. A propos jeszcze zabawy, właśnie zabawa, sport, występy na scenie. Już w ten piątek, czyli jutro, 22 maja, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Radomiu zaprasza na festyn rodzinny. Nie zabraknie atrakcji i dobrej atmosfery, tak powiedział nam Marek Lipiec, dyrektor szkoły.
4: Zapraszamy wszystkich, całymi rodzinami. Moc atrakcji, jak co roku szeroka oferta dla każdego w każdym wieku. Także na scenie szereg występów, występy muzyczne, recytatorskie, wokół ogromna liczba stanowisk. Dla każdego będzie coś ciekawego. Stanowiska kreatywne, plastyczne, artystyczne. Będą z nami harcerze.
0: Magda Gliszczyńska porozmawia z naszym gościem właśnie na temat tego festynu. No i powiemy, że trwa ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski do Radomia. Ale to więcej już o tym opowie z kolei Radek Mizera. Za chwilę zaczynamy nasz dzisiejszy czwartkowy program w rytmie wydarzeń, magazyn reporterów.

0: tmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: To pierwsza tego typu inicjatywa w powiecie koneckim. Na boisku Państwowej Straży Pożarnej w Końskiej zorganizowany został powiatowy turniej Unihokeja. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie odbyło się w ramach koneckich dni profilaktyki. W czasie ich trwania organizowane są głównie szkolenia, warsztaty, wykłady, ale w tym roku młodzież mogła również spróbować swoich sił właśnie w Unihokeju. Marcin Prejs wybrał się tam z mikrofonem w ręku i przygotował tę relację.
2: Zorganizowaliśmy pierwsze rozgrywki Unihokeja pomiędzy młodzieżą szkół naszych ponadpodstawowych powiatowych. Urszula Przygocka, dyrektor PCPR w Końskich. Jak zaczęliśmy zastanawiać się, co to rzeczywiście ten Unihokej, to tak naprawdę się okazało, że na terenie naszego powiatu nikt bardzo ani w to nie gra, chyba oprócz drugiego LO, i też nie bardzo znane były zasady. No ale postanowiliśmy wspólnie zaryzykować, że zobaczymy.
3: Piotr Mostowski, drugie liceum ogólnokształcące w Końskich. W pewnym stopniu pomysłodawca. No, różne turnieje w naszym mieście tutaj się odbywają i akurat Unihokej jest dyscypliną, która no jeszcze jakby nie gościła na naszych parkietach szkolnych. Forma taka ciekawa, intensywna. Gramy dzisiaj na Orliku. No jest to troszeczkę taka forma zmieniona, bo tak naprawdę w Unihokeja gramy albo na sali, albo w hokeja na trawie. No a my mamy taki troszeczkę miks. Raczej chodzi o to, żeby po prostu poruszać się z tymi kijami.
4: Graj.
5: Zaczęliśmy w szkole trenować do Unihokeja i ta gra powoduje jakby integrację naszą jako uczniów.
6: To jest trudna gra?
5: Nie wiem, czy jestem na tyle doświadczona, żeby powiedzieć, czy jest trudna, ale na pewno ciekawa.
7: Według mojego odczucia ten sport jest ciekawy, Unihokej. Samo prowadzenie tej piłki w ogóle jest takie trudne trochę.
8: Nawet i łatwo. No, bierze się kij, gra się kijem, nie wolno kopać nikogo ani walić kijem i w sumie to tyle. Wygraliśmy mecz.
6: Udało się strzelić bramkę jakąś?
8: Tak, strzeliłem jedną. Kolega z drużyny mi podał, no i wyszło, że strzeliłem gola. Udało się strzelić.
9: 2-0. W tym momencie 2-0 dla zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2.
5: Możemy działać drużynowo i po prostu razem spędzać czas.
10: No i przede wszystkim na świeżym powietrzu chwilę pobyć.
7: Przede wszystkim to świeże powietrze. No dzisiaj jest trochę gorąco, więc tak średnio się gra, nie? Jak jest taki upał. Ale ogólnie fajnie. Fajny sport, polecam.
11: Minutka przerwy.
6: Ten dzisiejszy turniej odbywa się w ramach koneckich dni profilaktyki. Co jeszcze w ramach tegorocznych dni profilaktyki będzie się działo na terenie powiatu koneckiego?
2: No jeszcze taką jedną większą imprezą, którą organizujemy, to 2 czerwca będziemy mieć również rajd profilaktyczny, gdzie spotkanie młodzieży, kadry pedagogicznej i osób dorosłych będzie tutaj przy Urzędzie Miasta w Końskich i będziemy szli na Górny Młyn. Tam będą różne pokazy, namioty profilaktyczne, gadżety. Nasza powiatowa Państwowa Straż Pożarna będzie miała również swój pokaz. Będzie nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Też takie spotkanie profilaktyczno, relaksująco, kulturalne i integrujące nasze tutaj środowisko.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 16.30 na zegarze. Zabawa, sport, występy na scenie, a przede wszystkim integracja, bo już jutro, 22 maja, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 przy ulicy Czarnoleskiej w Radomiu zaprasza na festyn rodzinny. Na radomskim osiedlu Południe po pierwsze nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, po drugie będzie zabawa dla wszystkich, którzy po prostu się wtedy pojawią tam. Patronem medialnym jest Radio Plus Radom, a o programie już teraz Magda Gliszczyńska rozmawia z naszym gościem.
2: PSP numer 17 na Radomskim Południu zaprasza po raz 16 na festyn rodzinny, integracyjny. Festyn, gdzie można miło, sympatycznie spędzić czas niemalże w sercu, w środku osiedla. Razem ze mną Marek Lipiec, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 17 w Radomiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, a zatem co będzie się działo już w najbliższy piątek? Od godziny 16 rozpoczyna się ta impreza. Co zostało zaplanowane w tym roku?
3: Szanowni Państwo, moc atrakcji czeka tutaj na wszystkich, którzy tutaj się u nas pojawią. Zapraszamy wszystkich z całymi rodzinami. Moc atrakcji jak co roku szeroka oferta dla każdego w każdym wieku. Także na scenie szereg występów, występy muzyczne, recytatorskie. Tego będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wokół ogromna liczba stanowisk. Dla każdego będzie coś ciekawego, stanowiska kreatywne, plastyczne, artystyczne, będą z nami harcerze, będzie można dziecko zostawić na placu zabaw, będą tam wszelkie gry i zabawy, gry zespołowe, siatkówka, koszykówka, będzie tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a dla tych, którzy poczują głód, z pewnością będzie też szeroka oferta, bo będą i kiełbaski, zupki, ale oczywiście dla smakoszy również też coś słodkiego. Także serdecznie zapraszam w godzinach od 16 do 19 na pierwszym południu przy ulicy Czarnoleskiej. Pogoda ma być bardzo dobra, więc z pewnością będzie to mile spędzony czas.
2: Oczywiście my za tę pogodę trzymamy kciuki. Kto będzie występował na scenie?
3: Na scenie będą się oczywiście prezentować nasi uczniowie, utalentowani uczniowie, którzy w różnym współzawodnictwie, w różnych konkursach wokalnych biorą udział co roku w różnych szkołach, czy też poza naszym miastem. Będą też się prezentować ci, którzy sportowo są uzdolnieni. Także zapraszamy, no i tak jak co roku, taką kulminacją, tym ostatnim występem na scenie będzie występ naszych pani nauczycielek, które trzy utwory ze znanego nam repertuaru zaśpiewają. Oczywiście liczymy na wsparcie publiczności.
2: No, ja myślę, że uczniowie na pewno będą wspierać swoje panie i na nich zawsze można liczyć i chyba na to najbardziej też uczniowie czekają. Czemu ma służyć ta impreza, to wydarzenie? Bo też data nie jest przypadkowa. Przed nami Dzień Mamy, Dzień Dziecka. Jaka jest idea tego dnia?
3: Tak, miesiąc maj to miesiąc taki typowo wiosenny, prawda? Wszyscy lubimy spędzać go na świeżym powietrzu. Jest to czas, kiedy no, to przebywanie na zewnątrz sprawia nam dużo radości i właśnie stąd zrodził się pomysł zorganizowania takiej imprezy plenerowej, ażeby jeszcze bardziej móc się przypomnieć społeczności lokalnej, że jesteśmy takim ważnym miejscu na mapie osiedla i mamy wiele do pokazania i to jest świetna okazja, żeby te nasze talenty mogły się wszem i wobec w otwartej formule móc pokazać nie tylko mieszkańcom osiedla, ale wszystkim gościom, bo tą informację o festynie rozpropagowywaliśmy już dużo, dużo wcześniej.
2: To wszystko będzie się działo na terenie szkoły?
3: Tak, wszystko się będzie działo na zewnątrz budynku. Główna scena przed wejściem głównym do budynku. Bardzo dużo miejsca mamy wokół budynku, także te aktywności, atrakcje będą porozrzucane w różnych miejscach, ale z pewnością, gdy tylko dotrzemy w rejon naszej szkoły, to z pewnością w łatwy sposób odnajdziemy tą część, te atrakcje, które będą nam jak najbardziej odpowiadać.
2: No oczywiście zachęcamy, polecamy to wydarzenie najbliższy piątek, 22 maja od godziny 16 przy Szkole Podstawowej numer 17 w Radomiu. Moc atrakcji czeka na całe rodziny. A na to wydarzenie pod patronatem Radia Plus Radom zapraszał Marek Lipiec, dyrektor szkoły. Dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję serdecznie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Trwa ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Przez najbliższe kilka dni wizerunek Maryjny przebywa w parafii garnizonowej w Radomiu. O czym więcej opowie już teraz Radek Mizera.
2: Peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej nawiedza od 2 lat wszystkie parafie ordynariatu polowego w Polsce, informuje koordynator nawiedzenia obrazu Aneta Ciężarek.
3: Jest to niesamowita, można powiedzieć, dla mnie przygoda z wojskiem przede wszystkim, bo już to już 17 miesięcy, dosyć długo od parafii do parafii. Przepiękne powitania, uroczystości, zawierzenia przede wszystkim strażniczce Polski naszej armii przez dowódców, generałów, służby mundurowe. Piękny czas, jakże dla nas w trudnym czasie historii, gdzie historia zatoczyła koło. Ogólnie w Polsce około 500 miejsc parafii, kaplic, ja już tak dokładnie tego nie liczę, w 37 diecezjach, ale powiem, że diecezja ordynariatu jest pierwszą diecezją w Polsce, która w całości przyjmie Matkę Bożą Łaskawą. No, 2 lata będzie trwała peregrynacja właśnie w ordynariacie i w tym roku w grudniu będzie zakończenie w katedrze polowej.
4: Czyli to już jest finisz tak naprawdę.
3: W ordynariacie tak, a kalendarz zapełnia się już prawie 2028 rok. Jest dużo zgłoszeń, chętnie księża chcą przyjmować, bo historia jest niesamowita. Drodzy Państwo, no tak naprawdę Bitwa Warszawska, 18. decydująca bitwa świata, której wygrana zdecydowała o tym, że ocalała nasza ojczyzna, Europa i prawdopodobnie świat. I tej historii Polacy, jak ja obserwuję, już 6. rok nie znają.
2: Dzisiaj obraz przybył do parafii garnizonowej w Radomiu. Proboszcz wspólnoty, ksiądz major Tomasz Serwin.
5: Dzisiaj mamy uroczyste rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Matka Boża, która ochroniła Warszawę w 20 roku, też zapisała się w cudownych uzdrowieniach, licznej obronie od różnych zaraz. Będzie też i u nas po to, żeby i nam udzielić tej łaski, która jest potrzebna. Peregrynacja, idea tej peregrynacji rozpoczęła się w stuleciu odzyskania niepodległości, kiedy to wspominaliśmy ten cud słynny nad Wisłą. I od tamtej pory Matka Boża peregrynuje po różnych parafiach. Dzisiaj jest u nas i przez tydzień będzie u nas, do kolejnego czwartku. Po to, żeby tak jak tam Matka Boża udzielała tych łask, też będziemy mogli wyprosić te łaski, które są akurat nam potrzebne. Prawdopodobnie też ożywienia wiary, bo to jest chyba najważniejsze.
2: We mszy świętej udział wzięli przedstawiciele różnych służb mundurowych. Ksiądz Jarosław Rożek, kapelan mazowieckiej policji.
6: Nadzieje na pewno duże, ponieważ każda peregrynacja i każda modlitwa to zawierzenie służby wojskowej, służby mundurowej, gdzie powierzamy te wszystkie troski, powierzamy wszystkie te też związane radości związane z pomocą drugiemu człowiekowi, ale też i noszeniem tego munduru, czy wojskowego, policyjnego, czy straży pożarnej, straży miejskiej. Wszelkie służby mundurowe zawierzają się, aby Matka Boża miała w swojej opiece.
2: W modlitwie udział wzięła m.in. warszawianka Barbara Dobrzyńska, była aktorka Teatru Polskiego.
7: Mam nadzieję, że Matka Boża Łaskawa w tych czasach zamętu, jakie obecnie panują, doprowadzi do zwycięstwa naszej wiary katolickiej, do zwycięstwa naszej tożsamości narodowej jako Polaków, do zwycięstwa polskiej kultury, polskiego języka, który jest niezwykle ważny, i to całe dziedzictwo, które umieszczone jest w naszej, czyli nazwijmy to inaczej, duch narodu polskiego jest w naszej religii katolickiej, w naszej literaturze od Kochanowskiego przez Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Krasińskiego, Herberta, Wyspiańskiego do czasów obecnych i jest również w języku polskim.
2: W wizerunku Matki Bożej Łaskawej, który peregrynuje po Polsce, Maryja w dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego. Ten wizerunek powstał w czasie panowania zarazy we Włoszech. Maryja ukazała się wtedy, prosząc o nabożeństwa pokutne. Kiedy one się odbyły, zaraza ustała.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
8: Reklama.
9: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Szefie, kierowniku, żłoczy, no tak wyszło.
15: Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
14: Zmówić?
15: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
16: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Czasem wydaje nam się, że jeden człowiek nie może zmienić świata, że nasze ręce są zbyt małe. Tymczasem w Caritas Diecezji Radomskiej każdego dnia widzimy, że nawet najmniejszy gest ma znaczenie. To właśnie z takich drobnych działań rodzi się realna pomoc i prawdziwa zmiana.
20: Nazywam się Marta i raz w tygodniu odwiedzam panią Zofię w ramach hospicjum domowego. Czytamy, rozmawiamy, czasem po prostu milczymy. Tutaj zrozumiałam, że najcenniejsze, co mogę ofiarować, to mój czas i obecność. Dla pani Zofii te spotkania są źródłem prawdziwej radości, bo najważniejsza jest dla niej uwaga i bliskość drugiego człowieka.
21: Nazywam się Maciek i jako wolontariusz pomagam w jadłodajni, wydając posiłki osobom w kryzysie bezdomności. To coś więcej niż podanie talerza zupy. Widok osoby, która po wielu dniach może zjeść ciepły posiłek, zostaje w pamięci na długo. To doświadczenie przypomina mi, jak wiele znaczy zwykła obecność i jak łatwo przywrócić komuś odrobinę wiary w ludzi.
19: Wolontariat w

0: bądź środki transportu osobistego inne. Na przykład mogą być to deskorolki.
1: To była długo oczekiwana zmiana, która w końcu ujrzała światło dzienne i została wprowadzona w życie. Jarosław Kalenik, ratownik medyczny, to najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność, skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzy czaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych. Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli mniej pracy, a co jest najważniejsze, będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
0: Jeżeli chodzi o postawę policjantów, funkcjonariuszy, którzy zobaczą, że taka osoba poniżej 16 roku życia będzie poruszała się bez tego wymaganego kasku, oczywiście będą chcieli wyciągnąć konsekwencje. No i tutaj te konsekwencje niestety będą musieli ponieść opiekunowie prawni bądź rodzice takiej osoby małoletniej. I tutaj ustawodawca przewidział karę grzywny w kwocie 100 zł. Na początku fajnie jest, żeby rodzice byli świadomi w ogóle tych zmian w prawie, żeby zaopatrzyli te dzieci w te kaski, żeby zwracali uwagę, czy te kaski są opatrzone odpowiednim certyfikatem, ponieważ tych zdarzeń z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest bardzo dużo. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli do czynienia z osobą, która po raz kolejny będzie nie stosowała się do tego nakazu noszenia tych kasków ochronnych, no to wówczas na przykład będzie mógł być skierowany wniosek między innymi do sądu rodzinnego, gdzie sąd rodzinny będzie się jasno przypatrywał, dlaczego ten obowiązek nie jest respektowany, dlaczego rodzice na przykład nie stanowią odpowiedniej pieczy nad małoletnim, albo dlaczego ten kask nie jest zakupiony w tym przedziale wiekowym.
1: Sam jako tata, niezależnie od tych zmian legislacyjnych, zawsze dzieciom dawałem kask, jak jeździły na rowerze.
2: Czy trudno dzieci jest do tego przekonać, zachęcić? Czy one są oporne na to, żeby jeździć w tym kasku? Jak to jest?
1: Ja uważam, że nie. Jeśli da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi, tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność, nałożenie kasku, jak mycie rąk przed zjedzeniem obiadu.
2: A może taki kask dla wszystkich powinien być obowiązkowy?
3: A 100%, ja bym wprowadził to dla wszystkich. Super, to bezpieczeństwo jest. No.
2: A korzysta pan też z roweru albo z hulajnogi?
3: Tak, to też moja hulajnoga.
2: I co, i ma pan kask?
3: No nie mam. A właśnie, no, bo dopiero tylko dostałem na rodziny ten prezent 2 dni temu, ale ogólnie kupiłby ten kask. No, lepiej mieć niż nie mieć, nie?
0: Policjanci rekomendują, żeby wszyscy nosili ten kask ochronny, ponieważ życie i zdrowie jest wartością nadrzędną i tak jak każdy z nas, poruszając się na tych środkach transportu osobistego, powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, to również powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.
4: To ja przypomnę jeszcze raz, jazda dla dzieciaków do 16 roku życia wchodzi w życie z kaskiem od 3 czerwca. Nowe przepisy będą, mam nadzieję, bardziej chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa, a za chwilę, za 5 minut wiadomości w Radiu Plus. Radom.

0: Bestiun. Każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77. Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
4: Po reklamie.
5: Autostrada A1 zamknięta do odwołania. Wypadek z udziałem ciężarówki przewożącej gaz. Został zatrzymany w USA. Były szef serwisu cinkciarz.pl był poszukiwany przez Interpol. Łódzki Uniwersytet Medyczny chce pobić dwa rekordy Polski. Chodzi m.in. o bandażowanie kolana. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową jest całkowicie zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Jestem, dzień dobry.
5: Co dzieje się na miejscu?
6: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
7: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
6: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
5: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uruchomiono już procedurę ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w USA. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
8: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
5: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawę były zaangażowane służby federalne.
8: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
5: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie propozycje zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji.
9: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
10: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
9: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Dwa rekordy Polski w trakcie jednego wydarzenia chce pobić Łódzki Uniwersytet Medyczny. W części praktycznej uczniowie i studenci przystąpią do warsztatów zbandażowania kolana, zapowiada profesor Katarzyna Taran.
11: Będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa.
5: Drugi rekord dotyczyć ma liczby osób biorących jednocześnie udział w wykładzie o patomorfologii. To wszystko 28 maja.

Ciepło się zrobiło, będzie jeszcze cieplej. Zapowiadają, że 26-7 stopni ma być w niedzielę. To będzie ten najcieplejszy dzień, który się zbliża powolutku, ale jednak. W tej chwili jest 24 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 10. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze, ewentualnie burze. Bonnie Tyler na dobry początek, Elvis Presley już za chwilę, UB40 troszkę później. Tak wygląda zestaw przebojów z nutą nostalgii na początku tej godziny, ale oprócz tego oczywiście będzie druga część magazynu W Rytmie Wydarzeń, na którą w imieniu reporterów zapraszam.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu i przypominamy, można poświętować, myślę, że tak połowa słuchaczy dzisiaj świętuje, inna połowa świętuje wtedy, kiedy mamy kawę w kalendarzu. No właśnie, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Okazuje się, że ten popularny napój przyczynił się do wielu zmian politycznych na świecie, o czym za chwilę Radek więcej opowie. A z kolei dr Grażyna Olszewska z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Radomskiego zwraca uwagę, że światowi liderzy w produkcji i eksporcie herbaty to kraje azjatyckie i afrykańskie.
1: Co do Polski, jesteśmy, no, w zależności od okresu, czwartym lub piątym eksporterem herbaty. Z tym, że jest to reeksport. My kupujemy surowiec, który następnie konfekcjonujemy i sprzedajemy na rynki światowe. Kupujemy głównie z Kenii.
0: Radek mi zaraz za chwilę więcej o tej herbacie opowie z naszymi gośćmi. Gruntowny remont przeszła kaplica świętej Barbary w Radoszycach. Z pomysłem jej odnowienia wyszedł Łukasz Basiak. Jak podkreśla, remont był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Radoszyc i okolicznym firmom.
2: Jedna firma dała beton, druga dała cegłę, trzecia farby, inna ekipa malowała. Tutaj sąsiad zrobił okna i drzwi. W kapliczce musieliśmy zrobić fundamenty, zrobić dach, zrobić lamperię, zrobić tynki, domurować cegłą u góry i na podłogę, bo podłogi w ogóle nie było. Trzeba było zrobić fundamenty, bo fundamentów no też nie było, żeby nam się ta kapliczka nie rozjechała dookoła.
0: No ale wszystko się udało. Marcin Prejs za chwilę więcej opowie o tym wszystkim. No i jeszcze przypominamy, że przed nami uroczystość zesłania Ducha Świętego, to już w niedzielę. Ten temat również się pojawi. Na zakończenie będą aktualności Radia Watykańskiego.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 21 maja dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Jest to globalne święto drugiego najpopularniejszego napoju na świecie, zaraz po wodzie. Dodajmy, że globalna produkcja herbaty wynosi ponad 6 milionów ton, zaś zawartość sektora herbacianego to 17 miliardów dolarów rocznie. Więcej już teraz o tym wszystkim herbacianym temacie opowie nam Radek Mizera.
2: Herbata ma ponad 5000 lat historii i ogromny wpływ na kulturę, zdrowie i gospodarkę. Czy zatem lubimy ten popularny napój?
3: Lubimy, bardzo lubimy herbatę, bo ma wspaniały smak, aromat i jeszcze jak jest taka zapachowa, o różnych smakach, to bardzo dobra.
2: Herbata czarna czy zielona?
3: Czarna, bo uwielbiam zielonej, nie lubię.
4: Ja nie jestem herbaciany i mnie lepiej kawa smakuje.
5: Bardzo piję, codziennie piję, do kanapki.
2: Czarna czy zielona herbata? Agnieszka Czerwonka, dietetyk.
6: Jeśli chodzi o wpływ herbaty na zdrowie, no to przede wszystkim tutaj będziemy patrzeć na zawartość polifenoli, czyli antyoksydantów, które mają zdecydowanie pozytywny wpływ na organizm, ponieważ eliminują w naszym organizmie wolne rodniki. Są to takie bardzo aktywne chemicznie cząsteczki tlenu, które mają jeden wolny elektron. Jeżeli mamy jeden wolny elektron, to się będą czepiały wszystkiego, czego tylko mogą, żeby się sparować. One po prostu lubią być sparowane. I te antyoksydanty po prostu oddają im ten wolny elektron, żeby one nie były w stanie doczepić się do komórek. Przy zjedzeniu jakichś cięższych posiłków, na przykład obiadu, który jest bardzo tłusty, powinniśmy sobie po tym posiłku wypić taką czarną herbatę, ponieważ ona dobrze wpływa na pracę żołądka i jelita cienkiego. Natomiast w pozostałe pory dnia jednak ta zielona herbata. Ona będzie dostarczała nam więcej antyoksydantów, będzie wpływała na pracę serca oraz będzie wspomagała nasze odchudzanie, jeżeli ktoś tego oczywiście potrzebuje.
2: Okazuje się, że ten popularny napój przyczynił się do wielu zmian politycznych świata. Między innymi bostońskie picie herbaty, czyli protest polityczny z 1773 roku, bezpośrednio doprowadziło do wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Doktor Grażyna Olszewska z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Radomskiego zwraca uwagę, że światowi liderzy w produkcji i eksporcie herbaty to kraje azjatyckie i afrykańskie.
7: Co do Polski, jesteśmy w zależności od okresu czwartym lub piątym eksporterem herbaty. Z tym, że jest to reeksport. My kupujemy surowiec, który następnie konfekcjonujemy i sprzedajemy na rynki światowe. Kupujemy głównie z Kenii.
2: Doktor Grzybowska zdradziła sekret tradycyjnej angielskiej herbaty z mlekiem, która powstaje przez dodanie odrobiny zimnego mleka do mocnego naparu.
7: Nie walory smakowe, nie walory zdrowotne, ale ochrona porcelany. I zawsze najpierw mleko, żeby tak troszeczkę zrównoważyć temperaturę, a później herbata. Cena porcelany. Przez dość długi okres naczynia, w których pijano herbatę, były droższe od samego napoju.
2: Okazuje się, że najdroższa herbata świata jest cenniejsza od złota.
7: 20 gram herbaty to 25 tysięcy dolarów, gdzie 20 gram złota to około 3 tysięcy dolarów, w zależności od ceny za uncję. Także różnica jest ogromna, czyli herbata bywa również droższa od złota.
2: Co ciekawe, herbata jest także walutą. Prasowanymi tabliczkami herbaty płaci się m.in. w Mongolii i Tybecie oraz Chinach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom. Oh!

0: Reklama. Bo w media eksperta nie masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Gruntowną przebudowę przeszła kaplica świętej Barbary w Radoszycach. Prace trwały tu kilka miesięcy. Remont pozwolił przywrócić obiektowi jego dawny blask. A wszystko dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców. O czym teraz posłuchamy w materiale, który przygotował Marcin Prejs.
2: Bardzo mi się podoba, bardzo jestem szczęśliwa, zadowolona. Przejeżdżam, przechodzę tędy kilkanaście razy dziennie, do pracy tędy jadę. Więc serce mi się raduje i cieszy, że naprawdę tak to wszystko pięknie wygląda.
3: Bardzo mi się podoba, jestem przeszczęśliwa. Pięknie to wszystko wyszło.
4: A wyszło, bo pewnego dnia mieszkający w Radoszycach Łukasz Basiak stwierdził, że już czas najwyższy, aby wyremontować znajdującą się w jego mieście kapliczkę świętej Barbary.
5: Padł pomysł, ja faktycznie powiedziałem, że ufunduję dach. Zrobiliśmy całe sklepienie drewniane. Wielu przedsiębiorców, wielu ludzi tu się zaangażowało, okoliczni mieszkańcy, którzy dali swoje środki. Jedna firma dała beton, druga dała cegłę, trzecia farby, inna ekipa malowała. Tutaj sąsiad zrobił okna i drzwi. W kapliczce musieliśmy zrobić fundamenty, zrobić dach, zrobić lamperię, zrobić tynki, domurować cegłą u góry i dołożenie cegły tutaj na podłogę, bo podłogi w ogóle nie było. Trzeba było zrobić fundamenty, bo fundamentów no też nie było, żeby nam się ta kapliczka nie rozjechała dookoła. A skończyliśmy na kostce, która została zrobiona przed.
4: Prace ruszyły w lutym. Zanim jednak cały remont się rozpoczął, mieszkańcy przyszli do koneckiego starostwa. Wicestarosta Jarosław Staciwa, mieszkaniec Radoszyc.
6: Inicjatorzy zgłosili się tutaj do starostwa, aby zapoznać się z możliwością przeprowadzenia tych remontów bez jakichś tam zbędnych dokumentacji projektowych, zgłoszeń. Wspólnie właśnie z tymi ludźmi ustaliliśmy zakres robót, które można wykonać bez tej papierologii. Mieszkańcy zgłosili się również do Wszechnicy Koneckiej o wsparcie tej inicjatywy. My oczywiście jako Wszechnica Konecka pomogliśmy też finansowo.
4: Pomogły też okoliczne firmy oraz mieszkańcy. W Radoszycach oprócz kaplicy świętej Barbary są jeszcze kaplice świętego Rocha i świętego Jana. One zostały odnowione wcześniej. Teraz przyszedł czas na naszą świętą Barbarę, mówi Teresa Myszkowska.
2: Zaangażowałam się dlatego w remont tej kapliczki, bo czułam taką potrzebę, bo zawsze mi było przykro. W tamtych kapliczkach coś się działo, ludzie się też skrzyknęli, robili, porządkowali, odnawiali, a nasza Barbara była takim dzieckiem opuszczonym. Dlatego bardzo się ucieszyłam, jak Łukasz wyszedł z inicjatywą, że może zbierzemy się i odnowimy, zrobimy dach. Ja mówię, tak Łukasz, jak zaczniesz, to po prostu my pociągniemy to dzieło. Wyruszyliśmy do ludzi, bo nie było na to środków, nie było pieniędzy. No ludzie chętnie dawali. Ile kto mógł, tyle dawał. Czy to było 10 zł, czy to było 500 zł, czy to było 1000 zł. Na ile kogo było stać, tyle każdy złożył ofiarę.
4: Mieszkanka Radoszyc, Bożena Schmidt.
3: Ja jestem właścicielką gruntu, na którym znajduje się ta kapliczka i ja jestem bardzo wdzięczna wszystkim ludziom, wszystkim tym, którzy złożyli ofiarę, bo bez tych pieniędzy na pewno by się nie udało wykonać tego dzieła. No jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy, bo z ofiar ludzkich powstało to dzieło i zaangażowania ludzi.
4: Kaplica świętej Barbary gruntownie odnowiona została w ciągu kilku miesięcy. Obecnie w obiekcie, który powstał w drugiej połowie XIX wieku, odbywają się nabożeństwa majowe.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A teraz zapraszam na rozmowę z ojcem Marcinem Dusińskim ze Zgromadzenia Ducha Świętego, który opowie o zbliżającej się uroczystości zesłania Ducha Świętego i znaczeniu we wspólnocie. A z naszym gościem rozmawia Karolina Marcisz.
2: Noc zesłania Ducha Świętego, noc siedmiu cudów. Skąd ta nazwa?
3: Ufamy, wierzymy, że to noc szczególna, w której Pan Bóg działa, dlatego że daje nam swojego Ducha, nie? Oczywiście otrzymaliśmy Ducha Świętego, dar Ducha Świętego już na chrzcie, każdy z nas, ale też i właśnie chcemy sobie przypominać o tym działaniu, o Jego obecności w naszym życiu, w takim codziennym życiu, nie tylko od Wielkiego Święta, ale właśnie w każdy dzień, w każdym normalnym jakimś takim naszym działaniu potrzebujemy tego Ducha. To jest Jego cudowne działanie, no bo łaska Pana Boga, jaką wraz z tym Duchem otrzymujemy, jest cudem. Oczywiście to jest nawiązanie do siedem darów Ducha Świętego. Tutaj należy upatrywać pewnie nazwy i powiązania, ale tak ufamy, nie? Że ta noc jest wyjątkowa, że ta noc jest taka szczególna, w której się przygotowujemy nasze serca właśnie na to, żeby zrobić miejsce temu Duchowi Świętemu, o którym pewnie dość często w takim życiu codziennym zapominamy.
2: Od 15 maja trwa nowenna do Ducha Świętego i to między innymi ona przygotowuje do tego sobotniego wydarzenia. Jak będzie wyglądał ten wieczór?
3: Zapraszamy wszystkich na godzinę 20 tutaj do naszego wieczernika, do kościoła Zgromadzenia Ducha Świętego na Alei Jana Pawła II. Wieczór będzie wyglądał tak, że chcemy go zacząć o godzinie 20 spotkaniem właśnie takim modlitewnym, ale od jakiegoś czasu jest podzielone na dwie takie części. Część adoracyjna, która odbyła się u nas w auli, dla tych, którzy szukają ciszy, spokoju, dla tych, którzy szukają tej modlitwy takiej wewnętrznej, takiego wyciszenia wewnętrznego, jest wystawiony na Święty Sakrament i tam się odbywa adoracja, natomiast w naszym kościele jest taka część bardziej katechetyczna, modlitewno-katechetyczna, bo i tam spotkania, i świadectwa, i katecheza właśnie, i komentarze, i śpiew, i uwielbienie. Wszystko to prowadzi do takiego wspólnego punktu o godzinie 23, gdzie właśnie te dwie części jakby będziemy się łączyli w jedną całość i będziemy przeżywać taką wspólną adorację. Ostatni, może nie ostatni, ale jeden z takich elementów wieńczących to czuwanie to jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, ale już właśnie w dużym kościele, nie w auli, ale w dużym kościele. Też modlitwa taka wstawiennicza, gdzie każdy będzie miał okazję i być omodlony i poprosić o taką modlitwę kapłanów, którzy będą posługiwać tej nocy. Oczywiście przez całe czuwanie też będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, rozmowy duchowej też, jeśli taka będzie zachodziła potrzeba.
2: A dla kogo to jest wydarzenie? Czy to jest wydarzenie dla osób już głęboko wierzących, czy również te osoby poszukujące znajdą tutaj swoje miejsce?
3: Oczywiście, że to czuwanie jest takim czuwaniem otwartym dla każdego, kto tylko poczuje taką chęć, ochotę do tego, żeby tutaj zaglądnąć, czy to będzie godzina, czy dwie, czy całe czuwanie, no to z otwartymi ramionami przyjmujemy każdego, kto tylko się tutaj zjawi. Nieważne jest stan jego ducha, czy jego wewnętrzny stan, czy to jest ktoś, kto znajduje się na początku swojej drogi wiary, czy jest już mocno ugruntowany i taki mocno wierzący. To czuwanie jest dla każdego.
2: I tak na koniec, jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, to co ojciec powiedziałby tym osobom? Dlaczego warto tutaj być 23 maja o 20?
3: Myślę, że jeżeli ktoś otwiera swoje serce na takie działanie Ducha Świętego i wierzy w Jego obecność i działanie, to ma szansę na to, żeby tego doświadczyć faktycznie. We wspólnocie osób wierzących różnie pewnie, bo tak jak wspomnieliśmy, to czuwanie jest otwarte dla każdego. Różni ludzie są zaproszeni i świeccy, i duchowni, i w jakiś taki wspólny sposób. Jak apostołowie wieczerniku chcemy to przeżywać. Chcemy przeżywać to, nie wiem czy powiedzieć, nowe wylanie Ducha Świętego, bo powierzymy, że ten Duch jest obecny, ale trzeba nieustannie otwierać swoje serce dla Niego i no właśnie łaską jest chyba pozwalać Mu działać w naszym życiu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
11: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Tante volte

0: livello universale.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
2: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
3: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
4: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: w ten sposób dobijamy do brzegu, czyli do kolejnej godziny popołudnia plus pełnej godziny, bo za minutę będzie punktualnie 18, będą najświeższe wiadomości. Dzisiaj czwartek, no to dzisiaj po godzinie 19 z Magdą zapraszamy na spotkanie z naszym gościem.
1: Autopromocja.
2: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Malarstwo.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Będzie pilna kontrola placówki. To po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. A jedynka w Śląskiem cały czas zablokowana. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. To już oficjalne. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze dwie godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna jedna osoba trafiła do szpitala. A to, co dzieje się na miejscu, śledzi nasza reporterka Natalia Czarnuch.
3: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są dwa pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Właśnie teraz miały się rozpocząć rozmowy m.in. na temat opóźnień w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
4: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady.
5: Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
1: Daje przewodniczący klubu radnych KO Grzegorz Stawowe. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów.
6: Wiemy o tym, że tu jest grana zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowaliśmy już tydzień temu.
1: Mówi Łukasz Maślona z Krakowa dla mieszkańców. Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w najbliższą niedzielę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski oficjalnie właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
7: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
1: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem może być jego ostatnim występem w karierze.

0: Radio Plus Radom.
1: Nic się nie zmienia, pięknie świeci słońce, temperatura wysoka, wprawdzie jest 1 stopień spadł w porównaniu z tym, co było godzinę temu, bo 23 pokazuje nasz termometr. W nocy będzie około 10 stopni, przelotne deszcze lub burze mogą się pojawić. Ciśnienie wysokie, 1022 hektopaskale, jutro 1-2 kreski więcej na termometrach. Z grupą Eurythmics zaczynamy kolejną godzinę popołudnia plus. Mamy czwartek, 21 dzień maja. Za chwilę życzenia złożymy tym, którzy dzisiaj świętują. No to też przypomnę, może nie pamiętamy, a może mamy takich znajomych, którzy mają imieniny lub urodziny. Zapraszam, Wojtek Sałek, jesteśmy razem do 20.

John Lennon zaśpiewał o kobiecie. No można się domyślić, o jakiej kobiecie akurat jest ta piosenka. W kalendarzu czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku. Słońce dzisiaj zachodzi już o godzinie 20:33. Prawie najdłuższy dzień, jeszcze kilka minut, kilkanaście zostało do tego najdłuższego. Ale już prawie, już końcóweczka rozciągania tego dnia. Jan Krzysztof, Lena i Wiktor. Oni świętują od samego rana. No i świętują ci wszyscy, którzy lubią herbatę, bo dzisiaj, uwaga, dzień herbaty. No to się cieszymy. No to pijemy herbatkę. Dzień kadeta również. Są takie szkoły, gdzie kadeci się uczą. Mamy też dzień odnawiania znajomości. Bardzo dobry dzień. Jakby nie było, można sprawdzić telefon i zobaczyć, o, dawno się nie odzywałem do mojego znajomego, to może się odezwę. No i w ten sposób poświętujemy Międzynarodowy Dzień Odnawiania Znajomości. Czego wam i sobie życzę. Zaraz wezmę po pracy telefon i przejrzę, kogo tam mam, a o kim troszkę zapomniałem. Cher urodziny wczoraj miała, a dzisiaj śpiewa. Cały czas pięknie to robi.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło.
7: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
6: Zmówić?
7: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
8: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
0: Po reklamie.

Dzisiaj czwartek, Mięta przez Rumianek po godzinie 19. Małgosia Pawlak będzie naszym gościem. Będziemy mówić o pewnym wydarzeniu, które już w najbliższą niedzielę w Resursie Obywatelskiej. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby coś fajnego zobaczyć, coś fajnego kupić, drobiazg, ale taki indywidualny, bo to będą rękodzieła różnych twórców, którzy przybędą na to spotkanie, to jest dobra okazja. Zbliża się Dzień Matki, zbliża się Dzień Dziecka, a nuż coś oryginalnego znajdziemy. Więcej szczegółów po godzinie 19. Oczywiście w ten weekend będzie się mnóstwo fajnych, kulturalnych rzeczy działo, o czym przypominamy wam. No to za chwilę o pewnym koncercie w Jurzy wam powiem, bo to naprawdę zapowiada się wyjątkowo.

Powiatowy Instytut Kultury zaprasza w zesłanie Ducha Świętego, czyli w najbliższą niedzielę, do takiego malutkiego kościółka pod wezwaniem Ducha Świętego. To jest naprawdę wyjątkowy zabytek w tym mieście. Warto pojechać i zobaczyć to, a przy okazji uczestniczyć w czymś wyjątkowym. Koncert Chwalcie Łąki Umajone. Dwoje artystów przyjedzie. Basia Pospieszalska, która zaśpiewa, Joachim Mencel zagra, uwaga, na lirze korbowej. Piękny głos Basi, urzekające dźwięki wydobyte przez Joachima tworzą niesamowitą ucztę. Ten koncert w niedzielę o godzinie 19. Więcej możecie przeczytać o artystach i wysłuchać rozmowy, którą przeprowadziłem z dyrektorem Powiatowego Instytutu Kultury, panią Renatą Metzger, na naszej stronie radioplus.com.pl. Polecamy, zapraszamy. Można rzeczywiście miło i sympatycznie wieczór niedzielny spędzić na takim koncercie.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
0: Po reklamie.

A czy ktoś się urodził 21 maja ze sławnych ludzi? No, jest duży zestaw tutaj do wymienienia, bo w 1851 roku Stanisław Witkiewicz, polski malarz, architekt, przyszedł na świat właśnie 21 maja. Kilkanaście lat później, w 1895, Nikifor Krynicki, polski malarz prymitywista, też urodził się 21 maja. Andrzej Sacharow, rosyjski fizyk, ale przede wszystkim obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla, przyszedł na świat w 21 roku, 21 maja. W 30 roku urodził się Sylwester Chędziński, polski reżyser i scenarzysta. No i jeszcze jeden aktor się urodził też 21 maja. Trochę zniknął, a to proszę bardzo, pamiętacie trendowatą? Leszek Teleszyński. On też ma dzisiaj, pan Leszek, urodziny. Składamy życzenia wszystkim dzisiejszym jubilatom, którzy mają dzień urodzin.

My znamy ten zespół przede wszystkim dzięki tej piosence Drive, a grupa The Cars, amerykańska nowofalowa grupa w 70-tych latach powstała i wtedy święciła triumfy. I pozostawili sobie kilka pięknych przebojów, kilka pięknych ballad, tak jak ta między innymi. No niech tak będzie. Halina Frąckowiak, a ta pani ile pozostawiła po sobie pięknych piosenek. Serca Gwiazd to jedna z nich. Na zegarze już 4 minuty do 19. O 19 wiadomości, a później Mięta przez Rumianek z Magdą Gliszczyńską. Zapraszam na dzisiejszy

0: Radio Plus Radom.
1: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. To po śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Organizowali fikcyjne zbiórki, akt oskarżenia przeciwko szefom fundacji Anonimowy Darczyńca. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi na biurko prezydenta. To już trzecia próba uchwalenia ustawy. Poprzednie wersje były wetowane przez Karola Nawrockiego. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Na linii nasz reporter Krzysztof Badziuniak. Co ustalono do tej pory?
2: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
3: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
2: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
3: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
2: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: O czym informował Krzysztof Baziuniak. Miał być luksusowy samochód do wygrania, skończy się procesem w sądzie. Radomska prokuratura okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. Szczegóły sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
4: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA. Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynętą, a wpłaca pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B. i Maciejowi B. postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rusza w trasę po Polsce. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna objazd po średnich i mniejszych miastach w całym kraju. Szefowa Polski 2050 chce rozmawiać z mieszkańcami m.in. o rozwoju regionów i problemach życia poza największymi miastami.
5: O rozwoju Polski, o rozwoju regionalnym, o życiu też po prostu w całej Polsce, a nie wyłącznie w Warszawie.
1: Trasa rozpocznie się 2 czerwca od wizyty w Stargardzie, a kolejnym przystankiem będą Niepołomice pod Krakowem. Tam weźmie udział w debacie razem z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prawnikiem profesorem Marcinem Matczakiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć najmłodszych, jak segregować odpady.
6: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
7: I pomoże to w segregacji śmieci?
6: Oby.
8: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
9: Bardzo fajne. Myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, że będą na to bardziej zwracać uwagę.
10: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
1: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są na razie na 3 osiedlach. W przyszłości będzie ich więcej.

Temperatura będzie rosła, będzie pięknie, słonecznie. Może dzisiaj w nocy, jeszcze jutro troszkę popada, ale zobaczymy, jak to w zapowiedziach tych synoptycznych wyglądać będzie w rzeczywistości. 24, 25, a w końcu w niedzielę 27 stopni. Tak zapowiadają synoptycy. W połowie przyszłego tygodnia troszkę się ochłodzi. A za chwilę razem z Magdą zapraszamy na Miętę przez Rumianek.

0: Przyjęta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Dzisiaj gościem naszej audycji jest Małgorzata Pawlak z biblioteki, filia numer 1, biblioteka osiedlowa, bo też przy takiej ulicy się znajduje ta biblioteka, ale również Dom Kultury Borki, bo tam działasz. Dzień dobry, witaj Małgosiu.
2: Dzień dobry, witam Magdo, witam Ciebie Wojtku i oczywiście słuchacze Radia Plus.
3: Spotykamy się w radiu, bo będzie się działo w resursie coś fajnego, coś ciekawego, ale no może najpierw zacznijmy od tego, że może o bibliotece później porozmawiamy, ale o Twojej pasji, która trwa od lat i od czasu do czasu dzieje się coś w Radomiu i możemy Twoje stoisko spotkać, możemy Ciebie zobaczyć i Twoje dzieła. Co Ty robisz? Jak to można nazwać?
2: Ja robię na szydełku. Od powiedzmy 2 lat chyba, jak dobrze liczę, jestem też członkiem Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących, właśnie z tym swoim szydełkowaniem, czy jako twórca ludowy promujący szydełkowanie, koronkarstwo i tym podobne rzeczy. No i co? Robię na tą chwilę przede wszystkim jakieś zabawki, breloczki, ozdoby. Czasami się zdarza, że robię jakieś ubrania, robiłam swojego czasu bieliznę, a zaczynałam od jakichś serweteczek, obrusików, no i oczywiście jako dziecko od zabawek dla lalek.
1: A kiedy to wszystko się zaczęło?
2: Miałam 6 lat, to mama i babcie obie właśnie też robiły na szydełku i one mnie tak powoli uczyły, no i złapałam tego bakcyla, chociaż na początku nie było łatwo.
3: Normalną rzeczą jest to, że jak się jest małą dziewczynką, ma się lalki i chce się robić jakieś sukienki do tych lalek. Czy to była Barbie lalka kiedyś u ciebie, czy to były te wcześniejsze takie lalki typowe, jak jeszcze pamiętamy gdzieś tam u babci może na strychu?
2: Tak, to były te właśnie wcześniejsze, bo ja byłam dzieckiem w latach 80., początek lat 80., także załapałam się na te wcześniejsze lalki. Z takich największych to były te lalki Bobasy, później właśnie też sławne, słynne. Natomiast lalki Barbie, o których wspominasz, to dopiero były bardziej, jak ja byłam w 7., 8. klasie, czyli nie posiadałam takiej zabawki, ale wszystkie te inne miały ubranka robione właśnie albo na szydełku, albo na drutach, albo szyte. Bo ja też tam ręcznie coś sobie szyłam, potem poszłam do dzieżówki, także mi to też zostało to szycie.
1: Czyli to jest taka twoja pasja, łączysz trochę to przyjemne z pożytecznym również. Powiedziałaś, że ocalasz od zapomnienia, ocalasz te zawody, których już nie ma, które są deficytowe. Jak się ma zatem właśnie robienie na szydełku? Czy jest duże zainteresowanie? Bo przecież prowadzisz takie warsztaty, zajęcia dla najmłodszych, ale też dla seniorów. Czy jest powrót do tego?
2: Jest. Od kilku lat jest powrót do szydełkowania, w ogóle do rękodzieła. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o szydełkowanie, po tym, co mam w Domu Kultury Borki, mogę powiedzieć, że nawet całkiem spore zainteresowanie jest. Poprzednie 2 lata, te lata szkolne, tak to liczmy, było takie zainteresowane, że miałam na przykład 20 osób na liście i prawie wszystkie te osoby chodziły wtedy na zajęcia. No i czasami jest tak, bo nabór robimy powiedzmy do końca września, tak? I potem mówię, zamykam listę, nie. A ja mam tak, że przez cały rok ktoś przychodzi, bo gdzieś się dowiedział na jakiejś imprezie, a to dziecko, które chodzi, powiedziało koleżanka, koleżance i tak ściągają. I na przykład w tym roku w grupie środowej mam 3 czy 4 dziewczyny, dziewczynki z jednej klasy ze szkoły, tam 26, tak?
1: Także mi się podoba.
2: Podoba się i one przychodzą, a jak tutaj ostatnich trochę straszyłam, że już nie będę prowadziła szydełkowania od września, to odpowiedziały, że nie może tak być i muszę prowadzić dalej.
3: To teraz trochę z mojego punktu widzenia. Ja pamiętam, miałem taki przedmiot ZPT i tam były jakieś rzeczy takie z szydełkiem albo z jakimś krzyżykiem się robiło coś tam, no, dawne czasy. Czy przychodzą mężczyźni? Czy masz w grupie kogoś takiego, kto po prostu jest trochę zaskoczenie, no bo od razu powiedzmy sobie szczerze, to się kojarzy z dziewczynkami, jak mówisz, i z kobietami. A czy panowie też się zdarzali w twojej grupie?
2: Tak, właśnie 2 lata temu przyszedł chłopiec, on wtedy miał 8 lat bodajże, jak dobrze pamiętam. Do tego by jeszcze był leworęczny, także dodatkowe wyzwanie dla mnie, bo jestem praworęczna. No i się ze 3 miesiące to chodził, w końcu później się poddał, bo stwierdził, że jednak to nie dla niego, ale całkiem fajnie mu to wychodziło. Jasne. I był rodzynkiem u nas, tak, przez te wszystkie lata, kiedy prowadzę zajęcia.
1: Jest też taki pan w naszym regionie, chyba z Iłży pochodzi, który rzeczywiście robi przepiękne rzeczy, piękne obrusy, tak, piękne serwety. Tak. I on rzeczywiście też można powiedzieć, że jest takim rodzynkiem i taką perełką wśród tych osób. Małgosiu, to powiedz teraz, jakie cechy trzeba mieć, żeby chwycić za szydełko i czy to jest trudna sztuka, żeby się jej nauczyć?
2: Powiem ci, Magdo, że to jest trochę trudne pytanie. Zawsze jak dzieciaki chcą się nauczyć, czy nawet dorośli, którzy którzy mówią, że chcieliby się nauczyć, to ja im mówię, że trzeba mieć dobre chęci przede wszystkim. Trzeba chcieć przyjść, spróbować i jeżeli coś nie wychodzi, to się nie poddawać. Dlatego, że nie wszyscy mają tak, że od razu załapią na pierwszych zajęciach na przykład, że jak się robi oczko początkowe, powiedzmy łańcuszki, półsłupki i tak dalej. Zdarzają się takie osoby i dzieciaki, i dorośli. Natomiast większa część jest taka, że trochę im to trudniej idzie i chcą się poddawać. To ja im wtedy mówię, nie poddajemy się, trening czyni mistrza, próbujemy, jak nie wychodzi, dobrze, sprójemy. Ja mówię, to jest najfajniejsza zabawa. Oczywiście wszyscy twierdzą, że nie. Teraz jak im sprułam ostatnio rządek, to były takie westchnięcia, w ogóle przerażenie. Ale to nie jest tak, że ja tylko im pruję, bo ja im też oczywiście to nadrabiam, pokazuję wszystko. Także przede wszystkim dobre chęci, nie poddawać się. No i myślę, że też taki trochę zmysł kreatywny, artystyczny, tak może tak to nazwijmy.
3: No to za chwilę powrócimy do naszej rozmowy i opowiemy, co się będzie w Resursie działo w ten weekend. Natomiast od razu mi się przypomniała taka sytuacja, że mamy kogoś w radiu takiego. Jest to nasza Iwonka, odpowiedzialna za całą administrację naszego radia i ona, Magda, robi na szydełku, prawda? Dobrze mówię.
1: Tak, ona robi przepiękne również ozdoby choinkowe, czy też serwety, przeróżne rzeczy i my już też wiemy, rozmawiając z Iwonką, że to wymaga pewnej precyzji, cierpliwości i tej miłości, pasji, którą ty, Małgosiu, masz. To jeszcze przed przerwą zdradź nam, bo te twoje dzieła, które tworzysz, to są takie dzieła sztuki, można powiedzieć. Masz taki swój jakiś ulubiony taką rzecz.
2: Kurczę, no tak naprawdę przez te lata, jak robiłam te różne rzeczy, to było kilka takich rzeczy. Była fajna lampa, na przykład robiona z serwetek, potem był normalnie podłączony kabel i to wszystko działa. Robiłam też fajne ubrania na przykład. No i ostatnio zabawki. To w tych zabawkach nieraz jest tak, że jak zrobię jakąś i ona mnie cieszy, to szkoda mi ją później wydać gdzieś dalej.
1: Do rozmowy powrócimy za chwilę. Małgorzata Pawlak opowiada dziś o swojej pasji rękodzielnictwie.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja.

Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: Pominięte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: A my po przerwie spotykamy się w drugiej części audycji Mięta przez Rumianek. Dziś naszym gościem jest Małgorzata Pawlak, rękodzielniczka, która piękne rzeczy tworzy na szydełku. Prowadzi też takie warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Pracuje na co dzień w bibliotece filia numer 1, ale również w Domu Kultury Borki. Mówiłam o tym panu, który robi na szydełkach. Sprawdziłam w czasie przerwy. Bronisław Koperski z okolic Wierzbicy. Pozdrawiamy pana Bronisława. No dobrze, ale my, Małgosiu, rozmawiamy z tobą dzisiaj i niezwykła rzecz będzie się działa niebawem.
2: A my rozmawiamy o tym, co się będzie działo w najbliższą niedzielę w Resursie Obywatelskim. Tam będziesz. No i opowiedz, kogo zapraszacie i co można będzie zobaczyć.
3: Będę ja i będzie jeszcze 13 innych osób z Radomia i z okolic Radomia, które tworzą różnego rodzaju rękodzieło. Będą osoby, które szydełkują, które robią makramę, biżuterię. Będzie dziewczyna, która robi wyroby z gliny. Będzie też koleżanka, która szyje i tutaj może nie byłoby to nic takiego dziwnego, specjalnego, ale ta dziewczyna przerabia chusty, które służą do chustonoszenia dzieci, tych maluszków, i ona z tych chust szyje różne rzeczy. Szyje tui, opaski, jakiś zegar ma zrobiony, także no cuda będą różne, różniste. Oprócz tego, że to będzie taki jarmark, na którym będą mogli ludzie sobie kupić na przykład, nie wiem, prezent na Dzień Matki czy na Dzień Dziecka, to też przygotowaliśmy warsztaty dla rodzin. Ja i koleżanka Beata będziemy prowadziły te warsztaty.
1: Na czym będą polegały te zajęcia? Mhm.
3: Ja będę prowadziła warsztaty włóczkowe, tak to nazwijmy. Dzieciaki będą sobie mogły zrobić zabawki z pomponów, natomiast koleżanka będzie robiła biżuterię. Jeżeli dobrze pamiętam, to będą bransoletki. I jeszcze jest taka fajna, tutaj myślę, też rzecz dla dzieciaków. Każde dziecko dostanie kartkę na początku, jak przyjdzie, na której będą wyrysowane, wymalowane rzeczy, które trzeba znaleźć na stoiskach. To coś takiego w rodzaju takiego bingo. Załóżmy, podchodzi do mnie na stoisku, patrzy, co ja mam. Ja, jeżeli znajdzie tą rzecz, którą ja dałam do bingo, stawiam, odhaczam, że znalazł, i jak znajdzie wszystkie te rzeczy, które są w bingo, to przy wyjściu dostanie nagrodę, a to nagrody to będą drobiazgi od tych wszystkich uczestników danego jarmarku.
2: W jakich godzinach ten jarmark? W niedzielę?
3: W niedzielę będzie to od 11 do 16 i warsztaty te, które będziemy przeprowadzały z koleżanką, będą naprzemienne. Raz będzie prowadziła ona, raz będę ja. One będą trwały pół godzinki, będzie potem pół godzinki przerwy i wchodzi następna i będziemy się tak przez cały dzień wymieniać.
1: No i będzie można podziwiać różne piękne rzeczy. To wszystko bezpłatnie, czyli to jest wstęp bezpłatny, wstęp wolny. Niedzielę można tak sobie zaplanować i upolować coś rzeczywiście bardzo oryginalnego, bo tak jak powiedziałaś, te rzeczy są niepowtarzalne, bardzo oryginalne, są świetnym prezentem dla naszych bliskich osób.
3: Dokładnie, tym bardziej, że nawet jeżeli któraś z nas robi rzecz na tym samym wzorze, na tym samym modelu, to ona nigdy nie wyjdzie identyczna. Zawsze się coś inaczej zrobi, nie wiem, coś się przyklei inaczej, przyszyje, czy inaczej coś uformuje, także każda z tych rzeczy jest oryginalna, niepowtarzalna, no i przede wszystkim ma włożone w to kawałek nas, naszego serca trochę, i wtedy też te rzeczy są takie wyjątkowe.
1: Ale są takie ulubione przez kupujących, że na przykład widzisz, że muszę zrobić więcej, nie wiem, myszek albo tak, jakichś innych stworzeń, żeby...
3: Tak, to też wszystko zależy od imprezy. Są imprezy, na których na przykład idą mi pszczółki, breloczki, pszczółki, że jak ludzie zobaczą, to ja nieraz siedzę i dorabiam te pszczółki po prostu w międzyczasie. Czasem idą żaby, czasem ośmiornice, a ostatnio też się spodobały mi się żelki, także z włóczki jeszcze tej takiej puchatej, pluszowej. No i wtedy też siedzę sobie, dziubię tam te misie żelki, a moja mama stoi, pilnuje stoiska po prostu.
2: Na podchalu misie też by szły, bo często o tych misiach ostatnio słyszymy.
1: Oscypki tam teraz.
3: Oscypki. Tak, właśnie wczoraj widziałam, że teraz zamiast gęsi i kapibar będą oscypki. Aha. Może się przebranżowię. Kapibarę też mam.
2: Mogło się teraz tak, wróćmy jeszcze, połączmy te wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz na co dzień. Z jednej strony robienie tych pięknych rzeczy, z drugiej strony praca w bibliotece. Czy są książki na ten temat? Jeżeli ktoś by złapał takiego bakcyla jak ty, czy możesz mu zaproponować, że w bibliotece albo gdzieś tam w internecie znajdziecie na przykład taką pozycję, czyli taką łopatologiczną instrukcję, instrukcję, jak to się robi.
3: Tak, oczywiście u nas w Bibliotece Osiedlowej jest kilka pozycji dla osób, które chciałyby się zająć czy szydełkowaniem, czy robieniem na drutach, czy jeszcze kilkoma innymi technikami. Trzeba do nas przyjść, mieć założoną kartę czytelnika i można buszować, wypożyczać i działać. Oczywiście w internecie też znajdziemy dużo poradników, znajdziemy też dużo filmów na YouTubie, gdzie różne panie i panowie też nagrywają filmiki, puszczają z danymi rzeczami, z danymi technikami. Także można się też z tego nauczyć, bo niektórzy mi mówią, że nauczyłem się właśnie z tych filmików, ale to też trzeba trafić na dobrego takiego nauczyciela, który dobrze pokaże wszystko, bo na przykład w mojej grupie dziewczynki, które teraz przyszły, to mówiły, że próbowały właśnie z filmików, ale nie mogły się coś połapać. I dopiero jak ja im tak na żywo jednej, drugiej pokazałam, jak się to robi, to one faktycznie załapały. No i teraz dziewczyny śmigają tak, że ja oczy otwieram szeroko, bo one co robić to i tamto. No i oczywiście z puchatej włóczki, gdzie ja im nie pozwalam na początku, ale już część robi, są zadowolone, szczęśliwe.
1: No a mnie się też tak wydaje, że właśnie takie spotkanie człowieka z człowiekiem, nauczyciela z uczniem jest jednak bezcenne i najpiękniejsze i najlepsze w tym wszystkim. Małgosiu, jeszcze tylko powiedz nam, bo rzeczywiście wśród tych twoich aktywności są zajęcia dla seniorów, kreatywne spotkania z seniorami. Co proponujesz seniorom?
3: Różniste zajęcia, różne tematycznie. Co miesiąc mamy inny temat, bo te spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorki. O 12 spotykamy się, jak ja to mówię, jak kowboje na Dzikim Zachodzie w samo południe. No i tak, teraz mieliśmy spotkanie, podczas którego poznawaliśmy sekrety naszych babć. Oczywiście te tematy, które ja proponuję seniorom, to też są takie, nazwijmy to trochę umowne, wyjściowe, bo oczywiście zaczynamy od sekretów naszych babć, poznaliśmy na przykład sposoby na urodę, czy na tam powiedzmy sprzątanie domu, ale też panie, które są oczywiście 60 plus grubo, mam też chyba 4 panie 80 plus, jak zaczęły opowiadać, jak babcie czy dziadkowie, co im radzili. Jedna z pani opowiadała, jak tam dziadek przeganiał absztyfikanta, także no było ciekawie. No była też, teraz już powiem tak, jeszcze się pochwalę, była niespodzianka, bo jedna z pań miała urodziny niedawno, także był i tort, śpiewanie 100 lat.
1: Prezent na szydełku, coś wręczyłaś pani?
3: Nie, wręczyłam tej pani osobiście coś innego, bo to była taka moja osobista pani, bliska memu sercu. Natomiast na przykład za miesiąc będzie spotkanie dotyczące rocznicy czerwca 76. Są zajęcia ruchowe, są zajęcia z treningu pamięci. Kiedyś robiłyśmy na przykład maski weneckie i były imprezy tematyczne. Na przykład, że był wenecki bal karnawałowy, była świętojańska noc kupały, były Andrzejki.
1: Pięknie ocalasz to wszystko, tak, od zapomnienia. Wiesz, nie tylko to szydełkowania, ale różne inne jeszcze rzeczy i bardzo dziękujemy za to. Jesteś też wspaniałym animatorem kultury. Małgorzata Pawlak była dziś gościem audycji Mięta przez Rumianek.
3: Dziękuję bardzo.
0: Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

na to, jak słyszeliśmy, piękne rzeczy się będą działy w niedzielę w Resursie. Będzie można rzeczywiście zrobić komuś fajną niespodziankę. Trochę widziałem tego, co Małgosia robi kiedyś na jej stoisku. Rzeczywiście niektóre to takie małe dzieła sztuki, bardzo sympatyczne. Zresztą spójrzcie na naszego Facebooka, tam są takie łosie. Nie znam historii tych łosi tak do końca, dlaczego mają akurat takie flagi szwedzkie na ubranku, ale kiedyś mogę się dopytam ewentualnie. Za chwilę będzie czas na książkę w Radiu Plus Radom.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Przede mną książka zatytułowana Ewangelia to nie żart. I to jest trzecia część, ostatnia, ale każda jest jakby całością samą w sobie. Niezależnie od tych części można je czytać po prostu. To jest trzecia część, skupia się na ostatnich 7 rozdziałach Ewangelii Mateusza oraz na innych tekstach Nowego Testamentu. Całość, jak pisze autor, zdecydował się opisać w symbolicznej liczbie 153 drobnych opowiadań. A więc czytamy to po prostu, można powiedzieć tak, od czasu do czasu, bo te opowiadanie jedno to jest 3-4 strony, nieraz kilka więcej, a więc można sobie przed snem, ewentualnie z samego rana, coś takiego zafundować. Liczbie odpowiadającej ilości ryb, ta symboliczna liczba 153, jaką Szymon Piotr wyciągnął na brzeg niedługo po tym, jak po spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa spotkał i ten kazał mu łowić. Dlaczego święty Jan okazał się tak drobiazgowy, przekazując nam najdrobniejsze szczegóły tego niezwykłego połowu? Uczeni zastanawiają się tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Jest też wersja na przykład świętego Hieronima, który powiedział, że wielki rybak miał po prostu wyciągnąć wszystkie znane ówczesne gatunki ryb, czyli można się domyślić, że ktoś obliczył, że było ich 153 tych gatunków. To zaś miało oddać misję wrodzącego się Kościoła. Był przecież posłany do wszystkich narodów, do każdego. Tak pisze o swojej książce, jak ją ułożył autor tej książki, ksiądz Piotr Kozłowski. Jeżeli was interesuje ta książka, ona dla was, dla pierwszej osoby, która zadzwoni do Radia Plus. Mój numer 48 360 83 37.

Pięknie się to kończy, tak do końca, prawie do końca. Queen, nieśmiertelny, pamiętacie taki film? No to tak a propos filmów, to jutro filmowo-plusowo po godzinie 19 będę miał dla was zaproszenia do kina. Już teraz polecam i zapraszam. Książka powędrowała do Marii, jako pierwsza zadzwoniła do mnie. 5 minut do 20 pozostało, to znaczy, że za 5 minut ostatnie dziś wiadomości Radia Plus Radom, później Człowiek z bliska Małgorzaty Świtały, no bo mamy czwartek w kalendarzu, to taką publicystyczną audycję polecamy i zapraszamy, a ja dziękuję za czwartkowe popołudnie, no i spotykamy się podczas piątkowego popołudniu. Do usłyszenia, do jutra, do 16:00. Kłania się Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest śledztwo, będzie też pilna kontrola. To po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Wzmocni nasz przemysł zbrojeniowy. W Jaśle otwarto nowe centrum badań. Odwiedzimy też Gdańsk, gdzie rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. To po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął dwulatek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
2: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
3: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci dwulatka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
4: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
5: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
2: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Produkcja amunicji i paliw rakietowych w Polsce ma być szybsza i bezpieczniejsza. Na to dzięki nowo otwartemu Centrum Badań Nieniszczących w spółce Gamrat w Jaśle na Podkarpaciu. Laboratorium będzie sprawdzać jakość specjalistycznych materiałów wykorzystywanych przez przemysł obronny.
6: To dobrze, że tutaj powstaje zaczyn do Centrum Technologicznego, Badawczego do Rozwoju i że potrafimy korzystać z cyfryzacji, ale też z technologii IT, z technologii sztucznej inteligencji. Ale jeszcze lepiej, że potrafimy mieć tą inżynierską moc, bo ona jest ponad to wszystko.
1: Mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Nowe laboratorium ma 4-krotnie zwiększyć wydajność badań prowadzonych w zakładzie. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano dwukrotnie. Najpierw miały się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
7: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
1: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z Wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka bez tajemnic. Bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów po wykłady i pikniki edukacyjne.
8: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
9: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
8: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
10: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
11: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
1: Dodaje profesor Beata Bochentyn z Politechniki Gdańskiej. Ma festiwal potrwa do soboty.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Dla porządku, jest czwartek? Jest. 20 minęła, no 7 minut temu. No ale to zawsze minuta szybciej do spotkania z Państwem. Oczywiście, że Małgorzata Świtała się kłania, mówiąc dobry wieczór. A jaki on będzie? Od razu mówię, od razu uprzedzam. Ciężki. Bardzo ciężki, a jeżeli po pierwszych gościach wyda się Państwu, że no dobrze, to teraz odpoczniemy, to na pewno nie, bo będziemy rozmawiać, czy ja będę rozmawiać, właściwie Państwo też za moim pośrednictwem, zawsze można się do mnie odezwać, a ja przekażę pytanie z Edytą Krześniak, reportażystką, dziennikarką, która wróciła do sprawy Andrzeja Samsona. Książka pod tytułem Psycholog to coś, co, jeżeli ktoś odczuwa jakiekolwiek emocje, to na pewno go ruszy. Coś, co jest takim trochę dziennikarskim rozliczeniem się z rzeczywistością. Coś, co jest ku pamięci wszystkich tych, którzy czekali na wyrok, a Andrzej Samson umarł nieosądzony, nieskazany. Umarł jako człowiek niewinny. Ale to po 21, przed 21 będziemy, właściwie utkniemy w dziurach w systemie ochrony zdrowia. Ale tak jak mówiłam, łatwo nie będzie. Zacznijmy od tego, co nie jest łatwe ani dla organizatorów referendum, ani dla tego, który próbuje przetrwać, a nikt nie przychodzi, żeby go otulić swoim blaskiem, politycznym blaskiem. Oczywiście, że zacznijmy od tego, co się wydarzy w Krakowie. Zresztą, kto jak kto, ale Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, bez względu na to, gdzie na świecie jest, i tak będzie miał dla Państwa najnowsze informacje w tej sprawie, najnowsze wyniki przewidywania i ten paskudny błąd statystyczny, który sprawia, że wszystko może się wydarzyć. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tak naprawdę to chyba jest najlżejsza część dzisiejszego czwartkowego spotkania. My się szykujemy na to, co wydarzy się w niedzielę. Nie będziemy ukrywać, że będziemy się również łączyć razem, ale w innym medium, w Polsat News po 19.30, bo tam referendalny wieczór wyborczy, a Ogólnopolska Grupa Badawcza będzie tą, która pośle swoich jako aniołów dobrej czy złej wieści, to się okaże i zależy dla kogo, do lokali wyborczych. I gdyby miał się pan założyć, to co by wyszło?
2: No, ja niestety lubię się zakładać, to jest ten mój problem często, więc gdybym miał się założyć, no to założyłbym się, że prezydent Miszalski zostanie odwołany w tym referendum. Nawet dzisiaj z kimś o tym rozmawiałem, że znając te dane, które mamy i którymi się dzielimy od kilku dni, gdyby się okazało, że to referendum jest nieważne, to chyba się muszę zastanowić nad zmianą pracy, bo to znaczy, że już chyba nic nie rozumiem. Bo te dane są bardzo jednoznaczne jednak, jak mówisz, przechodząc zupełnie serio, w szczególności, że mamy to szczęście. Ja w ogóle mam szczęście do pracy, ale mamy też to szczęście, że robiliśmy badanie w Zabrzu też przed referendum. To referendum było ważne. Tam poszło na to referendum 25% mieszkańców Zabrza. Tu potrzebujemy około 27% w Krakowie, żeby było ważne. I te notowanie prezydenta są dużo, dużo, dużo gorsze niż były tam. Więc no bardzo bym się zdziwił, gdyby to referendum nie było ważne.
1: Tylko czy da się ująć w badaniach statystycznych specyfikę Krakowa? To jest jednak specyficzne miasto. Wiem i biorę to na klatę. Mieszkałam tam 10 lat. Miasto, w którym ludzie z zewnątrz bardzo długo są obcy. Miasto, w którym wychodzi się na pole, a nie na podwórko. No to mieszkańcy Krakowa na pewno potwierdzą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miasto, które przez lata zarządzane było przez jednego człowieka. Miasto, które zdecydowało się dać szansę Aleksandrowi Miszalskiemu. I miasto, w którym głos ze stadionów ma też znaczenie. A tam przez chwilę pojawił się taki transparent na meczu Wisły, że dają kibice mu drugą szansę. Oczywiście bardzo szybko został zdjęty i nie wiem, jak to teraz odbierać. Czy to młodzi wychynęli zbyt szybko i przed szereg, czy to rzeczywiście jest taki przekaz. Gdzieś tam czuć tę specyfikę miasta?
2: Znaczy, ja też mogę się pochwalić, że też mieszkałem w Krakowie, studiowałem w Krakowie.
1: Ja nie wiem, czy to się chwalić, ale okej. Okay. Żart.
2: Więc jeśli chodzi o tą specyfikę te Krakowa, z punktu widzenia badań społecznych, ona nie powinna mieć wpływu. Mhm. My robiliśmy na przykład badanie przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie w 2024 roku i bardzo dokładnie tam przewidzieliśmy, że prezydent Michalski, dzisiejszy prezydent, wygra z Łukaszem Gibałą tam różnicą 3 punktów procentowych. I to się udało, więc nie uważam, że to generuje jakiś problem. Mhm. Problem generuje co innego, to znaczy nasze deklaracje, nasze jako wyborców, że my na wybory na pewno pójdziemy, albo na pewno pójdziemy na referendum i my wszyscy wiemy, ci, którzy realizują badania, ale też osoby w mediach, że więcej osób deklaruje, że na wybory idzie, niż na nie realnie idzie. I tak samo jest referendum. No bo gdyby wszyscy, którzy mówią, że idą na referendum, faktycznie nie poszli, no to moglibyśmy się spodziewać frekwencji na poziomie 60%. No ona taka nie będzie na pewno. Więc cała sztuka i cała magia tego, czym my się zajmujemy w ostatnich dniach, jest jak przeliczyć te deklaracje na realny udział w wyborach, ale nawet zakładając bardzo, bardzo konserwatywne podejście, że połowa z tych osób, która deklaruje, że na referendum pójdzie, jednak na nie nie pójdzie, to dalej to referendum byłoby ważne, więc tu musiałoby się naprawdę coś się wydarzyć bardzo, bardzo dziwnego i mówię, no co najwyżej będę szukał pracy od poniedziałku.
1: Nie, już bez takich. Nie, lubimy podawać wyniki Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, więc absolutnie weto w tej kwestii. Jeżeli chodzi o wsparcie bądź nie kogokolwiek z otoczenia premiera, kogokolwiek z rozpoznawalnych twarzy Koalicji Obywatelskiej, czy nie jadą do Aleksandra Miszalskiego, żeby go poklepać po plecach, dlatego że to mu nie posłuży, czy nie jadą, bo nie chcą się przyklejać do porażki?
2: Jak mówi klasyk, kawa nie wyklucza herbaty. więc po pierwsze, na pewno nie mogą pomóc, no bo cała strategia polega na tym, żeby o tym referendum mówiono jak najmniej i żeby nie informować o tych wyborców, nie mobilizować ich i tak dalej. To się wydaje mi, że się nie udało, to znaczy wiedza o referendum w Krakowie jest na poziomie 90%. Dużo o tym referendum się mówi, my teraz o tym rozmawiamy. To jednak jest duże miasto i duże wydarzenie, żeby je przemilczeć. A to, że niektórzy politycy trochę się od tego prezydenta Miszalskiego odcinają, to jest zupełnie inna historia. Czasem zresztą, dzisiaj jest taka wypowiedź ministra Kierwińskiego, który mówił, że porażka prezydenta Miszalskiego będzie problemem i że się trochę boi o ten Kraków. No to większego prezentu organizatorom referendum jednak chyba minister Kierwiński nie mógł zrobić, no bo to dodatkowo mobilizuje tych, którzy na to referendum chcą pójść, prawda? Jeżeli to jest problem dla Platformy Obywatelskiej, problem dla ministra Kierwińskiego, no to jeżeli ktoś jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, no to ma dodatkową motywację, żeby na to referendum pójść. Więc raz, że tam nie pomagają, to czasem jednak trochę przeszkadzają.
1: Rozmawiałam dzisiaj z siostrą zakonną, która mówi, nie powiem oczywiście, żeby nie zidentyfikować w żaden sposób zgromadzenia, że pójdzie na referendum, chociaż do niej dużo informacji nie dociera. Gdyby nie media społecznościowe, to nie byłoby to tak nabrzmiałym, tak ogromnym tematem. I ona mówi, że podejmuje decyzję w tym referendum nie ze względu na siebie, ale ze względu na tych młodych, którzy po prostu mówią zero dialogu. On nam w żaden sposób nie pomaga. On nie chce z nami współgrać. Koszty nas przytłaczają i po prostu my nie dajemy rady. Nawet nie w swojej sprawie, a w sprawie tych, z którymi gdzieś tam ma kontakt. To może być tak, że to młodzi zdecydują w tym referendum?
2: Znaczy, z naszych badań wynika, że więcej młodych chce iść na referendum niż tych starszych wyborców, ale to jest trochę taka specyfika też ostatnich wyborów w 2023 roku i w wyborach prezydenckich, to znaczy, że frekwencja jest wyższa w tej grupie na przykład do 30 niż w tej grupie powyżej 60. Co się nigdy w Polsce nie zdarzało, co jest w ogóle fascynujący proces. On się zaczął tak naprawdę od COVID-u w 2020 roku, ale ci starsi jednak rzadziej uczestniczą w takich wyborach i w takim referendum. Ten głos, który pani przytoczyła, mówiąc o tym, że nie w swoim imieniu, ale właśnie dla tych młodych. To jest na przykład emocja, która była bardzo istotna w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Tam takie badania przeprowadzono i zapytano, dlaczego ci starsi wyborcy, których się bardzo bano, że oni na to referendum nie pójdą, oni powiedzieli, no może ta Unia Europejska to mi tam nic nie da, ale moje wnuki to na tym skorzystają. Mhm. Więc ta emocja jest bardzo taka naturalna i bardzo powszechna, ale prawda jest taka, że to referendum w dużej części polega na tych młodszych wyborcach, którzy byli w ostatnich latach po prostu bardzo aktywni.
1: Co jeszcze zbadacie w tym jednym, jedynym, wyjątkowym dniu dla Krakowa?
2: Realizujemy badanie Exit Poll, tak jak już pani wspomniała, robimy go wspólnie i dla telewizji Polsat, więc tutaj od razu zapraszam. Nawet będzie można nas tam gdzieś zobaczyć i dane, które będziemy prezentować. I co jest istotne i się różni od Exit Poll, które były do tej pory, nie tylko zapytamy o to, jak Krakowianie zagłosowali, no i przede wszystkim, jaka była frekwencja, ale będziemy pytać też o to, dlaczego poszli na to referendum, czyli jaki temat ich pobudził do tego, żeby pójść na referendum. Pytamy też o to, czy ta motywacja do pójścia do referendum to jest kwestia lokalna, to jest kwestia Krakowa, czy to jest na przykład kwestia ogólnopolska i ktoś chce po prostu rządowi Donalda Tuska dać żółtą kartkę, mówiąc ja tutaj ci Donaldzie Tusku odwołam prezydenta w Krakowie. Więc to będzie bardzo ciekawy kontekst, jak to będzie wyglądać, no i przede wszystkim, którzy wyborcy na to referendum pójdzie. Będziemy pokazywać, jaka będzie frekwencja wśród młodych, starszych, ale też wśród wyborców jednej czy drugiej partii, więc wydaje mi się, że ten wieczór może być bardzo, bardzo ciekawy, bo w kolejce do takich referendów, a wiemy to z rozmowy z samorządowcami, no jest jeszcze sporo miast i wszyscy się przyglądają, co ten Kraków nawywija. Jeżeli wywinie tam faktycznie odwołanie prezydenta, musimy pamiętać, jak to historycznie jest istotne wydarzenie. Ostatni raz referendum skuteczne w tak dużym mieście było 16 lat temu, w 2010 roku w Łodzi. Więc to się nie zdarza codziennie. Tak duże miasto, Kraków drugie największe miasto w Polsce, więc na pewno te fale po tym skutecznym referendum, jeśli ono będzie skuteczne, no, przetoczą się przez Polskę, moim zdaniem, dosyć mocno.
1: Zobaczymy, kogo zmiecie tsunami, jeżeli już to uderzenie pójdzie. Wszystko to dziać się będzie w niedzielę, w nocy, z piątku na sobotę. Cisza referendalna, jak ja tego nie lubię, ale trudno. Takie mamy prawo, na pewno słyszymy się w niedzielę. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza, dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Państwu życzę po prostu spokojnego wyboru. Tak, też. Wieczoru też. Słyszymy się po przerwie i będzie o nas, o zdrowiu.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: A, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach.
5: Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
2: No ja nie wiem, gdzie państwo byli, bo my tutaj już zdążyłyśmy rozpocząć rozmowę o systemie ochrony zdrowia, o którym można by długo, a potem jeszcze dłużej i nie byłaby to opowieść z happy endem. Gdybym kogokolwiek zapytała, jakie państwo ostatnio mieli odczucia po kontakcie z przedstawicielami Polski i powiedziałabym służby zdrowia i znowu bym została wybiczowana za to, dobrze, no po prostu, no pracownika szpitala, pracownika przychodni, albo jak państwu wychodzi dodzwanianie się do przychodni, albo którzy państwo są w kolejce. Ja na przykład od razu zacznę od narzekania, dlaczego by nie, czwartek, 21 dzień maja, zrobiło się ciepło na zewnątrz, więc można troszeczkę ponarzekać. Nie jestem w stanie nawet stanąć w kolejce, bo kiedy próbuję umówić moje dziecko do okulisty i za każdym razem bardzo cierpliwie dzwonię do pani w recepcji, pani mówi, nie, nie ma jeszcze grafików na przyszły miesiąc, nie, proszę próbować, no w ciągu tygodnia mogą się pojawić. Dzwoni następnego dnia, no wie pani, no pojawił się grafik, ale już nie ma terminów, proszę spróbować za miesiąc. I w ten sposób ja nie stoję w kolejce, więc statystycznie nie jestem kolejką, więc jest super. Więc o co ci chodzi? No to myślę, że Milena Kruszewska wiele razy stawała w obliczu takiego, no skoro jest super, no to o co ci chodzi? Bo w końcu zdecydowała się zebrać grupę ludzi, którzy, jak wyczytałam, bardzo mi się to spodobało, mierzą kolejki do lekarzy. Pokazują, które pożary trzeba gasić i są w ogóle, no jednak mimo wszystko muszą być fascynatami tejże dziedziny. Fundacja Watch Health Care i prezes tejże. Witam serdecznie, dobry wieczór. To jest doświadczenie dziennikarskie, to jest doświadczenie medyczne i to jest doświadczenie zwykłego człowieka. Czytaj takiej świtałej jak ja, która bierze za ten telefon tak. I po którymś razie myśli sobie, a po co mi ten telefon? Bo to i tak nie działa.
3: To jest takie społeczne doświadczenie, to jest takie chyba doświadczenie, które łączy nas wszystkich. Mamy chyba taki już archetyp Polaka w kolejce i Polaka, który wisi na tej linii, próbując się dodzwonić do lekarza. Dobrze, że pani o tym zaczęła, jak pani powiedziała właśnie, że już w tym miesiącu nie zbieramy, nie mamy zapisów, w następnym zapraszamy. My dzwonimy w ramach Fundacji Watch Health Care właśnie do przychodni, do szpitali, podając się za pacjentów z określoną potrzebą zdrowotną i prosząc o wyznaczenie terminów, czy o zapytanie się o ten termin. I my notorycznie słyszymy, że na ten rok nie ma zapisów, na przyszły jeszcze się nie zaczęły. Więc pacjent zostaje bez kolejki, nie ma go w kolejce. Z takich jeszcze ciekawostek dotyczących, to jest w ogóle złe słowo, kiedy mówimy w kategoriach ciekawostek o takich rzeczach, ale bardzo często zdarza się, że taki nasz ankieter słyszy, poproszę o numer PESEL, to wtedy panu powiem, jaki jest termin. Nie wiem, czy to jest taka broń po prostu przed nami, ankieterami, żeby się jednak nie okazało, że szpital mówi jedno, a sprawozdania NFZ-u drugie. Bardzo często pada pytanie o to, a czy to skierowanie, które pan ma, to jest z naszej przychodni, z naszego szpitala, bo jak nie, no to nie przyjmiemy. To są rzeczy, które my musimy zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, bo tak się w ogóle nie powinno dziać. Oczywiście w kwestii e-rejestracji, której oczywiście jestem zwolenniczką, bo to będzie krok naprzód, ta e-rejestracja nam pokaże rzeczywiście, mam nadzieję, że się wydarzy, my tak od 6 lat gratulujemy już każdemu ministrowi, który mówi, że to wprowadzi, my trzymamy kciuki, teraz się powinno udać. Dzwoniliśmy do przychodni kardiologicznej i okazało się, że pani nam powiedziała w rejestracji, ale tu mamy pilotaż e-rejestracji, więc ja pani przez telefon nie powiem, jaka jest ta kolejka, musi się pani zalogować do systemu i się próbować umówić. No a jeżeli ten pacjent jeszcze nie jest wdrożony w ten system, może nie ma telefonu komórkowego, może nie potrafi obsługiwać internetu, a może po prostu po to zadzwonił, żeby się szybko dowiedzieć, komuś powiedzieć, pomóc, nie ma takiej możliwości. No i a propos tego czekania w kolejce na linii, bo my zanim się dostaniemy do lekarza, to musimy się jeszcze doczekać na tej linii, do rejestracji. Rekord naszego ankietera to było 50. miejsce w kolejce. Nasza ankieterka zdążyła wyjść, zrobić obiad, wrócić, ale kiedy wróciła i słyszała, że już jest pierwsza, za chwilę będzie rozmawiać z rejestratorką, połączenie się urwało.
2: Też to miałam.
3: To było 89 minut czekania. Nasz ankieter zrobił obiad w tym czasie.
2: Ja też to miałam. Nic chyba nie budzi takiej frustracji, jak rzeczywiście próbę...
3: I to jest pierwszy kontakt pacjenta z systemem.
2: I to jest koniec, i to jest, to jest ostatni.
3: Bardzo często tak.
2: No bo jak w tym momencie, kiedy już się człowiekowi wydaje, ja już nawet przełączam wtedy z głośno mówiącego na ucho, żeby tylko, broń Boże, nie uronić tej sekundy, jak ktoś mi powie halo i nie usłyszy po drugiej stronie halo, od razu się rozłączę, a tutaj pyk. Po prostu nie wiem, czy to operator, czy oni mają po prostu jakąś taką zaplanowaną długość czekania. No i przecież wiedzą to wszyscy. Przecież wiedzą wszyscy, że tak się dzieje. No i co z tego?
3: Być może Polacy są już w jakiś sposób tacy przyzwyczajeni do tego, że jest źle, że nie będzie lepiej, że się nie da. I mnie to strasznie drażni, bo tak naprawdę tak długo, jak będziemy mówić, że się nie da, to się rzeczywiście nie będzie dało. A to się da zrobić. To nie jest tak, że my dzisiaj powinniśmy atakować ministra zdrowia za to, że się pacjent nie może dodzwonić do swojej przychodni. To jest kwestia zarządzania placówką ochrony zdrowia. To są takie podstawy, wręcz powiedziałabym.
2: I to jest tak, że czasem nawet na sam ten koniec takie komunikaty, nawet nie to, że nie docierają, nawet nie to, że to nie ma takiej świadomości, tylko to nie jest ten poziom zajmowania się problemem.
3: Dokładnie tak.
2: Ale to niestety nie wpływa na pacjentów, którzy widzą tę jedną twarz, która jest gdzieś tam narysowana i wystawiona w Ministerstwie Zdrowia. Ja przyznam szczerze i otwarcie, jako pacjent, jako człowiek, jako kilkudziesięcioletni obserwator sceny politycznej, że ja miałam nadzieję, że skoro przychodzi ktoś, kto w pewnym sensie zjadł zęby na powiatowych szpitalach, na tej rzeczywistości, która tak strasznie skrzeczy, że gdzieś zacznie skrobać te warstwy i dochodzić do sedna problemu. Tylko że jest taki mały jeden minusik, polityczny czas. I nie da się wyjąć Ministerstwa Zdrowia spod kurateli politycznej, no bo się nie da. I ja teraz nie wiem, czy to rzeczywiście był dobry pomysł, czy nie, dając specjalistę, który nawet jeżeli wie, gdzie uderzyć, no to robi rzeczy niepopularne i w związku z tym ciężko uzyskać polityczny akcept. Ja nawet zapytałam o te dodatkowe opłaty, bo przecież niech państwo tak naprawdę się zastanowią, czy płacą, czy nie płacą na system ochrony zdrowia. Przypracowe konta, te wszystkie prywatne przychodnie. Przecież to też są konkretne pieniądze. A gdyby te pieniądze zabrać do systemu? Żaden polityk się na to nie odważy.
3: Oczywiście, że się nie odważy i być może ten ruch premiera, który stwierdził i mówił, że dajemy wam, obywatelom, apolitycznego ministra zdrowia, która będzie... nie będzie się zajmować polityką, ale będzie się zajmować merytoryką, to był chyba taki myk premiera na przeczekanie, na to, że ludzie będą mieli nadzieję, że nie będą krytykować, że nie będą się domagać, że zaufają, że zaczekają. Tymczasem tak naprawdę to jest to, czego w przeciwieństwie do pani redaktor, jeżeli pani redaktor czuła nadzieję, widząc to, co się dzieje, że będzie apolityczna pani minister, ja sobie pomyślałam, kurczę, jeżeli do kompletnie politycznego ministerstwa wchodzi osoba, która nie ma zaplecza politycznego i nie ma tego wsparcia politycznego, nie ma doświadczenia politycznego, bo tak naprawdę w regionach, tak, ta pani na pewno zjadła zęby po prostu na tych szpitalach powiatowych, to jest naprawdę trudne zadanie, żeby nimi zarządzać z sukcesem. Ale jednak ta polityka na wyższym szczeblu, na centralnym szczeblu, to jeżeli w niej się nie jest od lat, albo nie ma się przyjaciół w tej polityce, to w niej się przepada. Jeżeli się nie ma, po prostu brzydko mówiąc, pleców, to nie ma się nawet szansy na to, żeby zrobić coś dobrego. To po prostu można pilnować, żeby tylko nie było gorzej. A w obecnej naszej sytuacji to jest takie już bardzo mało, bo po prostu nie jest dobrze.
2: Sam ten system rejestracji, czy to... To już nie jest potrzebna systemowa zmiana. Chyba, że...
3: Zmiana mentalna przede wszystkim, że my tego oczekujemy i no przecież wiemy, kto odpowiada za naszą przychodnię. Wszyscy lokalnie się znają, wiedzą. To samo jest w szpitalach. Kadry zarządzające szpitalami to są często kadry właśnie polityczne. To nie są kadry, które zjadły zęby na ochronie zdrowia, na zarządzaniu w ochronie zdrowia. I to jest też właśnie takie przykre i chyba to też nam towarzyszyło przy powstawaniu fundacji i zbieraniu tych danych, żeby pokazać, gdzie jest źle. Jeżeli już dzisiaj wiemy, że od 2012 roku te kolejki się wydłużyły dwukrotnie do lekarzy, bo my zaczynaliśmy od 2-2,5 miesiąca oczekiwania do lekarza, dziś czekamy 4 miesiące. Mało tego, ja pamiętam, jak na jednej z naszej konferencji była pacjentka onkologiczna, która mówiła, że kartę Dilo otrzymała dopiero po 3 miesiącach, ale uznała, że to jest i tak dobrze, że się cieszy.
2: Mogło być gorzej.
3: Mogło być gorzej. Ona nie miała pojęcia, że powinna tę kartę otrzymać natychmiast, kiedy lekarz po AZ-u zobaczył, że coś jest nie tak.
2: To też był taki moment, oj, pamiętam, jak wchodziły karty Dilo, że pacjenci nie mieli świadomości, że mogą żądać.
3: I druga kwestia. Dzisiaj przeczytałam, że Ministerstwo Zdrowia bardzo się chwali, zachęca panie, ponieważ jest 250 tysięcy wolnych terminów na mammografię, 50 tysięcy na testy HPV. Jeżeli chwalimy się czymś takim, to od razu pamiętajmy o tym, że to znaczy, że te panie nie wiedzą, że mogą, że to naprawdę warto.
2: Mam pierwszego czerwca.
3: No właśnie, że nie działa nasza komunikacja, to bardzo dobrze tutaj, że pani ma, że pani się udało ten termin znaleźć. Natomiast jeżeli te terminy są wolne, to mało tego, to jest kolejny dowód na to, że jeżeli będzie rejestracja i pokaże nam wolne terminy, to nie znaczy, że one będą zapełnione, bo nie wszyscy ludzie chcą chodzić tam, gdzie powinni, bo nie wiedzą, bo nie mają zaufania do systemu, bo nie ma tej komunikacji ze strony ministerstwa czy ludzi odpowiadających za komunikację zdrowotną w regionach. Więc dużo wyzwań przed nami i mam dużo obaw, czy to się uda.
2: Ja wiem, że, proszę wybaczyć to, bo zastanawiam się, jak delikatnie ująć to sformułowanie, które mi przychodzi na myśl, bo są takie sytuacje, w których najlepiej odbijać się od dna. Mm-hmm. Czy to już?
3: Już za chwileczkę, tak.
2: No właśnie, tylko do jakiego załamania musi dojść, żebyśmy stwierdzili, no naprawdę trzeba coś z tym zrobić. To wydaje się, że ciągle to już jest ten moment. Ja pamiętam, jak lekarze zaczynali mówić o profilaktyce. I mnie się zawsze to wydawało takie strasznie puste słowo. Profilaktyka, dbajmy o siebie, róbmy badania. I nawet jeżeli człowiek poczuł, że rzeczywiście, dobra, skończyłem 30 lat, skończyłem 40 lat, to chyba muszę pójść, zacząć się badać, zrobić coś dla siebie. Teraz to wygląda trochę lepiej, ale 5 lat temu, 10 lat temu, jak człowiek skończył 30 lat, poszedł do lekarza i powiedział: panie doktorze, chciałbym się przebadać, a co panu jest? No nic mi nie jest. No to co pan chce badać?
3: I to pokolenie dzisiaj się starzeje, demografia jest dla nas nieubłagana i niestety to też jest takie ogromne systemowe wyzwanie, że nawet jeżeli my dziś narzekamy, że zamykane są porodówki, to miejmy świadomość tego, że one są zamykane, bo po prostu kobiety nie rodzą i trzeba się przygotować na to, że te kobiety trzeba będzie im zapewnić transport, wyjaśnić, wytłumaczyć, że to nie jest tak, że ta porodówka musi być jak najbliżej, bo jeżeli tam lekarz odbiera poród raz na rok, to lepiej, żeby nie odbierał tego porodu w ogóle, tylko żeby 30 kilometrów dalej odbierał ich na przykład 3 dziennie minimum. Ale jeżeli chodzi o osoby starsze, których w systemie będzie coraz więcej, a już dzisiaj do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego trzeba czekać mniej więcej rok. I kiedy my dzwonimy pytając o termin, to często rejestratorki nam mówią, że no jeżeli ktoś umrze, to przyjmiemy.
2: Tak, ale dokładnie tak.
3: Dokładnie, tak jest, a przecież tym starszym pacjentem opiekuje się w domu rodzina, często ktoś nie pracuje, często ktoś potrzebuje opieki psychologicznej, bo to nie jest łatwa praca.
2: I praca 24 godziny na dobę po pracy.
3: Tak jest.
2: To jest też coś, o czym... Ja mam wrażenie, że przez to, że się nie mówi o starości, że starość jest jakimś takim dziwnym słowem i jeżeli ktoś powie, że ktoś jest stary, to no weź no przestań, no tak jakby próbował go obrazić, a taka jest kolej rzecz, czy jesteśmy najpierw młodzi, a potem jesteśmy starzy i tak to w życiu jest. I ja bardzo lubię rozmawiać z założycielem hospicjum w Makówce, który mówi, my nie mówimy o odchodzeniu, my nie mówimy o jakichś takich, nie używamy eufemistycznych określeń. Człowiek umiera, przychodzi śmierć. Najpierw starość, potem śmierć. Może jak staniemy twarzą w twarz z taką rzeczywistością, to będzie też nam łatwiej przetworzyć system, bo na razie płaczemy z powodu porodówek. Ale proszę spróbować znaleźć geriatrę. Proszę spróbować zająć się porządnie problemem menopauzy. Nie istnieje. A to w ogóle taki temat tabu. Powiedziałam to słowo. No to aż zrobimy przerwę i za chwilę wrócimy, żeby każdy mógł te wszystkie trudne słowa przetrawić. Menopauza, starość, śmierć. Wszystkich nas to czeka.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: To jak to jest z tymi telefonami do przychodni? Ja to nawet przyznam się do tego. Nie powiem, w której przychodni, nie powiem kiedy. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat mojego życia mogło się zdarzyć to w różnych miejscach w kraju. Byłam już tak zawzięta na dzwonienie, żeby umówić dziecko do przychodni, że przyjechałam do tej przychodni, zadzwoniłam stojąc przed tym biureczkiem w kolejce i widzę, że dzwoni ten telefon i widzę i potem już wiem, co się dzieje. Pani delikatnie bierze słuchaweczkę, odkłada ją na bok i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o połączenie. Potem pyk i pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, ten sygnał w telefonie. Takie rzeczy też się dzieją. Podeszłam, zapytałam, dlaczego. No ale jak to? Ale co się stało?
2: Teraz mnie pani redaktor zainspirowała właściwie od razu, zanim mi pani redaktor zada pytanie, ja już coś powiem. Bo tak pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego my z taką łatwością godzimy się na to, że jako pacjenci musimy sami sobie organizować tą opiekę, dodzwaniać się, sprawdzać, szukać, nikt nam nie pomaga. A na przykład takie zwyczajne porównanie, no jak mamy przejść przez ulicę, to mamy tam pasy. Nie chodzimy sobie byle jak, nie rozglądamy się na lewo, na prawo, czy coś nas nie rozjedzie, tylko są pasy, tam jesteśmy bezpieczni. Tutaj tego nie ma i to jest nieprawdopodobne, że na to się godzimy.
1: Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do tego przez tych kilkadziesiąt lat, że w ogóle dziękujemy, tak, po rączkach całujemy, że pani doktor w ogóle nas przyjęła. O, godzinę temu się zaczął dyżur, ale dobrze, że przyszła. No, to się ciągle zdarza. To jest po prostu jakaś pozostałość poprzedniego systemu. Ja nie mówię, że wszyscy. Są cudowni lekarze, są ludzie, którzy poświęcają po prostu się w tej pracy. Przywołuję znowu hospicjum w Makówce, bo tam był taki moment, kiedy wydawało się, że straci prawo do bycia hospicjum to miejsce, bo nie było lekarzy chętnych do tego, żeby pracować w miejscu, które nie da prestiżu, nie da 100 tysięcy zarobków i nawet zdesperowany szef tego miejsca zamieścił takie ogłoszenie na Facebooku, jeżeli masz już, zarobiłeś już dość pieniędzy, spełniłeś się dość zawodowo, tak, to tak, oferuje godną pracę i godną płacę. I udało mu się. Przyszły dwie kobiety i dzięki temu to miejsce zostało uratowane, ale...
2: Ale to, że trzeba szukać w taki sposób lekarzy, którzy chcą dziś tak naprawdę wykonywać to, do czego pierwotnie byli powołani. I być może to jest ten właśnie moment, który tak obudzi Polaków, bo ja pamiętam protest rezydentów, kiedy rzeczywiście oni wywalczyli swoje i mieli ogromne poparcie społeczne także wśród pacjentów, ponieważ czy starsza pani, czy młody pacjent widzący tego przystojnego młodego lekarza, który siedzi tam przy tej kroplówce na podłodze na szpitalnym korytarzu i mówi, że za mało zarabia, no każdemu pękało serce, tak? To jest młody człowiek, który będzie nam pomagał. Dzisiaj wydaje mi się, że już to poparcie społeczne dla lekarzy jest dużo mniejsze, ponieważ oni dostali pieniądze, ale pacjent nie dostał ani trochę lepszej opieki, także tej komunikacyjnej. Nawet nie chodzi mi o samo leczenie, ale o to, że gdzieś zanika ta taka dobra relacja między lekarzem a pacjentem. Lekarze powoli są odbierani jako ci bogowie, którzy tylko dysponują swoim czasem łaskawie, biegają między jednym dyżurem a drugim. Zresztą my często mamy też taką sytuację, że tak, że dzwonimy do rejestracji w tych takich naszych trudniejszych przypadkach, na przykład mówimy o pacjentkach onkologicznych i rejestratorka czuje, że to jest pacjentka, która będzie wymagała szybkiej opieki, ale nie ma tych terminów, więc na przykład podaje nam numer do lekarza bezpośrednio. Więc my dzwonimy do lekarza i zdarza się tak, że słyszymy, że lekarz gdzieś tam biegnie po schodach z SOR-u czy na SOR w szpitalu, potem gdzieś tam w kajeciku szuka. To jest taka mętna woda.
1: Tak, i mówi nawet, niech pani przyjdzie.
2: Niech pani przyjdzie, coś przyjmę. To jest taki tekturowy system. Bardzo brakuje tego usystematyzowania. Jasne, ja bym bardzo chciała, żeby kiedyś, czy to będzie minister polityczny, czy apolityczny, wszystko jedno, ale żeby przyszedł i powiedział, w tym roku zrobię to, to i to.
1: I żeby to się stało.
2: I żeby to się stało.
1: Tak, bo nawet to, o czym my mówimy, to dobijanie się, to błaganie o miejsce w systemie, pewnie łatwiej można by było znaleźć, gdybyśmy, również my pacjenci, teraz uderzmy się w nasze piersi, przychodzili na wszystkie terminy, które udało nam się gdzieś tam znaleźć, bo to też jest problem. To też jest potężny problem systemu.
2: Ja tu zawsze wchodziłam w konflikt właśnie, bo wracając do tego, że dlaczego my zakładamy, że pacjenci będą na tyle samodzielni, że sami sobie ogarną, będą pilnować i tak dalej. Jeżeli pacjent, który na dzień dobry nie może się dodzwonić do rejestracji i będziemy od niego oczekiwać, że mimo tego on będzie pilnował potem tych wizyt, że będzie szanował ten termin.
1: Mamy system. Mamy,
2: coraz bliżej.
1: Jeżeli istnieje komunikacja z nami, ludźmi żyjącymi w Polsce, w postaci alertu RCB, to znaczy, że system można wykorzystać też do tego, żeby przyszedł SMS z przypomnieniem. Za tydzień jest ta twoja wizyta, na którą czekałeś od 2 lat. Przyjdź, potwierdź, wyślij tak, albo wyślij nie, jeżeli zamierzasz.
2: I to jest też chyba kwestia zaufania w ogóle do systemu, bo jeżeli w prywatnej opiece medycznej to działa, ludzie są tam bardziej zmobilizowani, pieniądze, zdyscyplinowani, ale tam są pieniądze, tam pacjent wie, że on idzie i jak nie pójdzie, to straci. A tutaj tak trochę wie, trochę nie wie, trochę nie pamięta, trochę sobie macha ręką. Jest duża część też pacjentów tych starszych, którzy przychodzą, umawiają się niestety do lekarzy w ramach takiej rozrywki, ponieważ jest to grupa starszych osób jest totalnie zaniedbana też w Polsce społecznie. Jeżeli jedyną atrakcją starszej pani ma być wyjście do kościoła lub wyjście do przychodni, no to będzie chodziła do kościoła i będzie chodziła do przychodni. I nie ma co za to winić systemu zdrowia akurat, tylko systemów tych obok. Natomiast rzeczywiście, jeżeli według mnie pacjent tyle razy spotyka się z jakąś taką nieżyczliwością ze strony systemu, to nie możemy od niego oczekiwać, że potem on będzie życzliwie informował, że nie przyjdzie.
1: No po prostu. Jak to wygląda, jak ankieterzy dzwonią? Z konkretnymi historiami? No bo tak, jak pana to pytanie o PESEL, to też jest takie...
2: Tak.
1: A kto to dzwoni?
2: Tak. Wydaje mi się, że niektóre szpitale już kojarzą naszych ankieterów. Natomiast my rzeczywiście z założenia nie chcemy powtarzać tego, co robi NFZ, czyli NFZ po prostu zbiera dane od szpitali. Co szpital sprawozda, to jest uznawane za prawdziwe. My wychodzimy z założenia, że to może być nie do końca prawdziwe i po prostu nasz ankieter przedstawia się jako pacjent z konkretnym problemem, z konkretną potrzebą zdrowotną. I te historie są dla mnie bardzo poruszające, kiedy ja potem je zbieram, zczytuję, analizuję, bo na przykład mamy taką historię wymyśloną pacjentki, która w wyniku wypadku komunikacyjnego traci 5 zębów. Zderzenie z tramwajem, to się może zdarzyć, 5 zębów nie mamy. No i pani musi mieć protezę, taką porządną protezę, ale żeby ją mieć, oczywiście musi przejść szereg badań, musi się umówić, musi zaczekać. Ten proces wyznaczania daty w ogóle, do dostania się najpierw do lekarza, potem do czasu otrzymania tej protezy, to są 4 lata. I teraz jeżeli...
1: Przepraszam, że się śmieję, ale to absurd.
2: A proteza, ta porządna, właśnie taka refundowana przez NFZ jest co 5 lat, więc teoretycznie pani rok przed wypadkiem powinna już stanąć w kolejce, żeby się jej doczekać. Natomiast wyobraźmy sobie taką pacjentkę, która może jest panią Grażyną z powiatu właśnie i ona nie wie, że jeżeli nie usłyszy przez telefon, że ten czas oczekiwania są 4 lata, załamie się na tyle, machnie ręką, stwierdzi, dobra, no, po co mi te zęby? To się zdarza, ludzie w Polsce są bez zębów. My spójrzmy czasem w autobusie, jak idziemy między sobą.
1: Ale to też powoduje wykluczenie.
2: No. To jest tak, to jest defekt estetyczny, medyczny i społeczny. Ale nie możemy wymagać od tej kobiety, żeby ona wiedziała i żeby ją zmusić do tego, że to jeszcze zadzwoń tutaj, zadzwoń tam, zapytaj się. Pani Grażynka z powiatu może nie mieć takiego poziomu wiedzy i kontaktów jak pan poseł z Warszawy, po prostu.
1: Albo senator. Doskonale państwo wiedzą, jak to się zdarzało ostatnimi czasy, a takie przykłady są tym bardziej rażące, im bardziej system nie działa. Bo jeżeli człowiek musi wyzwaniać, czekać, zastanawiać się, pytać, a ktoś wchodzi po prostu na oddział i mówi ty będziesz operował, ty będziesz wspomagał. Oczywiście wyolbrzymiam tę sytuację, ale wiedzą państwo, że tak też się wydarzyło w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Mało tego. Szpital dostał karę, 134 tysiące
2: złotych. Kto dostał tą karę tak naprawdę?
1: My.
2: My dostaliśmy. My.
1: No bo to jest, to są nasze pieniądze. Tak. I gdzieś tam była dyskusja, że może to tak nie powinno być. Dyrektor szpitala też powiedział wtedy, że on nie widzi podstaw do odwołania się niestety. No on może próbować zmniejszyć tę karę, ale wie doskonale za co dostał. Mhm. Tak to będzie wyglądało. To jest ta zaprzeszłość, jest w naszych głowach pamiętających poprzedni system, ale jest też w głowach tych, którzy wtedy byli ponad tym szarym tłumem.
2: Ale dzisiaj nadal jest dużo osób ponad szarym tłumem. Ja myślę, że politycy kompletnie nie zdają sobie sprawy, jak źle jest, no bo oni jednak, ich rodziny są zabezpieczeni, mają... Zresztą, kurczę, nawet ja jestem uprzywilejowana, bo ja, pracując od 15 lat w ochronie zdrowia, zajmując się komunikacją, a doskonale znam lekarzy, doskonale wiem, jak sobie poradzić, doskonale wiem, gdzie zadzwonić, mogę pójść prywatnie, bo mnie na to stać, jestem bardzo uprzywilejowaną osobą, ale w sytuacji, kiedy nawet ja, będąc uprzywilejowana, wiem, że no, mam 40 lat, jestem kobietą, muszę sobie zrobić trochę badań, bo tak czuję, że coś jest nie tak, gdybym chciała zaufać publicznemu systemowi, ja bym się nie doczekała tych badań. Ja zapłaciłam ponad 1500 zł prywatnie, mimo że oczywiście płacę składki, za taki porządny panel hormonalny, żeby wiedzieć, co mi jest. Bo wiem, że do endokrynologa zaczekam średnio rok. Taki jest średni czas oczekiwania na endokrynologa w Polsce.
1: I to jeszcze trzeba trafić na takiego, który rzeczywiście będzie chciał przyjrzeć się, a nie tylko popatrzeć na liczby.
2: To też jest problem, ponieważ rzeczywiście te dziedziny, które są coraz częściej prywatyzowane, tak jak stomatologia, czy endokrynologia, czy ginekologia, z całym szacunkiem do lekarzy, ale coraz częściej spotykam się z takim bardzo komercyjnym podejściem na zasadzie, no to ta wizyta 350 zł, na następnej ustalimy, na następnej jeszcze ustalimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze zmieniają lekarzy, zmieniają relacje. U nas to troszkę poszło już w takim bardzo złym kierunku, kiedy niestety zmieniają za bardzo te relacje między lekarzem a pacjentem.
1: Władza korumpuje, ja to zawsze powtarzam. Czy ta władza jest polityczna, czy ta władza jest finansowa, to tak czy inaczej. Ja mogę, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? I to nie jest tak, że to jest skrzywione spojrzenie na system, ale nawet jeżeli gdzieś tam, albo tym bardziej, jeżeli gdzieś tam w rodzinie jest u państwa lekarz, albo ktoś
2: lekarz
1: wśród znajomych.
2: To jest taki, bingo.
1: Tak, to jest dobrze mieć, bo on będzie wiedział. Mm-hmm.

0: z konsultantem krajowym do spraw geriatrii, który mówił, no ale co my mamy zrobić, jak nas jest kilkuset? Mhm. No i co mają zrobić? Nic.
1: To prawda, my nie jesteśmy systemowo przygotowani na to, co się już zaczyna wydarzać. Natomiast ja pamiętam, że kiedy w 2015-2016 roku no jedynym pomysłem na to, żeby jakoś pomóc tym starszym ludziom z dostępem do lekarzy, było to, żeby część łóżek geriatrycznych zmieniać na te internistyczne, jakby do lekarzy ogólnych, na innych mhm. oddziałach i tak dalej. To wszyscy się burzyli, że jak to, że zabieramy tych geriatrów, kurczę, tych geriatrów nie ma, jest niewystarczająco i musi być tak, że część tych pacjentów będą musieli przejmować inni lekarze, po prostu.
0: Będą musieli spojrzeć bardziej holistycznie, a nie tylko na jedną chorobę, którą można leczyć, bo ta druga może wykluczać tę pierwszą, a nagle pojawia się trzecia, która w ogóle z tymi nie ma nic wspólnego i taka jest nasza rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że takie fundacje jak Watch Health Care nauczą chociażby tych, którzy odbierają te telefony. A może to ankieter?
1: Tak, mam nadzieję. Natomiast rzeczywiście też mam taką pewną satysfakcję, ponieważ o ile wiem, że kiedy publikujemy nasze raporty, to z politykami jest tak, że ci, którzy są u władzy, mówią, że to na pewno nieprawda, a ci, którzy są w opozycji, tak, to jest prawda, jest nawet gorzej, oni się potem zamieniają
0: i tak to trwa.
1: Tak to trwa od kilkunastu lat. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o tą obsługę na poziomach placówek, to wiem, że potrafimy poruszyć. Ludzie się troszkę przebudzają, interesują, powstają firmy, które doradzają, jak to zrobić. Przecież to wszystko wiemy. Są firmy, które są call center. Tam są osoby, które naprawdę muszą się nasłuchać złych rzeczy, a jednak są grzeczne, miłe, czekają, wysłuchają, umówią i tak dalej. To działa, to można zrobić i mam nadzieję, że się to będzie zmieniać.
0: Milena Kruszewska ma taką nadzieję, a ja razem z nią do tego tematu wracać będę na pewno. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21:00 to się dopiero zrobi. Ostrzegałam, że tak będzie, bo to będzie człowiek, który działał świetnie w systemie. O Andrzeju Samsonie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i 21 minęła 5 minut temu. Proszę nie sprawdzać, proszę po prostu wyregulować zegarki. Kto w samochodzie, no to możemy trochę podnieść ciśnienie. Kto w domu, to bardzo proszę się mocno zrelaksować, bo obiecywałam jedno, że nie będzie łatwo. Myślę, że za moment Edyta, która siedzi obok mnie, powtórzy dokładnie to samo, bo to nie jest łatwy temat i to nie jest zamknięty temat. Chyba to najczęściej powtarzałaś gdzieś tam opowiadając o swojej książce. Edyta Krześniak, autorka książki Psycholog o Andrzeju Samsonie. Ty, jak wczoraj prezentowałaś swoją książkę na swoim wieczorku, użyłaś takiego sformułowania, jak byłam dziennikarką. To też napisała dziennikarka.
2: No ja jestem dziennikarką, ale jakby mam chwilowy taki zawrót głowy, czyli jakby odeszłam z telewizji, wydałam książkę, nie wiem co dalej, więc dlatego może stąd ten zwrot, jak byłam dziennikarką.
1: No i właśnie dlatego witamy dziennikarkę, autorkę jednej, ale ja już wiem, że na pewno nie jedynej książki, ale o niej na razie, o tej następnej, chociaż mnie oczywiście korci od wczoraj, żeby dopytywać, kto następny, będziemy rozmawiać. To, co można zobaczyć na okładce tej książki, czy ja powiedziałam dobry wieczór? Oficjalnie chyba nie. Dobry wieczór?
2: Dobry wieczór.
1: O, już teraz, żeby formalności stało się zadość. Psycholog, to jest ten napis, który mi strasznie siedzi w głowie. Napisany tak, jakby pisało go dziecko.
2: Tak, to jest, wiesz co, to jest napis, który ja zrobiłam, bo ja chciałam, żeby to był psychol ok.
1: Ok.
2: Mhm. Tak? No i chyba się to udało.
1: Tak, i to się bardzo rzuca w oczy i to jest też taki napis, który sugeruje, że gdzieś coś trwa, że gdzieś coś jest syllabizowane, literowane, ale ja przeglądałam tę książkę, od wczoraj nie przeczytałam całej, przyznaję się, bez bicia, a lubię czytać papier, więc jeżeli państwo też, to po prostu, to jest najprostsza droga, żeby kupić, mieć i sprawdzić i przeczytać fragmentami. Wchodziłam w różne jej części, myślę, że całość będzie bardzo ciężka.
2: To jest obciążająca książka, to od razu powiem. Ale też mam taką świadomość, że to jest lektura obowiązkowa dla każdego rodzica, każdego pedagoga. No, zamiatanie tematów trudnych niczemu dobremu nie służy.
1: Zacznijmy od samego początku. Kim był Andrzej Samson?
2: Znany psycholog Andrzej S. Tak się zaczęła ta cała historia. To był 2004 rok. No i w mediach pojawiła się informacja, która brzmiała, że na śmietniku obok domu znanego psychologa znaleziono zdjęcia z dziecięcą pornografią. I to był początek historii Andrzeja S. Wcześniej znaliśmy tego człowieka jako Andrzeja Samsona. To był autorytet, guru polskiej psychologii. Tak funkcjonował jakby w świecie. Ekspert medialny. No, bardzo był popularny, bo pisał książki, był ekspertem w gazetach. Pisał różne porady dla czytelników. No, zawsze te jego wypowiedzi medialne były takie w punkt, tak? To były mocne wypowiedzi. Teraz dowiaduję się dużo, dużo fajnych rzeczy, takich, o których na przykład nie wiedziałam. Ludzie otwierają mi oczy i rzeczywiście, jak temu się przyglądam teraz z bliska,
1: z tą wiedzą.
2: Tak, to widać. Na przykład ostatnio napisała jedna z pań, że była kilka razy na spotkaniach z nim i widać było na przykład, że on nie szanuje kobiet, że ich nie lubi. Wiesz, on bardzo mocno też na przykład o szkole mówił, tak? Potępiał nauczycieli, mówił, że to barany. I no to było fajne, to było atrakcyjne dla mediów, tak? No bo jak wiadomo...
1: Antysystemowiec.
2: Antysystemowiec, ale wiadomo też, że jak coś nazwiesz po imieniu i głośno, no to wtedy to wybrzmiewa, tak? I on się nie bał takich śmiałych określeń. No, natomiast dla mnie taką fascynującą rzeczą było to, bo jak ja go poznałam, wtedy jeszcze pracowałam chyba w Telewizji Polskiej i pojechałam do niego na krótką wypowiedź, żeby nagrać go tak zwaną setkę. Tak zwana setka. Nie pamiętam, czego ona dotyczyła, jaki to był temat, tylko pamiętam swoje spostrzeżenie, że ja miałam wrażenie, że on jest na rauszu. że jest, no coś mi nie grało, wyszliśmy, nie zwróciłam uwagi jakby jemu bezpośrednio, no bo też nie wypadało autorytetowi powiedzieć, czy pan jest pijany, no bo jak, nie? Więc jak wyszliśmy stamtąd, ja zapytałam moich kolegów, operatora i dźwiękowca, czy wy nie sądzicie, że no, on jest pod wpływem? I usłyszałam, no tak, czułem alkohol, jak podpinałem mikrofon i, no, i jakby wróciłam stamtąd z niczym, bo stwierdziłam, że no to się nie nadaje, nie, nie nadaje się do telewizji, więc w ogóle do kosza, szukamy następnego eksperta, jedziemy, nagrywamy i tak dalej. No i to było wtedy moje pierwsze spotkanie. No ja zapomniałam o tej historii, natomiast jak tylko ta sprawa z Andrzejem S. i ze zdjęciami na śmietniku się pojawiła, to natychmiast mi się przypomniała ta rzecz. I to było takie pierwsze jakby skojarzenie, że może on się odkleił, że on się, wiesz, no nie wiem, pogubił, był po prostu, no popłynął w alkohol i coś się wydarzyło.
1: Stresować ze względu na przykład na problemy, które tak. Gdzieś tam przyjmuje na siebie, są to problemy jego pacjenta.
2: I to też była jakby taka informacja, która no wszystkich zmroziła, tak, bo myśmy nie wiedzieli, co jest na tych zdjęciach, no bo to było tajne wszystko ze względu na dobro dzieci. Niezwykłe było to, że no zabezpieczono zdjęcia na śmietniku i kilka dni po tym na przykład się okazało, że no pani dozorczyni ma jakieś zdjęcia. No więc ktoś widział, więc już był w stanie opowiedzieć, co jest na tych zdjęciach, co widział. Więc tam epatowano tym okropieństwem, które było. I kilka dni później kolejny wyciek zdjęć. Więc ja sobie myślę, że no nie chce mi się wierzyć, że to jest niedbałość służb, tak? Ja myślę, że to były takie
1: kontrolowany
2: elementy,
1: przeciek?
2: Tak sobie myślę, dlatego że no wyobrażasz sobie, że żebyś była ekipa, która zabezpiecza śmietnik, no w zasadzie tam jest mało tych rzeczy do zabezpieczenia.
1: I że nagle coś ginie i wypada.
2: Mało, tak? Znaczy mało. No mówię, no wiesz, no jeśli to było w jakimś kartonie, czy to było w torbie reklamówce, no to ja sobie nie wyobrażam, że jeszcze może coś zostać dookoła. Więc dzięki temu, że te zdjęcia wyciekły wtedy, no to było pole do jakby poszukiwań, prawda? Co się wydarzyło, co tam jest na tych zdjęciach. No i od tego się tak naprawdę chyba zaczęły moje poszukiwania w tym temacie.
1: Ale ciągle jeszcze to były oskarżenia, które były rzucone w stronę eksperta.
2: Tak, ale od razu natychmiast się wydarzyła taka rzecz, że zorganizowano konferencję, bo gazety, no wtedy nazywane brukowymi, podawały informacje, że no to tam pedofil i tak dalej, jakby śmiało rzucali oskarżenia w jego kierunku. No i też jakby na podstawie tego, co się dowiedzieli, prawda, co jest na tych zdjęciach. No i wtedy środowisko stanęło w obronie dobrego imienia, tak, że w ogóle absolutnie nie można tutaj go skazać, bo przecież nie wiadomo, jeszcze jest niewinny, protestują przeciwko temu, żeby media skazywały, skoro
1: co do zasady, jest w Polsce domniemanie niewinności, które jest wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest ono wygodne. Co do zasady, jest domniemanie niewinności, powtórzę.
2: Dobra, ale jest też taka historia krzywda dzieci, tak? I dobro dzieci. To jest w ogóle w Konstytucji zapisane. I jak bierzesz pod uwagę wagę tego, że ktoś staje w momencie, kiedy mamy na szali dobre imię i krzywdę dzieci, i ludzie, którzy zajmują się psychologią, nie wiem, leczeniem, pomaganiem, no, są obdarzeni tym zaufaniem publicznym.
1: Człowiek, przed którym się obnażasz emocjonalnie, musząc albo chcąc mieć bezpieczną strefę.
2: Tak.
1: Bo to jest do tego stopnia.
2: No i jakby, wiesz, i masz takiego człowieka, który wybiera dobre imię, a nie dobro dzieci, no to jest sytuacja taka już, gdzie się powinna zapalić czerwona lampka.
1: A to był ten etap, w którym rozpoznana została już ręka, którą było widać na zdjęciu razem z genitaliami dzieci?
2: Tego nie wiemy. Mhm. Tego nie wiemy, bo to wszystko było za zamkniętymi drzwiami. Natomiast wydarzyła się taka rzecz, że tu była konferencja w obronie dobrego imienia i tego samego dnia, na tej jakby chwilę po tym, PAP podaje informację.
1: Polska Agencja Prasowa?
2: Tak, Polska Agencja Prasowa podaje informację, że Andrzej Samson przyznał się do zarzucanych mu czynów. I nie ma refleksji. nie ma refleksji, jakby ludzie zostają z tym...
1: Dobrym imieniem.
2: Dobrym imieniem. No, pojawia się jeszcze takie, pokażcie mi takie zdanie, pokażcie mi ofiary, a będę im współczuł. I to jest zdanie, które, zobacz, minęło 20 parę lat, ja je cały czas mam w głowie.
1: I to też jest, o tym będziemy jeszcze mówić. Ja wiem, że my nie mamy w Polsce takiego prawa, które łączy wyroki. Ja wiem, że nie mamy też precedensowego prawa. Tyle, że zdjęć znalezionych na śmietniku były setki, ponad 1000.
2: Tak, dużo było tego.
1: I nikt nie próbuje sprawdzić, ile osób, ile rodzin, ile miejsc w Polsce jest dotkniętych. I to, ja wiem, że to się kojarzy z akcją, która już dawno temu się skończyła, ale tym złym dotykiem.
2: Wiesz co, no bo tak naprawdę potrzebna była jedna ofiara, żeby mógł się zacząć proces, tak? Jeśli się okazało, że mają tą jedną ofiarę, no to dali sobie spokój. Ja trochę będę teraz takim adwokatem diabła, dlatego że jak sobie pomyślę, że gdyby zaczęto szukać tych ofiar, to ten proces nigdy by się nie zaczął.
1: A on się też nie skończył.
2: I tak, i nie. Dlatego, że w moim odczuciu, mimo tego, że ten prawomocny wyrok nie zapadł, to tam nie ma wątpliwości, co się wydarzyło. Tak? Tam uzasadnienie jest tak mocne, którego świat nie poznał. Ja też nie mogłam jakby tego do końca zacytować w książce, bo nie dostałam takiej zgody.
1: Ale przeczytałaś i znasz.
2: Tak, przeczytałam, znam, nawet mam w domu. Mm-hmm. Mimo tego, że to wszystko było jakoś tam tajne. To chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że w takim przypadku, i o to chyba mam największy żal, że no, zmarł, tak? Sąd jednak, pomimo tego, że on zmarł, utrzymał wyrok, przeczytał go, powiedział o tym, że no, mimo tego, że no, muszą umorzyć, bo nie ma
1: człowieka,
2: tak, nie ma człowieka, to uzasadnienie tak odczytano tam za tymi zamkniętymi drzwiami. I tak sobie myślę, co można było wtedy zrobić, gdyby zdecydowano się na taki rodzaj, wiesz, jakby nawet pośmiertnego wpisania go na listę osób, które dokonują krzywdzenia dzieci, bo przecież jest taka lista, tak? Mhm. To myślę, że to byłoby jakieś zadośćuczynienie dla tych ofiar, których było naprawdę dużo.
1: Bo on formalnie w pierwszej instancji został skazany za wykorzystywanie seksualne.
2: Tak. Rozpowszechnianie pornografii. Mhm. No i miał na koncie tak naprawdę tam dwoje dzieci. Proces trafił do ponownego rozpatrzenia, dlatego że no, w trakcie procesu zjawiła się matka, która przyjechała z Australii, bo była jego, no, przychodziła ze własnym dzieckiem jako klientka, pacjentka, no tak to nazwijmy. I w czasie tego procesu poprosiła o okazanie zdjęć. I tam na tej sali rozpoznała swoje dziecko.
1: I to jest ten moment, w którym Państwo najpierw przetrawią pierwszą część naszego spotkania. Przypominam, mówimy o książce Psycholog Edyty Krześniak. Historia człowieka, który miał być tym, któremu wierzymy, któremu ufamy i który pomaga innym. Tym, który tak strasznie zawiódł. Ja myślę, że ostatecznie to chyba najbardziej siebie, jeżeli do niego kiedykolwiek to dotarło. Po przerwie wracamy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za $0.99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. $0.99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Psycholog, zawód zaufania publicznego. Psycholog, do którego matki, nie widząc nadziei, albo ojcowie, rodziny, nie widząc nadziei dla swoich dzieci, mówią, to może on pomoże. Teraz, mając tę wiedzę, tę świadomość, patrząc na wszystkie informacje, które gdzieś tam się pojawiają, ciekawa jestem, ile z osób po drugiej stronie radioodbiornika zostawiłoby swoje dziecko w mieszkaniu z obcym mężczyzną. Nieważne, czy to jest psycholog. Nieważne, czy to jest lekarz. Jak ja chodziłam ze swoim dzieckiem do psychologa, to warowałam pod drzwiami, słysząc, co się tam dzieje, ale wiadomo, że lekarz musi uzyskać kontakt z dzieckiem i to zupełnie jest dla mnie oczywiste. Ale zostawić w mieszkaniu, w małym mieszkaniu, które nie jest gabinetem.
2: No to był gabinet. Mówmy się, gabinet prywatny. Formalnie. Tak, gabinet prywatny. No tak to funkcjonowało, wiesz, no weź pod uwagę, że to było 20 lat temu.
1: Ja też o tym mówię, w takich czasach mniej więcej.
2: Tak, ale jakby o tym mówimy, no to był jego wymóg. Proszę zostawić dziecko, wiesz, no autorytet, tak? Człowiek, który...
1: Ale zostawiłabyś swoje dziecko w mieszkaniu?
2: Absolutnie, ale ja mam tą wiedzę, która mnie, jakby wiesz co, no, ona mnie obciążyła, jestem przegięta w drugą stronę zupełnie, tak? Więc jakby odjechałam po historii Andrzeja Samsona w drugą stronę. Natomiast chcę ci powiedzieć o takiej rzeczy, że no, szli do człowieka, któremu ufali, on był wszędzie, tak? On był wszędzie, on się znał na dzieciach jak nikt inny, guru polskiej psychologii, bo wszyscy się podpierali nim. Przecież on jakby też był takim człowiekiem, który robił rzekomo, bo nie wiem na ile to jest prawda, no, w każdym razie opowiadał o tym, że robił superwizję innym, czyli był numer jeden w Polsce, no może przesadzam troszkę, ale był w tej czołówce. I no wszyscy patrzyli na niego z zachwytem. To było takie. I wiesz, on potrafił jakby przekonać cię do siebie, bo wydawało ci się, że to jest człowiek kompetentny. Ja się z nim spotkałam już w tym momencie, gdzie no, dla mnie te jego kompetencje no, były mocno wątpliwe, tak? Czyli już przyjmował pacjentów nawet media przyjmował, tak, na Rauszu. Więc moje spojrzenie było trochę inne, ale jak zaczęłam potem jakby szukać różnych rzeczy, to się okazało, że ten ekspert medialny no, był emitowany w różnych programach właśnie na Rauszu i nikomu to nie przeszkadzało. Może, nie wiem, koledzy dziennikarze tego nie widzieli, może się wydawało, że tak jest. Wiesz, on też, jak tak się przyjrzy człowiek i zobaczy z perspektywy czasu, co on tam wygłaszał, na przykład w audycjach na żywo i tak dalej, no to były takie brednie z dzisiaj, z punktu widzenia tego, wiesz, i z tej wiedzy, którą mamy. No przecież on opowiadał o autyzmie i to była jego linia później obrony, że autyzm jest takim zaburzeniem, no, które mają dzieci nieprzytulane przez rodziców.
1: W audycji Człowiek z bliska, w trakcie której jesteśmy, bardzo często przychodzą specjaliści, którzy opowiadają o różnych spektrach, różnych zaburzeń i Bogu niech będą dzięki. Nie znalazł się ani jeden, który powiedział, że autyzm bierze się z braku przytulania, ale on też, tak jak mówisz, wykorzystywał to jako linię obrony, że jego dotyk miał leczyć.
2: Wiesz, no, jak przejrzysz prasę z tamtego okresu, to jak Samson trafił do aresztu, no to natychmiast zaczęły się pojawiać takie artykuły, które mówiły o tym, jak skutecznym był lekarzem, jak on znakomicie sobie radził na przykład z moczeniem nocnym. Wiesz, bardzo możliwe, że on miał jakieś osiągnięcia, na przykład na pierwszym etapie swojej kariery zawodowej, tak? Może rzeczywiście były sytuacje, w których pomógł ludziom, no bo ja też nie zakładam, że on no wszystkich jak jeden mąż krzywdził, tak? Może były przypadki, no bo miał różne te dzieci u siebie. Ja po 20 latach dotarłam do kobiety, która była w procesie, z którą nie rozmawiałam wcześniej. I ona mi powiedziała taką rzecz, że oni trafili do Samsona, dlatego że rozwodzili się i chcieli dziecko przygotować, tak, przygotować do tego, że rodzice się rozstają, żeby on im w tym wszystkim pomógł. No i wyobraź sobie, że to nie było dziecko autystyczne, tak? To nie było dziecko, które było bardzo ciężko chore. No i tu się okazało, że no, to dziecko było ofiarą jego. Więc to takie bardzo okrutne, że wiesz, no, w większości tych dzieci, które on wykorzystał, to były dzieci na tyle zaburzone, że one nie mogły powiedzieć na przykład.
1: To też jest w twojej książce. Pytałaś o to, czy Samson zakazywał ci mówić rodzicom, co robiliście w gabinecie? Nie. I to, że on nie tworzył owocu zakazanego, albo na tym etapie dzieci nie rozumiały jeszcze, co się z nimi dzieje, sprawiało, że też nie czuły potrzeby mówić. Nie jesteśmy w stanie ocenić, ile dzieci wyszło i powiedziało rodzicom, że coś takiego się wydarzyło.
2: Wiesz, no, krzywda dzieci i molestowanie seksualne ma to do siebie, że o tym się nie mówi.
1: Tabu.
2: Tak, temat, ale to jest takie, że ty jesteś, wiesz, no można zastosować różnego rodzaju mechanizmy, żeby dziecko zastraszyć, tak? Ale to, co ja odkryłam po 20 latach, co było dla mnie nowe i zaskakujące, bo wiedzieliśmy o różnych rzeczach, które on tam miał w gabinecie, no miał na przykład wibratory, tak? Miał różne takie no, rzeczy świadczące o tym, że no, wykorzystywał je no, chociażby po to, żeby zrobić jakieś tam fotografie. Natomiast znalazłam, że on miał atrapę broni. I nie jedną, tylko dwie czy trzy. Więc no, to jest oczywiście moja hipoteza. Ale ja się zastanawiam, po co taka atrapa broni, tak? Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że on na przykład no, straszył te dzieci. Wiesz, no to też była taka sytuacja na przykład, że on obdarowywał dzieci na przykład takimi historiami, że sukieneczką, tak? Dziewczynka była, no to dawał sukieneczkę niby po córce, coś tam. Więc bardzo możliwe, że też na przykład mamił w ten sposób, że dam ci tą sukieneczkę, jak zrobisz to czy tamto, tak? Więc bardzo trudno jest od dzieci dostać tą informację, że są molestowane czy krzywdzone. I o tym mówi na przykład też w mojej książce pani z Fundacji Dzieci Niczyje Kiedyś, a dzisiaj dajemy dzieciom siłę, że oni przez całe lata na przykład, ona się zajmuje dziećmi, że oni nie rozpoznawali tych rzeczy, bo mówiła o tym, że dziecko zawsze mówi prawdę. Mówi i powtarzała to na różnych szkoleniach do momentu, kiedy nie poznała dzieci molestowanych. Że to jest tak, że no one mają w sobie tajemnicę, ale i tutaj też powiem o takiej dość istotnej rzeczy, że ta historia pokazuje, że przez całe lata dzieci miały tajemnicę, a potem ta tajemnica padła na całą rodzinę, tak? Czyli jakby rodzice i rodzina no, trzymają tabu, żeby nie być...
1: Żeby dziecku nie przypiąć metki, żeby samemu nie być osądzonym, żeby nie naznaczać siebie szkarłatną literą. Jeżeli ktoś gdzieś tę lekturę na swojej drodze spotkał, jeżeli nie, to warto. Bo potem to już tak naprawdę jest mechanizm chronienia siebie, mówię o rodzicach. Zastanawiam się, z czym łatwiej jest sobie poradzić. Ja wiem, że to jest kompletnie abstrakcyjne pojęcie, bo łatwiej nie istnieje w takim przypadku. Czy temu dziecku, które dorośnie, przepracuje, być może sobie wybaczy, bo to też o to chodzi, czy tym rodzicom, którzy będą żyli z przekonaniem, nie obroniłem, nie ochroniłem swojego dziecka?
2: Gorzej, oni żyją z takim przekonaniem, to ja go tam zaprowadziłam, czy zaprowadziłam, tak? To, i to jest, wiesz, taki ciężar, który, no potwornie ciężko z tym żyć. I tu nie ma w tej książce, bo też tak zdecydowałam, że o tym nie napiszę, ale myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że temat Andrzeja Samsona, nam się wydaje, że to jest stara historia, odgrzewany kotlet po 20 latach, po co dziennikarka do tego wraca, tak? Ale to jest historia, która się zakończyła tylko i wyłącznie dla Andrzeja Samsona. Natomiast ona się nie zakończyła i nie zakończy się dla ofiar i ich rodzin. Bo jak słyszysz po latach od matki, która mówi o tym, że słuchaj, no my codziennie kładąc się sprawdzaliśmy, czy on jest bezpieczny, czy on śpi, czy nie ma noża pod poduszką, bo takie sceny rodziny mają. Wiesz, no nie mówi się też o tym, że część z tych dzieci no, ląduje w szpitalu na przykład psychiatrycznym. Nie mówi się o tym, że rodzice muszą łykać psychotropy, bo sobie nie radzą z tym. No to jest cała ta historia, że no, to tak ładnie jest napisane, inna czynność seksualna. Tak? I nikt nie rozbiera tego na czynniki pierwsze. Ja nie mówię o tym, żeby epatować tym wszystkim. Ja dość odważnie idę w tej książce, ale opieram się tylko i wyłącznie na faktach. Nic, nie ma tam żadnych moich halucynacji reporterskich, ani innych przemyśleń. Staram się odzwierciedlić to, co przez lata udało mi się odkryć i też jakby to, co po latach widzę w aktach, tak? Więc to jest, wydaje mi się, że to jest taka historia, że ktoś, kto się z nią spotkał, dotknął, no jego życie już nigdy nie wygląda tak samo.
1: Mówiłaś o tej atrapie broni. Specjalnie sobie to zapisałam, bo zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. To też oczywiście są tylko przypuszczenia, bo to z jednej strony mogła być rzecz, którą mógł straszyć dzieci, a z drugiej strony myślisz, że był na tyle świadomy, że mógł być przygotowany do obrony przed rodzicami? Po prostu po to, żeby postraszyć, jeżeli ktoś by przyszedł i uwierzył swojemu dziecku?
2: No tak daleko nie pomyślałam, wiesz, jak ty. Natomiast no, ja ci chcę powiedzieć, że on był na tyle sprytny, że jak rodzice przychodzili, bo rodzice na przykład widzieli różne zachowania dziecka, tak, że nie wiem, no jakoś się seksualnością swoją dziecko na przykład zabawia, tak. No i nie robiło tego, a raptem robi. I tu jest taka sytuacja, że oni mówili, no przyszli do psychoterapeuty, tak, i go proszą, mówią, że jest takie zachowanie.
1: Co zrobić?
2: I on im to zachowanie interpretuje po swojemu, a to dziecko jest na takim etapie rozwoju, nic się nie dzieje, proszę się nie martwić i tak dalej. Wiesz, no na przykład, no to też jest taka historia z tej bajki, że jedno z dzieci nie znosiło robienia zdjęć, tak? No i tłumaczysz sobie, no po prostu dziecko tak
1: zdjęcia.
2: Ma, nie lubi być fotografowane. Wiesz, no wywoływało to histerię. I w momencie, kiedy okazało się, że te zdjęcia na śmietniku się znalazły i wiemy już, czyli matka też wie, co jest na tych zdjęciach, to potrafi skleić te dwie historie, dlaczego dziecko nie chce być fotografowane, dlaczego no nie lubi tego, tak? Więc to są takie, wiesz, no bo zawsze są jakieś symptomy. Tylko teraz jest pytanie, jak ty to zinterpretujesz?
1: Ja wiem, że teraz gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników, być może w domu, być może w samochodzie, być może jeszcze w pracy jest takie od razu pewnie czerwone, żarzące się i nieustępliwe pytanie, co teraz, jeżeli środowisko nie było w stanie wtedy się oczyścić, jeżeli środowisko do tej pory przez tyle lat nie było w stanie potępić, jak zaufać środowisku?
2: No to jest trudna historia, natomiast ja jestem pełna nadziei, dlatego że jedną z pierwszych osób, które do mnie napisały jeszcze przed tym, jak się książka pokazała, ale już były zapowiedzi, że ona będzie, to był prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Człowiek młody, dlatego że napisał do mnie, że w momencie, kiedy wybuchła sprawa Andrzeja Samsona, on jeszcze nie wiedział, że będzie psychologiem. Teraz jest jest prezesem. I zaprosił mnie na spotkanie z prośbą, żebym opowiedziała o tej historii jakby całemu środowisku. I też z takim poczuciem, że on wie, że oni nie odrobili lekcji, że ta sprawa bardzo ciąży, tak? Dzisiaj też widziałam, że na Facebooku tam wpisał taki bardzo emocjonalny komentarz po wczorajszym wieczorze, gdzie mówi o tym, że nie było na sali tych ludzi, którzy wtedy tak go obronili, tak, że zabrakło tego. Więc jakby ja jestem no, pełna nadziei, że ta książka spowoduje dyskusję o tym. Wiesz, no jak zaczęłam pisać książkę, to nie było jeszcze ustawy dotyczącej zawodu psychologa.
1: Wiesz, ona jest strasznie też oprotestowana przez psychologów.
2: Dlatego, że ona niewiele zmienia.
1: Tak.
2: Ona niewiele tak. zmienia.
1: Tworzy kolejne instytucje, które będą sprawdzały kolejne opłaty, wnosiły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale
2: znowu jest biznes. Tak. Nie ma pacjenta tak. w tym wszystkim, tak? Czy tam klienta, no bo jak zwał, tak zwał. Bo ja mam wrażenie, że to jest raczej rodzaj biznesu niż...
1: No, nie. Ochrony zdrowia? Bo służby zdrowia już też się nie mówi.
2: Wiesz, o co chodzi. No i tak jakby mama, która była wczoraj z nami na wieczorze, no, jest taka pełna, bo ona uczestniczyła w tym i słyszała, jak jej obiecywano, tak, że dziecko zostanie zaopiekowane, że no, w radiu, w telewizji, wszędzie nawet mówiono, że już są dzieci zaopiekowane. Tak? Minęło 20 parę lat.
1: I ona ciągle czeka.
2: Ona ciągle czeka i ona sama ponosi koszty tego wszystkiego. Tak?
1: Bo to jest dokładnie to, co mówisz. To są leki, to są terapie, to jest próba położenia się spać i obudzenia bez poczucia winy, albo z przyjęciem nowego, kolejnego dnia. Ona nawet mówiła, że zmieniła miasto, żeby nie myśleć o tym, że to miejsce kojarzy jej się do tego stopnia źle. Nowe miasto wcale nie jest czymś, co traktuje jak dom, ale i tak to
2: zmieniła
1: jest
2: kraj.
1: Lepsze. Tak, ale po to, żeby się jej nie wszystko kojarzyło. Nie ten poranek i nie ten wieczór. To po przerwie ja będę chciała, żebyśmy właśnie porozmawiały o tych rodzinach, o których wiesz, których sprawa Andrzeja Samsona dotknęła na całe życie i pewnie też na pokolenia.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli by chcieli Państwo teraz sprawdzić, kim był Andrzej Samson, to proszę tylko nie googlować. Ja wiem, że w tym momencie od razu wszyscy do komputera. Proszę najpierw sięgnąć po książkę. Psycholog Edyty Krześniak, bo może jak zestawią Państwo te dwa światy, które ciągle istnieją w sieci i na papierze, to może dopiero wtedy będzie można gdzieś wyrobić sobie całościowy obraz. Chciałam, żebyśmy w tej ostatniej części skoncentrowały się na, nie wiem, czy to w ogóle jest dobre słowo, bohaterka, ale nie wiem, jak nazwać heroska kobietę, która wzięła na siebie ciężar bycia oskarżycielem posiłkowym, wzięła na siebie ciężar wsparcia swojego dziecka, które zostało przez tego człowieka naznaczone na całe życie, która musiała każdego następnego dnia być, utrzymać się, żyć i jeszcze móc sama ze sobą funkcjonować. Kiedy ty spotkałaś akurat tę mamę?
2: Wiesz co, ja ją widywałam tak naprawdę na korytarzu. Jak trwał proces, to moja praca polegała na tym, że ja jeździłam, siedziałam pod drzwiami, drzwi się zamykały, ludzie wchodzili, wychodzili, no i generalnie to było tak, że ja zobaczyłam kobietę, no i wiedziałam, że to jest mama. Nie bardzo wiedziałam też, jak do niej podejść, jak zagadać, jak to wszystko zrobić, więc zobaczyłam, kto jest mecenasem, pojechałam do mecenasa, poprosiłam o to, żeby zapytał, czy ona zechciałaby ze mną porozmawiać. No i dość długo czekałam na to, żeby ona się zdecydowała ze mną porozmawiać. Ja myślę, że to był taki moment, gdzie ona się zorientowała, że no to wszystko idzie w złą stronę. To znaczy, że to nie chodzi tak naprawdę o to, żeby
1: ochronić
2: dzieci, żeby tu sprawiedliwość wygrała, tylko ten proces, nawet jak ja siedziałam za drzwiami zamkniętymi, tak, i nie wiedziałam, co się dzieje na sali, to było wrażenie, że to wszystko jest gra na czas. I w którymś momencie właśnie no mama zdecydowała się przemówić mimo zakazu, oczywiście nieoficjalnie, jakby zaufać mi. I no dzięki temu ja zaczęłam poznawać drugą stronę tej historii. Potem to były kolejne moje wizyty tam w tym sądzie na Ogrodowej, gdzie siedziałam i widziałam kolejnych ludzi. Pamiętam, jak przyjechał taki starszy pan, który siedział. Widziałam, że bardzo się denerwuje. Podeszłam do niego, zostawiłam mu wizytówkę i powiedziałam, że gdybym kiedyś mogła mu w czymś pomóc albo chciałby porozmawiać, to po prostu jestem. No i doczekałam się, że do mnie odzwonił na przykład. I to był tata dziewczynki już pełnoletniej, która była krzywdzona przez Andrzeja Samsona. No i to była taka niezwykła historia, dlatego że to dziecko chodziło do niego i w obecności, potem jak zdecydowała się już zeznawać i stanąć w procesie, to wyobraź sobie, że ofiara zeznawała przy Andrzeju Samsonie.
1: Dlaczego sąd to nie zadbał? Znaczy, to gdzieś to myślenie, mam nadzieję, że w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości się jednak trochę zmieniło. Oddzielne sale do przesłuchań, ale to nieletnich.
2: Tak, no ona była już wtedy pełnoletnia.
1: A to była pełnoletnia osoba.
2: Ale wiesz, ona też wnosiła o to, żeby tak się nie działo, że ona chciałaby, że tak powiem, być inaczej przesłuchiwana, czyli bez jego obecności.
1: I sąd się nie
2: zgodził. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to była taka sprawa bez precedensu, tak? Znana postać, wszyscy tutaj, wiesz, no prasa opisywała, że w zasadzie to nie ma
1: dowodów.
2: Nie, raz, że nie ma, tam z tymi dowodami to tak różnie było, natomiast opisywano, że nie ma w Polsce ekspertów, którzy mogliby go przebadać, na przykład, wiesz, no tak robiono po prostu dęto ten balon już do takich rozmiarów, że no słabo się robi. Natomiast widzisz, zgubiłam wątek, coś chciałam.
1: przesłuchanie, nie zgodził się sąd na to, żeby...
2: Już jestem, dziękuję ci bardzo.
1: Proszę, ja też jestem po to.
2: Mam dużo do powiedzenia w tym temacie i chciałabym wszystko naraz i tak czasami wychodzi, że tracę wątek, że to była taka sprawa właśnie, że no, duża medialna sprawa i dostaje to do prowadzenia asesor. I to też na przykład było podnoszone przez obronę, że no to jest ktoś, kto, tam była taka historia, że gazeta Fakt chyba opublikowała taki artykuł, że sędzia i tam podane imię i nazwisko skaże tego tam zwyrodniałego pedofila. I to był na przykład dla obrony element podniesienia tego, że sędzia jest stronnicza. Wiesz, i to była taka zabawa, którą świat nie wiedział, co się dzieje, bo były drzwi zamknięte, tak? No jak coś długo trwa, no to znaczy co? Nie ma dowodów, tak? Tam nie było żadnych wątpliwości, dlatego że jemu zastosowano tymczasowy areszt. Jak wiesz, tymczasowy areszt jest na 3 miesiące. On siedział w tymczasowym areszcie przez 4 lata.
1: Nie, cały czas też mu system.
2: Tak, jakby cały czas mu przedłużano i to też jest skandal, tak? No bo tak być nie powinno i też rozumiem jego zniecierpliwienie, że to tyle trwa, wiesz, no. On na przykład, to było coś, co mnie też tak, no nie chcę powiedzieć ubawiło, bo to nie jest dobry zwrot, ale ja widziałam jego listy na przykład, jak on pisze do sądu, że dlaczego on ma czekać, aż sąd skończy wakacje, żeby podjąć jakąś decyzję. Więc wiesz, no też widział te różnego rodzaju absurdy. No chcę też powiedzieć o tym, że on był biegłym w wielu sprawach. Znał system od środka. W ilu sprawach był biegłym? No tego się nie dowiedziałam. Mam grzech na sumieniu, bo odpuściłam wtedy, wiesz, ktoś mi powiedział, że no, zresztą ganiałam za różnymi innymi informacjami, więc jakby nie dopilnowałam tego i tutaj no, nie było takiego systemu, gdzie można by było zobaczyć, w jakich on sprawach jest biegłym i tak dalej. No bo co by to spowodowało? Zalanie sądów jakby kolejnymi skargami, tak? No bo to wszystkie sprawy można było...
1: Na podstawie tej opinii można było podważyć wyroki.
2: Tak. Mhm. No i wiesz, i no... Tam jest wiele wątków takich, które na przykład, no to tego nie powiedziałam wczoraj, a dzisiaj powiem, że no przecież on był doradcą komendanta głównego do spraw pedofilii.
1: No to jakby lisa zatrudnić w kurniku.
2: No to, wiesz, i no jeśli taka postać, no przyszłoby ci do głowy?
1: A czy to nie jest trochę tak, że system się potem wstydził tego, co zrobił? To znaczy... Bo można założyć dwie tezy. Albo system go chronił, albo system chronił siebie. Jeżeli był wykorzystywany jako biegły, konsultant, guru, proszę oczywiście te słowa wszystkie brać w cudzysłów, ale jakiś tam emblemat tych wszystkich spraw związanych z pedofilią, to potem głupio się było przyznać, że ten gość właściwie to być może i był świetnym ekspertem, bo doskonale wiedział, jak zachowują się pedofile. Po prostu. Sądził po sobie. A z drugiej strony, to jest też sprawa niedomknięta i będzie się działa i wierciła dziurę w brzuchu tak naprawdę pewnie każdemu dziennikarzowi, człowiekowi, który ma chociaż odrobinę w sobie pytań i wątpliwości. Sprawa wysyłanych maili z tymi zdjęciami. Sprawa takiej, a nie innej obrony jego. Sprawa takiego, a nie innego asesora przydzielonego do rozpatrzenia jego sprawy. Nomen omen. Szukałam zamiennika, ale nie znalazłam. To wszystko gdzieś zostawia takie zadry i niedopowiedzenia. Działał sam, czy nie? Czy on ciągle był w tym systemie? Czy wygodniej było skazać go za jedno czy dwa molestowania, za pornografię dziecięcą i mieć tę sprawę z głowy? Nie będę rozstrzygać i przesądzać kwestii jego śmierci. Czy rozgrzebywać proces i szukać wątków pobocznych?
2: Wiesz co, no to mogę powiedzieć, bo jak zajmowałam się historią pedofilii na Dworcu Centralnym. No i tam się okazało, że Andrzej Samson był takim cichym pomocnikiem przy przesłuchaniach. No jakby, no oczywiście można powiedzieć, nie ma na to dowodów, no ale ja miałam świadków, którzy wtedy o tym mówili, że oni go wykorzystywali do tego, żeby pomógł przesłuchiwać dzieci. I oskarżyciel posiłkowy gdzieś znalazł jakiś mój materiał, który jakby pokazywał, że on tam bywał na tym dworcu, że też nagabywał dzieci do różnych... Nie wiem, jak tutaj ładnie to w słowa ubrać.
1: No. Znowu innych czynności z wyroków.
2: To jest tak. Mhm. To jest to słowo, którego szukałam. Mhm. No to się okazało, że sąd nie włączył tego, nie poprosił jakby, bo on chciał, żebyśmy my zostali przesłuchani na tę okoliczność. Nie włączono tego do procesu, dlatego, żeby nie przedłużać tego procesu, tak? No i tutaj akurat chylę czoła, że taką decyzję podjęto, bo rzeczywiście by to wydłużyło znacznie proces.
1: Chyba,
2: ale...
1: że można by było wyłączyć ten wątek do oddzielnego postępowania.
2: Tak.
1: A tutaj w tym podjąć decyzję.
2: Na przykład. Ale jakby jednocześnie no, sprawdzano historię pod tytułem, o czym pisał Andrzej Samson książkę. Wiesz, no, mówiono o tym, że to jest książka, że on badał pornografię. No i bardzo mi się podobał redaktor Latkowski, który wtedy napisał taki artykuł, że ta cholerna Krześniak uczepiła się biednego Samsona. I on jakby pokazał, bo to no, dziennikarze to podnosili, że tutaj sprawdzał pornografię, że ile zdjęć potrzeba, żeby zbadać pornografię. No bo wiesz, to co on tam miał, no świadczyło o tym, że to nie jest normalna sytuacja, ani to nie jest żadna praca naukowa, tak? Więc jakby, wiesz, no sprawdzano wątek, czy on pisał książkę, bo on w którymś momencie zaczął opowiadać o tej książce. No i tam no, trudno było dojść, czy to jest książka naukowa, przygodowa, czy o czym jest ta książka. Więc jakby no, robiono, gra, która była, to była gra na zwłokę.
1: Czy kiedykolwiek ktokolwiek sprawdził, do kogo szły maile? Bo przecież nie wysyłał ich do siebie.

0: dostał te zdjęcia i nikt nawet nie sprawdził tego, co, gdzie dalej się z nimi działo. I to dlatego też jest sprawa niezamknięta. To jest książka, w której mówisz z jednej strony słowami ofiar, z drugiej strony słowami prokuratorów, słowami adwokatów, bo to jest odtworzenie tego wszystkiego, co nigdy nie powinno się wydarzyć.
1: To prawda. I to jest taka historia ku przestrodze, wiesz? Żebyśmy byli czujni, a jak już się coś dzieje, to żebyśmy nie szli ślepo za katem.
0: Minuta nam została, ale muszą paść te słowa. Żebyśmy my rodzice, my nauczyciele, my dziadkowie, my dorośli nauczyli dzieci, co jest
1: dobre, a co złe.
0: I to odnosi się absolutnie do wszystkiego, bo mogłybyśmy dalej dyskutować o świecie algorytmów i dzieciach, które nie potrafią odróżnić patologicznych treści od zwykłych treści, bo nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. To zawsze zaczyna się od tego, od tej bazy, od odróżnienia dobrego i złego, zachowania, słowa, bezczynności, bo ona też potrafi być tak samo niedobra.
1: No trudne tematy trzeba poruszać, koniec, kropka. Nie ma co gadać o tym.
0: No i bym powiedziała kropka w mojej audycji, to co ja mam teraz powiedzieć? Kropka. Edyta Krześniak, psycholog, to jest ta książka o Andrzeju Samsonie, lektura obowiązkowa, tak jak mówiła Edyta. Wieczorami ciężko się czyta, ale tak, tak trzeba to zrobić. Po 23:00 Paweł Krzemiński z Państwem w audycji Nocne Światło. Ja już mówię dobranoc, dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 2 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze spotykamy się od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze na 2 godziny i tak już od prawie 13 lat. Tak więc dzisiaj nic dziwnego, że spotykamy się po raz 2061 w Nocnych Światłach. Zapraszam, by najbliższe 2 godziny spędzić wspólnie. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku, tam gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry, zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań, bo dzisiaj ku temu też dobra okazja, ale o tym za chwilkę dlaczego. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, tak nazwaliśmy tę przestrzeń wiele lat temu, to też w ten sposób możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam. A dzisiaj o czym? O tym, jak wygląda rok w kościele na co dzień i od święta. A Państwa i mój gość w studiu, ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, na Grochowie, i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. Witam księdza, szczęść Boże. Dobry
2: szczęść
1: wieczór.
2: Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Plus.
1: No tak, to jest, można powiedzieć, dla słuchaczy, żeby wyjaśnić, o czym jest książka. Tutaj w Nocnych Światach od wielu lat taki cykl trwa z przerwami, ostatnio właśnie trochę rzadziej, pytania o wiarę. Taki popularno-naukowo-religijny poradnik tego, czym, jak być katolikiem, krótko mówiąc, praktyczna strona życia w kościele. No i ksiądz się zajął tym też od strony pisarskiej. W związku z tym można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, co tutaj w Nocnych Światłach się działo. Tym bardziej miło mi, że taka publikacja się ukazała, bo to też pokazuje, jak wiele jest potrzebnych odpowiedzi na pytania, które rodzą się gdzieś tam w sercach, w duszach osób, które nie chcą swoją wiarę pogłębiać. No, wspomnę tutaj chociażby o wspólnej z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem naszej pracy przez kilkanaście lat, o katechizmie poręcznym, który też był no, wielkim takim forum pytań, które ksiądz Piotr próbował jakoś upraszczać, wyjaśniać takim najprostszym możliwym językiem.
2: Potrzeba i ogromne zainteresowanie tym katechizmem było, tak.
1: No tak, no ale teraz widzę, że ksiądz po prostu przejął schedę po księdzu Piotrze. No,
2: zachowajmy odpowiednie proporcje, nie no, znam swoje miejsce w szeregu. Ksiądz Piotr, mój serdeczny przyjaciel, ciągle podkreślam jak brat, który już 6 lat jest po drugiej stronie. Ta książka i poprzednia, bo to są dwie części, powstały podobnie, tak jak katechizm poręczny został wydany. Otóż to są nagrane rozmowy moje z Michałem Łopacińskim, a w zasadzie Michała Łopacińskiego ze mną, zawodowy dziennikarz, głęboko wierzący katolik, z którym rozmawiamy sobie i jest to nagrywane i potem ktoś wpadł na pomysł, a dokładnie wydawnictwo tam Promic, chyba Promic się jednak mówi, nie Promik, księża Marianie, zaproponowali, żeby wydać to w formie książki i dlatego no ja takim mocarzem pisarskim to nie jestem, żeby usiąść i pisać książkę. I po prostu te wszystkie nasze rozmowy zostały po prostu spisane i dlatego one są nie za długie, te poszczególne rozdziały. Tematyka taka, rozstrzał jest ogromny, od głęboko duchowych, liturgicznych, poprzez takie praktyczne rzeczy, sakramenty, praktyka życia parafialnego, kościelnego, ogólnokościelnego, no jest bardzo dużo. Trudno mi nawet z głowy tak zacytować.
1: Czy pamięta ksiądz jakąś, nie wiem, może jakieś pytanie od wiernego, które szczególnie zainspirowało ten cały projekt?
2: Tam najwięcej, powiem szczerze, dotyczyło sakramentu pokuty. Najwięcej pytań. omawialiśmy poszczególne warunki sakramentu pokuty. Bardzo dużo osób dopytywało się i to był tak rozbudowany ten wątek, kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia, kiedy nie powinien, kiedy może, jakie są nadzwyczajne okoliczności, kiedy w normalnych warunkach ksiądz nie może rozgrzeszyć, ale w nadzwyczajnych może rozgrzeszyć. Sakrament pokuty budził ogromne takie zainteresowanie, ale też, i jak mówiłem o finansach w Kościele, takie praktyczne rzeczy, dlatego że ja osobiście spotkałem się na kolędzie z takim zdaniem. Jeden z moich parafian, który mnie przyjął, mówi: proszę księdza, czy to prawda, bo tak rozmawialiśmy tutaj w rodzinie, że podobno na tacę zbiera ten ksiądz, któremu są potrzebne aktualnie pieniądze. A ja mówię, ale skąd
3: nie wierzę, że coś takiego.
2: Dokładnie tak. Bo on mówi: proszę księdza, raz jeden ksiądz wychodzi z zakrystii zbierać, innym razem inny, czyli to jest tak, że któremu potrzebne pieniądze, to wychodzi. A wie, proszę pana, to ja, jakby tak było, to ja bym wikarych w ogóle nie dopuszczał do tac, niech oni spowiadają, a ja bym zbierał non-stop. Czasami ludzie mają takie wyobrażenie, a finanse budzą zawsze wielkie emocje, dlatego ja spokojnie wyjaśniałem, co na co idzie, że z tacy nie wolno wziąć do prywatnej kieszeni pieniędzy ani złotówki, bo ksiądz utrzymuje się z innych ofiar, ale nie z tacy. Taca jest przeznaczona na opłaty i dotyczące utrzymania parafii, ale też i diecezji, bo przecież są tace odprowadzane do kurii, na seminarium, na dom emerytów, na dzieła miłosierdzia, na Caritas, no mnóstwo, już nie będę całego tego wątku. Natomiast, a w ogóle zaczęło się od tego, drodzy państwo, krąży taki dowcip, który nie jest dowcipem. To jest w ogóle przestrzelona rzecz. Jak jakiś kolega zagaduje do księdza, mówi: ładne buty masz, zamszowe. On mówi: nie, za swoje. Ksiądz odpowiada: a to jest właśnie głęboka nieprawda, bo właśnie buty i wszelkie przy odziewki, że tak powiem, kupuje się zamszowe, bo stypendium mszalne tak zwane, czyli ofiara za mszę świętą, to jest właśnie na utrzymanie księdza. Ja lubię używać, i tak się powinno używać, stypendium mszalne, bo ludzie najczęściej mówią: no przyszedłem zapłacić za mszę, zakupić mszę.
4: Dać ofiarę.
2: Dać ofiarę. Jeszcze ofiarę to jest całkiem poprawnie, ale najlepiej to mówić stypendium mszalne, dlatego że tak jak tłumaczyłem i tłumaczę w tej książce, tak jak student dostaje stypendium, on jeszcze jakby nic nie dał społeczeństwu, ale to, co on studiuje, za parę lat będzie społeczeństwu potrzebne i oto jest dobry, zdolny, jest społeczeństwu potrzebny, dlatego otrzymuje stypendium, żeby potem służył ludziom w swojej profesji, na przykład jakiś super specjalista, inżynier, lekarz, prawda? Będziemy cię utrzymywać, dostaniesz stypendium, bo nam będziesz potrzebny. Jeszcze nic, tak samo i oto wspólnota parafialna chce, żeby ksiądz był, że trzeba go utrzymać, bo chcemy mieć sakramenty, Eucharystię, spowiedź i inne sakramenty, to dajemy stypendium mszalne, żeby utrzymać. No to tak najprościej odpowiadam, ale tylko mówię dlatego, jak to bardzo budzi emocje, zainteresowanie, ale także też czasem nieporozumienia zupełnie.
4: Link do książki znajdziecie państwo na Facebooku, tam gdzie państwa też zapraszam do dzielenia się swoimi pytaniami, myślami, więc może jakieś macie państwo pytania do księdza, to od razu
2: ta książka, tak, przepraszam panie Pawle, bo ta książka właśnie tak powstała. Albo my mamy z panem Michałem, moim rozmówcą znakomitym, pomysły, ale my najczęściej inspirujemy się pytaniami, problemami i podpowiedziami tych, którzy komentują nasze rozmowy.
4: No właśnie, to są takie odpowiedzi na codzienne pytanie dotyczące wiary, sakramentów, zasad kościelnych, często takich, no, które chyba ludzie nie zawsze są chętni zadać, prawda? Więc warto też do nich sięgnąć. No właśnie, na przykład takie kwestie, ile można spóźnić się na mszę, żeby przystąpić do Komunii Świętej.
2: Tak, no to legendarne, że do Ewangelii, a już po Ewangelii nie. Więc to jest zupełnie pytanie, no takie, no, ile można się spóźnić na pociąg? Można? No pociąg odjedzie, no i co z tego, że to będzie pół minuty? Dlatego też wyjaśniam, że nie ma takiego momentu, że mogę sobie pozwolić to od tego momentu przyjdę na mszę świętą, aby na Ewangelię zdążyć. Nie, to jest zupełne nieporozumienie. No, takim ulubionym porównaniem, to nie tylko moim, ale wielu księży, jest no, choćby szacunek dla aktorów, którzy grają w teatrze. No, rozpoczyna się spektakl. Trzy dzwonki, dwa dzwonki, jeden dzwonek, już ostatni, że już powinni wszyscy siedzieć i jest cisza, skupienie, za chwilę spektakl. No oczywiście msza święta nie jest teatrem, ale tu jest coś na podobieństwo. Liturgia jest w pewnym sensie teatrum, ale chodzi o stworzenie atmosfery i budowanie wspólnoty poprzez nieprzeszkadzanie innym. Są wyjątkowe sytuacje, ale jeżeli ktoś programowo chce się spóźniać na mszę świętą, to jest jedno wielkie nieporozumienie.
4: A jak ksiądz uważa, czy wierni boją się zadawać jakieś pytania dotyczące wiary, czy jednak jest w nich jakaś ciekawość i taka chęć do powiedzenia jakichś rzeczy, co do których mają wątpliwości?
2: Ja myślę, że już coraz częściej potrafią ludzie przyjść do sakrystii. Niedawno mówiłem kazanie, przyszedł pan i on powiedział, że nie do końca się ze mną zgadza. Tam chodziło o sprawy emocji, że mówię, ja mówiłem taki wątek, że czasami lepiej odczekać, żeby te emocje opadły i na spokojnie wyjaśniać sobie jakieś trudne problemy. On natomiast twierdził, że przyszedł do zakrystii. Bardzo szczerze zwrócił mi uwagę, miesiąc, ja uważam, że od razu ciąć i oczyszczać atmosferę. I pozostaliśmy przy swoich stanowiskach. Ja mówię, a ja mimo wszystko twierdzę, że lepiej niech ostygną emocje i dopiero potem z chłodniejszą głową. Ale jeśli chodzi o takie sprawy już wiary, istoty, to coraz częściej ludzie pytają, najczęściej w konfesjonale, to tak, ale i umawiają się na rozmowy. Ja nie pamiętam, jestem prawie 40 lat księdzem. Drodzy Państwo, ja zgadzam się z tym, co wielu księży dostrzega, że dzisiaj ci, którzy pozostają w Kościele i mienią się katolikami, mają wiarę bardziej taką pogłębioną, świadomą, już nie ilość, ale idzie to, myślę, w jakość. A dostrzegam to choćby po tym, ile ludzi umawia się na spowiedzi z całego życia. Ja tego nie miałem 30-20 lat temu. Ostatnie lata i na rozmowy. Trzeba sobie zarezerwować minimum godzinę. Ludzie chcą przegadać wiele problemów, które ich nurtują. Mają odwagę zadawać w mailach pytanie. Nie będę cytował, ale dostałem tak dramatyczny mail. Ktoś przeżywa wielką tragedię i napisał mi, co ja mam z tym zrobić, jak ja mam to przeżyć. Nie będę mówił o szczegółach. I mają ludzie odwagę. Dzisiaj jest tak. Mogą, jak mają telefon, SMS-em zadać, maile przychodzą. Niektóre pomysły są takie, no zupełnie nie do realizacji, ale jest wiele takich, że odpowiadam i umawiam się na rozmowę. I dlatego kiedyś może bardziej ludzie się bali. Jednak ten dystans dzisiaj między księdzem a wiernymi bardzo się zmniejszył. Zresztą ja tak odpowiadam za siebie.
4: Na szczęście.
2: Na szczęście. Na szczęście. Tu już nie ma takiej...
4: Starotestamentalny kapłan.
2: Tak, i takie nakrywanie czapą ludzi. I cisza mnie tu. Ja tu mówię. Ja mam rację słuchać. Nie. Jeszcze gdzieś, jak słyszę, gdzie jest taki w cudzysłowie nieomylny proboszcz gdzieś tam na wsi i tak czasami, no, przepraszam, no, przykro mi mówić, ale czasami umęczy tych ludzi, bo ja byłem sam tego świadkiem. Ludzie żyjowe boją mu się zwrócić uwagę, ale już ten czas mija powoli. Dlaczego? Bo również na małych wiejskich parafiach ludzie są przez ten internet, przez te media odważniejsi. A druga rzecz, druga bardzo ważna. Dzisiaj prawie w każdym domu jest samochód. Kiedyś byli skazani parafianie na swojego proboszcza. I był, czy był super, czy ciężko się z nim współpracowało w parafii. Oni szli do parafii. A dzisiaj, jak coś nie tak, wsiadają ludzie i jadą do parafii obok albo ze dwie, trzy parafie dalej. Akurat to nie dotyczy tak dokładnie tego wątku, że tak tam relacji z proboszczem, bo tak trochę skręciłem. Ale kiedy miałem rekolekcję w Londynie przed paru laty, jeszcze z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, to było z 10 lat temu, i proboszcz był i wikariusz. I proboszcz opowiadał, mówi, proszę księży, ludzie potrafią jechać 100 mil, 200 mil dalej, choć mają blisko kościół, tylko wiedzą, że mają jednego księdza, który wpada na półtorej godziny, odprawia mszę i jedzie dalej. I wiedzą, że nie mają szans na spowiedź. A wiedzą, że tu jest dwóch księży, jeden odprawia, drugi spowiada. I jadą 100, 200 mil dalej, żeby przystąpić. Takie czasy są dzisiaj. Chwała Panu, że tak ludzie podejmują taki wysiłek.
4: No to mam podobne wieści ze Szwajcarii, gdzie są kantony katolickie, a są kantony protestanckie. I na przykład ci katolicy, którzy mieszkają w protestanckich, czasami jadą na niedzielną przed 200 kilometrów.
2: No proszę, to jest dopiero, dlatego ja mówię, przeżywanie mszy świętej, ofiara mszy świętej nie zaczyna się tylko... Jak niespóźniony katolik jest już w kościele i dzwonek i ksiądz wychodzi. Decyzja. Idę, jadę na mszę świętą, szykuję się, wykaraskać się, wygrzebać się z domu w niedzielę nie jest łatwo, a jeszcze jechać 200 kilometrów, no szacun, szacun.
4: Dzisiaj rok w kościele w Nocnych Światłach, na co dzień od święta ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Bogusz wyjaśnia. Wracamy za chwilkę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Państwa zapraszam też na Facebook, tam komentarze, myśli, pytania i również link do książki. Jednym kliknięciem możecie Państwo się przenieść na stronę wydawnictwa, no a co dalej, to już każdy wie, co robić.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, Rok w Kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Boguś wyjaśnia. I na Facebooku miejsce na Państwa refleksje i pytania. I już widzę, Radek napisał tak. Jak już jesteśmy przy finansach, często słyszymy zarzuty, że księża nie płacą podatków. Jak to słyszę, to w środku aż mnie trzęsie, że ludzie nie sprawdzą, a gadają takie głupoty. Myślę, że jest to dobry moment kolejny, aby wyjaśnić słuchaczom, jak to jest naprawdę.
2: No ja w 200% się zgadzam, bo ja też, jak słyszę w mediach, że księża nie płacą podatku, aż się gotuje, bo często jestem akurat świeżo po zapłaceniu podatków. Otóż, proszę Państwa, płacimy tak samo podatki, jak wszyscy. Mamy ryczałt jako proboszczowie. Swój ryczałt mają wikariusze. Zależy to od wielkości parafii. Urząd Skarbowy nalicza, co roku dzwonią, jaka duża jest parafia, czy przybyły nowe ulice. I, proszę Państwa, to jest ważne, żeby to nie umknęło. Kiedy jest liczenie w kościele i załóżmy w parafii jest 2-3 tysiące, 1,5 tysiąca, 4 tysiące, no to już w Warszawie tak przeciętnie chodzi koło 10%.
1: Teraz do roku jesienią, w październiku
2: tak liczy i koło 10% chodzi w warszawskich parafiach. To podatek się płaci nie od katolików chodzących do kościoła, tylko nawet uśrednionych
1: mieszkańców całej parafii.
2: I teraz, jeżeli w parafii jest 1/3 w ogóle niewierząca, obcokrajowcy, innowiercy, Urzędu Skarbowego to nie obchodzi. Jest parafia 20 tysięcy, tak jak nasza, 22.
1: No tak, to jedna z większych w Warszawie.
2: Jedna z większych, tak, ale była większa, tylko...
1: No tak, tam powstały nowe parafie.
2: Powstały nowe parafie. I ja płacę podatek od... mieszkających na terenie, a urzędu nie obchodzi. Urząd zakłada, że jeżeli mieszka, to katolik. A dobrze wiemy, że tak jest. Więc to jest pewien taki absurd.
1: A przynajmniej praktykujący. Tak.
2: Tak, ale my to pokornie przyjmujemy. Poza tym tak samo płacę podatek od nieruchomości raz w roku. Płacę podatek tak samo od zatrudnionych pracowników, nie mówię o ZUS-ie.
1: No tak, więc... bo to druga pensja przecież.
2: Oczywiście, że tak.
1: Ja nie tylko jednego księdza proboszcza, no ksiądz Karol Oparci, którego Państwo dobrze znają, bo tutaj tak. Właśnie z nim współprowadziliśmy tak. Ten cykl Pytania o wiarę. Też jest proboszczem u świętego Stanisława Kostki. No i czasami mówi mi, ile płaci za ogrzewanie, za prąd, za to po prostu ja mało się nie przewrócę. No. To są dziesiątki tysięcy, to nie są tysiące, tak. Dziesiątki tysięcy, to grube dziesiątki.
2: Dokładnie tak. Jakbym powiedział Państwu, ile zapłaciłem za ogrzewanie naszego całego obiektu i domu parafialnego i kaplicy adoracji, wieczystej adoracji i kościoła, no to styczeń. Tu można operować sumami?
1: A proszę bardzo.
2: 58 tysięcy. No, tak. Za samo ogrzewanie. Nie mówię o pensjach, nie mówię o wodzie, o prądzie. Oczywiście ratujemy się i zakładamy fotowoltaikę i tam jedną pompę ciepła, ale przy tak dużym obiekcie, jak jest mój obiekt parafialny, to pompy ciepła no, tam nie do końca się sprawdzą, bo nie taka zima jak w tym roku, no to nie dałoby rady. No ale ja mówię o tym parafianom. Informuję albo na bieżąco, szczególnie w zimowe miesiące, ale też dokładne sprawozdanie, tak, może nie dokładne, ale dokładne to wobec kurii, ale takie ideowe rozliczenie budżetu przedstawiam na zakończenie roku. Ale i tak jak wiele instytucji, tylko ja, no, nie, ja nie wiem, no... Jest tyle przekłamań, tak jak z tą tacą, że idzie ten ksiądz, któremu potrzebne pieniądze. I potem to jest to powielane. I dlatego jest tyle nieporozumień, dlatego dobrze o tym mówić.
1: Bartek napisał, a jak ksiądz się zapatruje na psy asystujące, niektórzy znajomi niewidomi z takimi psami chodzą, wiem, że niektórzy kapłani mają z tym problem.
2: O, dziękuję za to pytanie. Jak nasz słuchacz ma?
1: Bartek.
2: Panie Bartku, proszę mi wierzyć, kiedy byłem proboszczem w katedrze, wchodzę sobie na ostatnią mszę świętą na 20, albo potem wcześniej też na 18. I naprzeciwko mojego konfesjonału. Wchodzi mężczyzna i siada w ławce i potężne psisko. Psisko na łapy i zachowuje się wzorowo. Ja obserwuję, mówię, kto miał odwagę wejść z takim wielkim zwierzęciem. I ja aż uchyliłem te kratki od konfesjonału. Ja patrzę, to jest niewidomy człowiek. Odetchnąłem, bo ja miałem zwrócić uwagę, ale zatrzymałem się. Całe szczęście, że odkryłem, że ja tego mężczyznę widziałem prawie co niedziela, jak on. I jak ja obserwowałem tego człowieka i obserwowałem tego psa, naprawdę ten pies jakby przeszedł szkolenie liturgiczne. Jak on się genialnie zachowywał. W ogóle nie było żadnego kłopotu z tym psem, a ten mężczyzna prowadzony przez psa niewidomy był prawie że co niedziela w katedrze.
1: Proszę księdza, nawet latać można z psem przewodnikiem. Jest przewożony w kabinie pasażerskiej bez dodatkowych opłat.
2: W samolocie?
1: Tak, i nie musi być umieszczony w transporterze. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Mój dobry kolega, znajomy, wieloletni, który też był tutaj gościem Nocnych Świateł, Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niewidomych, był wiceministrem przez jakiś czas. I no, on wszędzie z psem przychodzi. Ten pies jest po prostu tak wytresowany, że on po prostu jak tylko wejdzie, kładzie się, w ogóle jakby go nie było.
2: Jakby go nie było.
1: Prawie, że nie oddycha.
2: To samo ja zauważyłem.
1: Tylko nie wolno go głaskać. Nie wolno go, żaden obcy człowiek nie może go głaskać, obłaskawiać i tak dalej.
2: No pewnie to jakoś
1: żelazna tam zasada.
2: A to dobrze wiedzieć, ale ten pies wzbudził. Ja no, lubię zwierzęta, ale nie mam swoich. Ten pies budził taką sympatię, a dla tego niewidomego to był ratunek.
1: No tak, on bez psa, jeżeli chodzi z psem, no to już jest, że tak powiem, inna technika niż chodzenie z laską.
2: Tak, zdecydowanie. Chyba bezpieczniej.
1: Zdecydowanie, owszem. Bo pies też w razie czego broni.
2: I on zawsze zajmował to samo miejsce i ludzie już się tak nauczyli, że jak przychodził, a było zajęte, szybciutko ustępowali, przesuwali się, bo ten pies miał zakodowane, że w tym miejscu, tam była taka wnęka naprzeciwko konfesjonału i bardzo wygodna do obserwowania ołtarza i dobra słyszalność była.
1: A propos tego, co ksiądz mówił o wiernych przychodzących po mszy do zakrystii, czy o pewnych pytaniach, które padają w konfesjonale, czy są jakieś takie, które ksiądz słyszy najczęściej? Jakieś takie, które są, można powiedzieć, znakiem czasu?
2: O, najczęstsze pytanie, na które nie bardzo mogę, nie umiem odpowiedzieć, to jest najtrudniejsze. Klasyka. To w kościele, w kancelarii, w konfesjonale, proszę księdza, no syn, 18 lat, przestał chodzić. Był ministrantem, był lektorem. Jaki on był gorliwy, jak on lubił biegać. W ogóle nie chodzi do kościoła, nie modli się, już powiedział, że jest niewierzący. Co by ksiądz radził, żeby zaczął chodzić do kościoła? Ojej, no to spędza sens powiek wielu księżom i rodzicom. To jest najczęstszy problem.
1: Święta Monika tutaj jest tak dobrym chyba wstawiennikiem.
2: Tak, to bardzo dobrym i no cóż, ja mówię, na pewno nie można prowadzić wojny religijnej w domu, nie palić mostów, albo pójdziesz do kościoła, albo wyprowadzasz się z domu. No nie, broń Boże. Nie można nawracać tak na siłę. Pan Jezus, jak zaczynał często nauczanie od dwóch słów, jeśli chcesz, pójdź za mną. Ja proponuję wtedy, żeby oczywiście ofiarować nie tylko modlitwę, cierpliwą właśnie, jak pan wspomniał, cierpliwość na wzór świętej Moniki. 20 lat modliła się o nawrócenie męża i syna.
1: Świętego Augustyna.
2: Świętego Augustyna, przypomnijmy. Ale druga rzecz. Dla każdej matki, każdego ojca, odwracający się od Pana Boga syn czy córka.
1: Tragedia,
2: to
1: dramat.
2: Jest ból. Taki ból, i proszę, żeby ofiarować to cierpienie, które ci zadaje syn czy córka, o nawrócenie. I trzecia rzecz, od czasu do czasu proponuję taki zwrot: synu, tak cię kocham, jako matka twoja, drżę na myśl, że kiedyś mogłoby cię zabraknąć w niebie, i zostawić. Nie wchodzić w dyskusję specjalnie. Kropelka, niech tam to sumienie gdzieś pracuje. Mogę powiedzieć tylko tyle, czym się szczycę, że w ostatnim czasie miałem 5 powrotów do kościoła po dokonaniu aktu apostazji, a jak ktoś dokonuje apostazji, to robi to bardzo świadomie, i ci ludzie wrócili, ale o, i tutaj taka rzecz, którą kładę na serce świeckim katolikom, którzy są w pracy, w rodzinie, nie trzeba krzykliwie nawracać.
3: Czyli żadnego czesania kołków.
2: Tylko być sobą, żeby środowisko wiedziało, że ty jesteś wierzący. Bo przychodzą takie momenty, prędzej czy później, że ktoś podejdzie z pracy: słuchaj, jest taka sprawa, ty tam chodzisz do kościoła, taki kościółkowy jesteś, ja mam taki problem. I tu tak jedna z osób, która wróciła po apostazji, podeszła do kolegi z pracy i mówi: wiem, że ty chodzisz do kościoła, jesteś wierzący, tak dyskretnie, masz jakiegoś księdza, z którym mogłabym pogadać tak szczerze, bo chcę wrócić, co ja zrobiłam, może mój proboszcz. I on przyszedł, czy może dać telefon. Ja mówię: oczywiście. I ona trafiła. Ona nie poszła do tych, którzy sobie tam żarty z kościoła, z Pana Boga robią, albo deklarują swoją niewiarę. Ona dyskretnie podeszła do kolegi, o którym wiedziała, że on się czasem przeżegnał przed jedzeniem. On mówił, że jak święta spędza, że
3: bez
2: idzie na
3: posterunek. Ogłoszenia Ewangelii, bez tak.
2: Nadęcia takiego. Ale takich sytuacji to są setki, że ktoś podchodzi, bo wie, że nie zostanie wyśmiany, jak dotknie spraw wiary, a czasami pytają, bo tam chce się żenić, mam dziewczynę katoliczkę, nie mam bierzmowania, ty nie wiesz, jak to zrobić, pomóc coś, i szukają osób, które nie wykpią. A po co ty w ogóle ten ślub kościelny? Co ty tam jeszcze byś wspierał tych czarnych?
3: Jakikolwiek ślub.
2: Tak, a w ogóle, no tak. Więc to świadectwo świeckich, dyskretne, ciche, robić to, co do nas należy.
3: Jeśniakowce między wilki, po prostu.
2: Dokładnie tak.
3: Jak mówi Ewangelia.
2: Broń Boże, nie jestem zwolennikiem takiego krzykliwego manifestowania, takiego...
3: No, ja też. To nie ten, że tak powiem, rodzaj wrażliwości.
2: Nie ten, tak, tak. Lepiej takim autentyzmem, swoją prawością, no i takim świadectwem takiego jasnego przyznawania się. O, podam taki przykład, to było bardzo dawno, to było 40... jak dawno w wojsku byłem, 47 lat temu, jak poszedłem do wojska, ojej, ciarki po plecach. Proszę państwa, ja miałem zasadę, bez względu na to, czy jestem na kolonii, czy w restauracji, a do restauracji się wtedy nie chodziło, i w wojsku, i ja przed każdym posiłkiem czyniłem znak krzyża. Podszedł do mnie dowódca kompanii: a co ty, żołnierzu, zrobiłeś? Ja mówię: żegnam się. Zawsze jestem katolikiem i przed jedzeniem się i po jedzeniu się żegnam. A dlaczego? A co? On rozmawiał ze mną jak laik zupełny. No taki jeszcze z czasów...
3: Myślę, że takie szczary mary hokus pokus, tak?
2: Z czasów komunistycznych, taki major, dowódca kompanii. Ale, panie Pawle, drodzy państwo, on był tak surowy w sprawach religijnych, pewnie niewierzący. Ale on z wielkim szacunkiem. On do tego stopnia, że nawet, bo dowódca rozmawiał z każdym żołnierzem i zapytał, jakbyś miał jakiś problem, żołnierzu, w czym mógłbym pomóc. Ja mówię: wie pan, obywatelu majorze, moi rodzice w listopadzie mają 25-lecie ślubu. zamówiłem dla nich piosenkę w koncercie życzeń, ale ja nie mam radia, nie wolno słuchać. A to ja cię wpuszczę, kiedy to będzie? No i tam 21 listopad chyba tak, bo rodzice tak brali ślub. On kazał pisarzowi swojemu otworzyć jego kancelarię, włączyć jedynkę i w Radiu Jedynka był koncert życzeń, tam przed 21. słuchałem, halo, państwo Kowalscy, Zofia i Marian obchodzą 25-lecie i Irena Santor śpiewała jakąś piękną piosenkę. Bardzo życzliwie, ale jeszcze co zauważyłem, że wielu moich kolegów zaczęło się żegnać. Ja nikomu nie kazałem się żegnać. Inna sprawa, podszedł do mnie...
3: Jeszcze nie był ksiądz z kapłanem wtedy.
2: Nie, żołnierze.
3: Nie, to nie była jednostka w Bartoszycach.
2: No nie, nie, ja w Białobrzegach, tylko chłopcy najładniejsi do Białobrzegów.
3: Musimy powiedzieć, co to była jednostka w Bartoszycach.
2: No tak, to była taka klerycka, jeszcze jak za komuny brali do wojska księży, kleryków. No i prowadzili taką działalność propagandową, żeby zniechęcić do kapłaństwa.
3: Ksiądz Jerzy Popiełuszko między innymi tam trafił.
2: Między innymi, a nawet były formy prześladowania. Natomiast ja poszedłem do wojska po maturze, bo ja tak się zmagałem z tym powołaniem i ja ostatecznie decyzję podjąłem pół roku przed wyjściem. Ja byłem w Białobrzegach, jak wspomniałem, tylko chłopcy najładniejsi do Białobrzeg szli najpierwsi, nie masz braci jak w łączności, życie płynie jak sen złoty, każdy z nas jest uśmiechnięty, pełen werwy i ochoty, tak śpiewaliśmy idąc na posiłek.
3: Pięknie, pięknie.
2: To tak dla ożywienia troszkę naszej rozmowy. I wielu kolegów, jeden podszedł do mnie, mówi, słuchaj, w wojsku właśnie w Białobrzegach. I znowu zaczął w ten sposób, mówi, ty, ja tak widzę, że ty taki kościółkowy, bo ty tak się modlisz i żegnasz się. Słuchaj, pokłóciłem się strasznie na Sylwestra z dziewczyną, popiłem. Ty, ja bym chciał ją przeprosić. I ja nie bardzo zorientowany, jakieś księgi trzeźwości są, to ja bym jej przyrzekł, że się wpiszę do księgi trzeźwości, że do końca wojska nie tknę alkoholu. Ja mówię, oczywiście, słuchaj, przy każdej parafii jest taka księga, idź do swojego proboszcza. No ja rzadko chodzę, to pójdź, poznasz się z proboszczem, on ci na pewno pomoże, da taką księgę. I znowu, nie poszedł do jakiegoś kolegi, który powie, co ty, jakiś święty chcesz być? Przyszedł do mnie i dyskretnie o tym rozmawiał i załatwił sprawę. I dziewczyna go przyjęła na nowo i nie pił. Dopóki jeszcze byłem w wojsku, bo on jeszcze pół roku młodszy był, nie tknął alkoholu, bo się wpisał do Księgi Trzeźwości. Takie właśnie drobne rzeczy, ale one jednak gdzieś tam pracują.
3: Dzisiaj w Nocnych Światłach rok w kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Boguś wyjaśnia, jest gościem Nocnych Świateł. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, pytania, refleksje. Tam zapraszamy.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Rok w kościele na co dzień od święta. Ten rok w dwie godziny ujmujemy, bo tyle trwają nocne światła, a w studiu ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Pan Krace napisał, czy Stolica Apostolska mogłaby zarządzić publikowanie budżetów parafii w internecie, tak jak to robią organizacje publiczne, gminy i fundacje. Parafia to w założeniu wspólnota, ale tak nie jest w rzeczywistości, bo wspólnotę buduje się na otwartości i przejrzystości. Oczyściłoby to atmosferę, ukróciło domysły i komentarze na temat finansów Kościoła.
2: W zasadzie się zgadzam, w zasadzie, tylko dlaczego powiedziałem w zasadzie, wielu proboszczów to robi, natomiast bardzo dokładnie rozliczają. Ja tego nie robię, podaję na bieżąco, jak są te większe wydatki. Mówiłem, że utrzymanie parafii na przykład średnio biorąc jest między 35 a 40 tysięcy miesięcznie, biorąc letnie i zimowe okresy. Mówię, ile wpłynęło z kolędy, ile przeznaczamy tam na co. Nie publikuję. Ja nie mam tego sprytu do komputera, ale gdyby to było zarządzone, nie miałbym z tym problemu. I wielu księży robi to dokładnie, rozlicza i umieszcza w ogłoszeniach, a ogłoszenia są w internecie. Więc to jest... Ale czy to zarządzenie byłoby takie dobre, bo jednak różne kontynenty, państwa mają tak specyficzną sytuację też finansową i są różne źródła finansowania, bo u nas jest taca, u nas są ofiary, a przecież w innych krajach zachodnich, jak Niemcy, Austria, podatki. I ludziom wielu się otwiera oczy, jak ktoś, kto przyznaje się, że jest katolikiem i mu potrącają na kościół,
1: tak, fundusz kościelny.
2: Ale z kolei proboszcz nie martwi się o ogrzewanie, bo to idzie z funduszu, którym zarządza Rada Parafialna, inna zupełnie struktura.
1: No w Niemczech to jest zupełnie inna rzecz.
2: Tak. Tak.
1: I proboszcz w ogóle tym się nie przejmuje.
2: I ludzie wtedy patrzą, wow, ile na zachodzie idzie pieniędzy, ile katolik musi na utrzymanie parafii dawać. U nas ile chce, a tam jest procent od pensji i koniec. Natomiast jednak chyba to by nie wyszło tak do końca, ponieważ no, te źródła finansowania, no, musiałby ktoś bardziej kompetentny się wypowiedzieć na ten temat, ale w normalnych warunkach, takich polskich, nie widzę problemu, żeby to było jakoś tam publikowane. Wielu ludziom by się otworzyły oczy, na co idą tak, pieniądze.
1: Przestałyby legendy krążyć.
2: Te legendy, tak, tak. Weźmy nawet taką rzecz. Bardzo częste są takie sytuacje, kiedy zwyczajnie trzeba dać pieniądze z parafialnych na sprawy duszpasterskie. Jeżeli jest jakaś wspólnota, na przykład dzieci, to są drobne rzeczy. I ja, no przecież ja tego nie... oczywiście ja to księguję w księdze przychody, rozchody w parafialnej, ale no trzeba dać dzieciom na przykład za całoroczną pracę, zafundować im jakąś pizzę albo wyjazd autokarem w ciekawe miejsce, żeby one poczuły się dowartościowane, że cały rok na przykład schola poświęcała się próby i ozdabiała liturgię i tak dalej. No, tak zwyczajnie po ojcowsku.
1: Wdzięczność.
2: Tam. Wdzięczność. Trzeba coś zafundować. I w wielu wypadkach robi się to często dyskretnie, nie trąbi się tego w ogłoszeniach, że ufundowaliśmy tu, albo zafundowaliśmy, wynagrodziliśmy, tylko robi się to po cichu. I teraz, czy każdy taki wydatek, albo, no, oczywiście można ogólnie, że na potrzeby biednych, na wykup lekarstw, szczególnie kiedy tam przekazuje pewną pulę pieniędzy, dla ludzi, których nie stać na lekarstwa. No oczywiście ogólnie mogę podać, jaką sumę wydałem, ale już oczywiście bez konkretów, dla kogo i jakie lekarstwa, prawda, bo to są takie dyskretne rzeczy. Ale na przykład, że tyle i tyle w ciągu roku wydałem, przekazałem siostrze, która opiekuje się biednymi starszymi ludźmi, przekazałem na wykup lekarstw, bo niektórych nie stać.
1: To teraz jeszcze zaglądam tutaj do Facebooka, gdzie napisałam... momencik, Małgorzata, tak. Intryguje mnie przekazanie kościelnej odpowiedzi i Komunii Świętej raz w roku na Wielkanoc. No, mniemam, że tutaj, bo to jest część większego maila, którym Małgorzata życzy wszystkim, by doświadczali Boga i chodzili na mszę świętą codziennie, ale no, mniemam, że są osoby, i spotkałem takie, które uważają, że ten jeden raz w roku to wystarczy. Po prostu idzie się raz do roku tam do spowiedzi, do komunii i reszta po prostu no, nie trzeba. No po prostu raz w roku jest, załatwione.
2: W mentalności wielu ludzi tak to funkcjonuje niestety, że to co było intencją przykazania kościelnego, było sformułowanie przynajmniej raz. Dlaczego? Chodziło o to, i to było pod grzechem ciężkim, dlatego że człowiek ma moralny obowiązek dbać o swoją wiarę, o relację z Bogiem. I teraz, skąd się wzięło to powiedzenie, jestem wierzący, niepraktykujący, prawda? To wiadomo, że to jest, prowadzi to praktycznie powoli, albo szybciej do niewiary. No, jeżeli ktoś chce zachować relację z Bogiem, no to... No, a wyobrażacie sobie państwo taką sytuację? Małżonkowie pokłócili się. Dobrze, żono, ja cię przeproszę za rok. W okresie wielkanocnym, no cię przeproszę. No, małżonkowie, którzy poważnie traktują swoje powołanie małżeńskie, jak zaiskrzy, przepraszają się stosunkowo szybko, jak najszybciej.
1: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
2: Słońce, prawda? To, co mówi papież Franciszek świętej pamięci, żeby nie kończyć dnia skłóconymi. Ale różnie to bywa. Bywają ciche dni, może i tydzień, ale no, aż czujemy, że skłóceni małżonkowie rok będą czekać, że się przeproszą w okresie wielkanocnym. Był to taki zamysł, żeby zmobilizować tych tak zwanych letnich katolików, żeby Pan Bóg nie wypłukał się z ich umysłu i serca do końca. I chociaż to minimum, żeby się zebrali, ale to nie jest tak, że katolik powinien się raz w roku tylko spowiadać, komunię przyjmować. Mentalność jeszcze tu i ówdzie pokutuje, ale coraz więcej ludzi odkrywa sens życia Eucharystią. I rzeczywiście tu z panią Małgorzatą się zgadzam. Bardzo dużo ludzi przychodzi codziennie na mszę świętą. Ojej, ja nacieszyć się nie mogę, jak patrzę. Mamy 5 mszy świętych codziennie, 4 rano, 1 wieczorem. Często koncelebry. I wielu ludzi, których znam doskonale z twarzy, nie wyobrażają sobie, nie mówię już o tym, bo była kiedyś audycja o wieczystej adoracji, która jest od 1,5 roku w naszej parafii. No oczywiście to jest jeszcze bym do czegoś porównał. No chociaż raz na rok mówi żona do męża, idź i się przebadaj, bo potem ci coś wyjdzie i będzie za późno. Podobnie, nie jest to doskonała analogia, ale bracie katoliku, siostro katoliczko, idź, uporządkuj swoje sumienie chociaż raz w roku, żebyś nie zapomniał, kim jesteś, jaki jest cel życia, żebyś sobie uświadomił swoje grzechy, upadki, bo człowiek, ja tego doświadczam jako ksiądz, jak spowiadam, ludzie rzadko spowiadający się raz na rok albo raz na parę lat, no są i rekordziści, co po kilkudziesięciu latach trafiają i chwała Bogu, że tak się dzieje, że się nawracają. Często zatracają poczucie grzechu. stępia się sumienie. To jest klasyka. I dlatego, żeby utrzymać Boga żywego w sercu, no to trzeba z nim się spotykać. No, która młoda dziewczyna uwierzy, jak chłopak będzie ją zapewniał? Halinka, zmyślam sobie teraz imiona. Halinka, cię bardzo kocham, ale wybacz, no nie mam kiedy spotykać się. W poniedziałki chodzę na siłownię, we wtorki na basen, w środę mam dokształty, w czwartki to z kolegami, tam jeszcze mam takie zajęcia. Piątki wyjeżdżam na działkę, wracam późno w niedzielę, tydzień za tygodniem.
1: Tam jeszcze mecz, prawda?
2: Albo meczyk, tak. meczyk, trochę bym usprawiedliwił jako kibic, ale żarty żartami. Mądra dziewczyna powie, no chłopie, znamy się tyle miesięcy, ani razu randki nie było. No to jak my się mamy poznać? Jak my mamy z Bogiem budować... No tak, jak my mamy z Panem Bogiem budować więź na płaszczyźnie przyjaźni. Przecież Jezus powiedział, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego.

0: myślisz, lojalności, to chociaż raz w roku, taka była intencja i taki zamysł, ale to nie jest nakaz, tylko żeby ratować Boga w swoim sercu, to chociaż raz w roku, ale to jest absolutnie no, nie dla katolika, który chce na co dzień żyć Bogiem.
1: To jeszcze jedna rzecz. Bartek pisze. A propos finansów, czy będzie ksiądz uprzejmy opowiedzieć anegdotkę o rachunku za byka?
0: A, proszę bardzo, proszę bardzo. Już przygotowałem, już przypomniałem sobie. To działo się w diecezji siedleckiej w latach 70., kiedy większość wiejskich parafii utrzymywała się z gospodarstw. Parafie były malutkie, taca była bardzo mała i normalnie proboszcz nie mógł utrzymać z ofiar, ale proboszczowie mieli gospodarstwa, ziemię, uprawiali, dzierżawili, trzymali także zwierzęta. I jednemu proboszczowi trafił się taki bojowy wikary, który czytał list episkopatu i co chwila komentował. Zdenerwował się proboszcz, wyjął kartkę z kieszeni i napisał: proszę nie komentować listu episkopatu. Kiwnął na ministranta i mówi: połóż to wikaremu na pulpit, żeby nie komentował. Ministrant przekręcił kartkę, a to się okazało, że to był kwit ze sprzedaży byka, bo proboszcz miał krowy, byki. I wikary spojrzał na ten kwit i mówi: drodzy parafianie, tu jeszcze ksiądz proboszcz ma jedno ogłoszenie, mianowicie w miniony wtorek sprzedał byka za 17 800 zł, waga 350 kilo, druga klasa mięsa, powstawszy złożymy wyznanie wiary. No. Taka historia, ale to rzeczywiście, ja trochę zapomniałem już tę anegdotę, ale rzeczywiście zabawna sytuacja, tak.
1: No dobre, to musiałobyś naprawdę zrobić wrażenie.
0: Tak, a ciekawe jak zareagowali ludzie, czy się uśmiechnęli, bo dla takich ludzi na wsi to oczywiste. Jest jeszcze, to tak z szacunku dla pana Bartka.
1: A propos rozliczania się.
0: A propos rozliczania.
1: Albo dochodów.
0: Tak. Tak. Albo dochodów. A propos jeszcze to, ja mam taką anegdotę, która jest zawsze takim moim, przepraszam za określenie, testerem. Jak jadę na jakiś fest, zapraszają mnie księża, żeby tych anegdot opowiadać. To ja jak w mieście, to wychodzę i zagaduję: moi drodzy, jak opowiadam tę anegdotę, to na wsi się wszyscy śmieją, bo jest zabawna, a w mieście różnie. Skupcie się i nie wiem, czy wy w ogóle chwycicie, na czym polega zabawność tej anegdoty. I opowiadam, że w jednej parafii proboszcz miał wikariusza o imieniu Jarek, a miał taki styl, że szybko skracał dystans. Wiele osób do niego mówiło Jarek. I proboszcz w ogłoszeniach podaje: drodzy parafianie, wczoraj wieczorem po mszy świętej jakaś kobieta przez pomyłkę wcisnęła mój domofon. Ja pytam: pani do kogo? Ona mówi: ja do Jarka. Ja mówię: dziękuję, my nie mamy krów. Bo już w miastach czasem nie wiedzą, co to jest do Jarka, a na wsi jeszcze wiedzą. Tak, to tak na
1: marginesie. Tak. Proszę księdza, krótka przerwa, półmetek nocnych świateł za chwilę minie, niespełna minuta pozostała do piątku. To też robimy jak zwykle o tej porze chwilę muzyki i wrócimy do państwa po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w nocnych światłach rok w kościele, na co dzień od święta, ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. Za chwilkę północ, a potem po piosence wracamy do państwa.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 4 minut mamy piątek, 22 maja. Nocne światła trwają od godziny do pierwszej. Będziemy z Państwem dzisiaj w Nocnych Światłach. Rok w Kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest Państwa i moim gościem. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, tam link do książki, tam link do kanału YouTube'owego, gdzie te już, o których ksiądz mówił, powstały rozmowy, które stały się zarzewiem tej książki. Kanał nosi taki tytuł jak książka, ksiądz Boguś wyjaśnia. No i tutaj zapraszamy jak zawsze na Facebook także z pytaniami, refleksjami. Tak, patrzę tutaj jeszcze na jedną rzecz, którą pan Kracy napisał. Przed śmiercią ciocia prosiła mnie o zamówienie gregorianek w pewnym seminarium. Po wykonaniu przelewu okazało się, że nie informują oni o godzinach ani o adresie kościoła, w którym te msze święte będą się odbywać. Niefajnie się poczułem, co ksiądz o tym sądzi. Proszę o interwencję.
2: No, to oczywiście, to zgadzam się. Ja podejrzewam, zacznę od tego, normalna praktyka parafialna, ludzie zamawiający gregoriankę, otrzymują dużo, dużo wcześniej rozpiskę w kilku egzemplarzach, żeby rodzina mogła dać tam pośród swoich, kto by chciał przychodzić, dokładnie którego dnia, o której godzinie. Tak to funkcjonuje, wydrukowane na komputerze i taka jest praktyka, dzwonimy, żeby się zgłosić, rozpisana i tak dalej. Natomiast podejrzewam, że jak gregorianka trafiła do seminarium, to na codziennych mszach świętych w kaplicy seminaryjnej no nie ma wstępu dla świeckich, tylko są sami klerycy.
1: Tym bardziej, że to jest seminarium zakonne, z tego, co pisze pan Krac.
2: Aha, zakonne, ale to też msze święto mogą być w kościele tym zakonnym, a klerycy mogą uczestniczyć w kaplicy. Trudno mi powiedzieć, ale to albo było niedogadane, bo aż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, albo po prostu oni uznali, że jak to czasem bywa, wszyscy wiedzą, że jak się daje do seminarium, to księża w seminarium odprawiają, ale tylko uczestniczą klerycy. I tylko tym mogę wytłumaczyć, albo no niedogadanie, no to jest na pewno niedopuszczalne, no bo to jest uczciwość wobec tutaj osoby zamawiającej. Ale tu mi lampka się zapaliła, że to seminarium, bo bywają msze święte w niedzielę, gdzie całe seminarium uczestniczy w kościele seminaryjnym, do którego wchodzą na mszę świętą wszyscy, ale w tygodniu jest w kaplicy i tylko msza święta jest dla kleryków. Tak przynajmniej w większości seminariów. Tak.
1: Bartek napisał, miałem już nie pisać o pieniądzach, ale przypomniało mi się anegdota, zdaje się, o kleryku, który zbierając tacę mówił ludziom, można więcej.
2: A, tak, no, to jest historia, którą opowiadam po wszystkich odpustach, jak mnie zapraszają. To działo się w jednej parafii w diecezji płockiej, gdzie są franciszkanie. I na odpust przyjechali ojcowie franciszkanie z Afryki, misjonarze, i przywieźli kleryka z Afryki, który no wiadomo, czarnoskóry, chudziutki, taki kleryczyna, ani słowa po polsku. Ale wzbudzał tak wielką sympatię, jak wszedł w ogóle do zakrystii. Proboszcz wpadł na pomysł i mówi do młodego wikarego, ojcze, naucz naszego gościa dwóch słów. Bóg zapłać. Niech on powtórzy kilka razy i puśćcie go z koszyczkiem, bo on wzbudzi wielką sympatię wśród parafian. Dużo ludzi, odpust, ludzie się będą cieszyć, on, bo będą się do niego uśmiechać. I proboszcz obserwuje, jako zbiera na tacy, ale ludzie nie to, że się uśmiechają, parskają śmiechem, to aż niektórzy zasłaniają twarz. Co to, co on mówi? On szedł, nie wiedział, co mówi biedny, a ten młody franciszkanin nauczył go dwóch słów, tylko nie tych. I ten biedaczyna szedł z tą tacą i do każdego, kto położył pieniążek, można więcej, można więcej, można więcej, można.
1: Odpuścił go krótko.
2: Odpuścił go.
1: Tak. Nieźle, nieźle. To też miał szczególne poczucie humoru.
2: Ja sobie to wyobrażę, genialne. I opowiadałem to jednemu z księży, który budował kościół, już przeszedł na emeryturę tam na Ursynowie, czy to Służewiec bardziej. I on to powiedział w kazaniu, tę anegdotę, i zagadnął przed tacą, mówi, moi drodzy, pierwsza niedziela miesiąca, a więc taca inwestycyjna na budowę kościoła, a więc można więcej. Dzwonił do mnie podziękować, zebrał dwa razy tyle.
1: Ciutkę w temacie Bartek dalej pyta, czy księdzu zdarzało się, przepraszam, jak to jest, poleca się nam, katolikom, modlitwę z protestantami, poleca się chodzenie do synagog, odradza się uczestniczenia w mszy trydenckiej. Nie rozumiem tego.
2: No, też są pewne obostrzenia w czasie tych tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. To znaczy, ale tutaj też i synagogi i tak dalej. To znaczy, nie zaleca się chodzić na nabożeństwa do synagogi, na modlitwę czy do meczetu, tylko w formie pewnej no, jakiejś turystyki, zwiedzania. Bardzo podkreślamy zawsze, żeby zachować się, szanując zwyczaje, czy w meczecie, czy w synagodze. Mi nieraz trzeba było nakrycie głowy zakładać, jak się wchodziło do miejsc, gdzie Żydzi wymagają tego, sami to praktykując. Natomiast w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan, i tutaj już dotykamy tylko chrześcijaństwa podzielonego, protestanci, prawosławni i tak dalej, kościół polsko-katolicki.
1: Anglikanie. Tak,
2: słucham?
1: Anglikanie.
2: Anglikanie, jeszcze. Mariawici, tak. Jest zalecenie bardzo wyraźne, i to jest od kilku lat, żeby te nabożeństwa były nabożeństwami, a nie, żeby nie było mszy świętej wtedy. Bo zdarzało się, że na mszy świętej w katedrze, gdzie byłem proboszczem, no, ja podejrzewam, żeby mieć frekwencję, to robiono to na mszy parafialnej. I nagle ludzie przychodzą i zamiast godziny byli półtorej. No już to jest zgrzyt. Natomiast ja czasami w ogłoszeniach podawałem, jakby w cudzysłowie uprzedzając ludzi, żeby się z tym liczyli. Ale zdarzało się, że innego wyznania mówił kazanie. Innego, jakiś protestancki pastor ksiądz z kościoła polsko-katolickiego. I Stolica Apostolska zareagowała, żeby ekumeniczne spotkania odbywały się w ramach nabożeństw liturgii słowa, ale nie na mszy świętej, bo nie ma jedności eucharystycznej, choćby z protestantami. I natomiast to nie jest tak, że nie wolno uczestniczyć. Wolno. U nas w diecezji jest kilka miejsc wyznaczeni księża odprawiania mszy według rytu trydenckiego. I są miejsca, to są jakieś, już nie pamiętam teraz, na pewno w Józefowie pod Warszawą, w Zielonce chyba, w Wielgolesie koło Mińska, ale są miejsca wyznaczone i wyznaczeni księże, bo to trochę jednak inna liturgia i tak dalej, ale nie ma jakiegoś zakazu. No, ja nie słyszałem, tak.
1: Wiem, że na pewno jest u ojców redemptorystów na Starym Mieście, w kościele świętego Benona.
2: O, no proszę, to właśnie się dowiedziałem od pana, panie Pawle. Nie, nie ma zakazu, tylko jest zalecenie, żeby nie było to w kościele parafialnym, żeby w czasie...
1: Czyli na przykład w rektorskich może
2: w rektorskich, tak, albo w kaplicach, albo w rektorskich kościołach i tak to się dzieje. Z jednego powodu, żeby nie było takiego dualizmu parafialnego.
1: Bo no tak, parafia, że jest lepsza albo gorsza Eucharystia.
2: Tak, i że o tej godzinie to taka będzie coś. Niech ci, którzy świadomie chcą uczestniczyć w rycie trydenckim, mają możliwość, bo nie jest tych osób aż tak dużo, więc przeciętnie do parafii no, przychodzi setki, a może i tysiące i nagle jest, załóżmy, kilkadziesiąt osób i teraz nawet kwestia organizacyjna, ale żeby nie było takiego dualizmu liturgicznego, lepsza, gorsza msza.
1: Ryt rzymski, który dominuje w liturgii, to jest ten, no, forma zwyczajna, można powiedzieć, tak? Jest jeszcze ta forma nadzwyczajna, czyli klasyczny ryt rzymski, to jest właśnie ta forma trydencka. I tutaj Bartek pyta, czy księdze zdarzało się odprawiać mszę w rycie rzymskim? I ksiądz woli. Myślę, że Bartek chyba się pomylił.
2: Tak, chodziło...
1: Tak, o ryt trydencki właśnie.
2: Nie zdarzyło mi się. Jedynie co, to jeszcze jako dziecko w latach 60., kiedy nie weszły reformy liturgiczne Soboru Watykańskiego II, jako dziecko służyłem do mszy świętej według rytu trydenckiego i z tymi wszystkimi zasadami, ale ja byłem dzieckiem wtedy i uczyłem się po łacinie odpowiedzi ministranckich w czasie mszy świętej, ale ja nie sprawowałem w takim rycie. No musiał, jedynie co, no to pomogłem w liturgii trydenckiej, gdy byłem proboszczem w Otwocku, były stare sprzed 100-200 lat ornaty i manipularze, i ja do Józefowa użyczyłem, czyli praktycznie przekazałem kilka ornatów, tak zwane skrzypce
1: tak.
2: Oraz manipularze, bo parafia w Józefowie była dużo, dużo młodsza i nie mieli tego, i ja wsparłem szatami liturgicznymi. O, to taki mam, taką mam zasługę. Przepraszam, że się chwalę, ale mówię jak jest.
1: Uczestniczyłem w mszy trydenckiej czterokrotnie. No, co mogę powiedzieć? No, niestety było to dla mnie trudne przeżycie, bo po prostu nie wiedziałem, o co chodzi.
2: No, tak. Tak. No ja podejrzewam, że też bym musiał długo, długo się przygotowywać. Rzeczywiście, no, ja już 40 lat prawie jestem księdzem, 39, prawie 40, no, przestawiać się, tak jak wielu księży przechodziło na ryt rzymski z trydenckiego po soborze, no, to są takie ludzkie rzeczy i idziemy pewną ścieżką, utartym schematem, już duchowo i też i fizycznie jesteśmy przyzwyczajeni, przepraszam, że mamy przodem do ludzi, widzimy twarze i nagle znikają te czynności. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję, co jest bardziej takie przeżyciem sakralnym, czy mniej, ale jedną ciekawostkę powiem, bo wiele osób kojarzy mnie z tych żartów, anegdot. Ja byłem tak zaskoczony, o czym powiedział ksiądz Henryk, mój rezydent z parafii, że we wstępie do mszału po soborze trydenckim było zalecenie, że w czasie Wielkanocy proboszcz na koniec mszy świętej przed błogosławieństwem powinien wiernym opowiedzieć tak zwany risus paschalis, czyli śmieszną anegdotę, żeby ludzie wychodząc z kościoła byli uśmiechnięci. Żeby trochę jakby tej radości wielkanocnej, ale poprzez też opowiedzenie risus paschalis. We wstępie do mszału na soborze trydenckim to to mnie trochę uspokoiło, że Pan Bóg może nie będzie taki surowy dla mnie za te czasy.
1: Nie, no ja pamiętam, jak prima privis wypadł w niedzielę, 1 kwietnia, ksiądz po prostu opowiedział przy pomszy o tym, że trzeba będzie w kapciach przychodzić, zmieniać buty, wchodząc do kościoła.
2: Pan był na tej mszy wtedy?
1: Tak, oczywiście.
2: Tak, wiele osób się bardzo zdenerwowało. Jedna kobieta przyszła po mszy świętej i powiedziała, zaraz powiem, bo nie wszyscy są zorientowani, powiedziała, jeżeli, co, proszę księdza, powiem szczerze, co myślałam w czasie tego ogłoszenia. Jak on to wprowadzi, ja już tu do tego kościoła nie przyjdę. A ja ogłaszałem, drodzy państwo, że od przyszłej niedzieli, a to był prima aprilis, dokładnie to był poniedziałek wielkanocny, 1 kwietnia, 2 lata temu, drodzy parafianie, od przyszłej niedzieli wprowadzamy zwyczaj zakładania plastikowych kapci przed wejściem do kościoła, tak jak dzieje się to w szpitalu. Będzie czysto, nikomu nie będzie zazdrościł, że ma droższe, ładniejsze buty. Organiści wiedzą, że mają grać głośniej, bo jak będą ludzie do komunii podchodzić, to będzie szum, szelest. Proszę po mszy świętej kapcie składać do skrzyń przygotowanych przed kościołem i będą wszyscy zadowoleni. Ja widziałem po twarzach, niektórzy nie wytrzymywali nerwowo, więc ja mówię, już szybko trzeba lądować. I mówię, część ludzi zorientowała się, jak powiedziałem, że dla kobiet będą różowe kapcie, a dla mężczyzn zielone i niebieskie. Bardzo dobrej firmy, nieścieralne praktycznie. Firma nazywa się Prima Aprilis. I wtedy rozległy się oklaski i ludzie odetchnęli, ale ja widziałem, jak byli zagotowani. Oj, to poszedłem było, po bandzie, zdaję sobie
1: tak,
2: sprawę.
1: Tak, to była ostra historia. Ale to do historii parafii przeszło.
2: To już przejdzie tak. Będą po latach wspominać, ja już pewnie będę gdzieś tam po drugiej stronie, a ludzie, a był tu taki proboszcz, co nas tak w konia zrobił, ale potem odetchnęliśmy.
1: No to Ryzus Paschalis.
2: Tak.
1: Niech wybrzmi, a teraz chwila muzyki, wracamy do państwa za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach rok w kościele, na co dzień od święta, ksiądz Bogusław Kowalski, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest tego wieczora w redakcji, w studiu Nocnych Świateł. Wracamy za chwilkę po piosence.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światach dzisiaj rok w kościele na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami. Świątek, piątek i niedziela to tytuł książki, której ksiądz Bogusław jest autorem. I przypominam o Facebooku. Na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania. O, tutaj pozdrowienia się sypią dla księdza. Aleksandra napisała, ja nie mam pytania, ale proszę pozdrowić księdza Bogusława. Chodziłam do kościoła na Kobielskiej przed pandemią, kiedy byłam na studiach i mieszkałam w słynnym akademiku Nakickiego. Teraz mieszkam po drugiej stronie Warszawy, ale kościół nadal miło wspominam i może kiedyś się wybiorę. No to parafianka nasza.
2: Aha, nasza prawa,
1: no tak, no bo to mój ksiądz proboszcz, ale to żaden nepotyzm.
2: No tak, dziękuję bardzo.
1: Dobrze, co jeszcze tutaj widziałem, bo jest jeszcze parafianka z katedry, z księdza poprzedniej placówki bojowej, u pani Urszula. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, miło mi słyszeć księdza Kowalskiego, jestem z parafii świętego Floriana, ksiądz był proboszczem, super człowiek. Panie Pawle, proszę pozdrowić księdza od dawnej parafianki. Dobrej nocy życzę.
2: Dziękuję, lawinowo narastająca wdzięczność.
1: Tak jest. Dobrze, to teraz będzie już chyba trudniej. Mateusz napisał, dualizm, pięknie rozwalona teologia posoborowych księży, o tym samym rycie. Msza przedsoborowa uczy jednego, ciszy i skupienia, no i tego można się nauczyć, w czym jest problem, z czym jest problem na posoborowej.
2: No, ja powiem szczerze, no, to jest, podejrzewam, tak rzecz dyskusyjna i tak niejednoznaczna, tak wszystkich się nie zadowoli. Ja wciąż będę jednak bronił czegoś takiego, że jakby to określić, nie zawsze od formy liturgii wszystko zależy, bo
1: Pan Jezus jest ten sam.
2: Pan Jezus jest
1: ten sam. Nie ma lepszej ani gorszej Eucharystii.
2: Nie ma lepszej, gorszej i można i może uproszczę, ale można zrobić też coś niestosownego z liturgią trydencką. Tak samo można zrobić, zinfantylizować liturgię rzymską, obecnie obowiązującą. Nieraz uczestniczyłem w takiej liturgii rzymskiej, a tylko jako dziecko pamiętam poprzedni ryt, że jest takie sakrum, jest takie skupienie, to zależy od celebransa, uczestników, od wielu czynników takich, na które człowiek ma wpływ, ale Jezus jest ten sam i nie zawsze... Forma wszystkiego nie załatwi. Forma wszystkiego. Jak nie ma ducha, to choć będzie to
1: tak.
2: Bardzo głęboka liturgia trydencka, a jak nie będzie ducha, to będzie skostniała liturgia bez przeżycia. To jest rzecz tak dyskusyjna i dwóch będzie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden będzie zabijał czas i będzie się męczył, a drugi będzie się ubogacał przed tym samym Jezusem. Może też nie jest to idealne porównanie,
1: świątyni,
2: ale coś z tego jest.
1: Świątyni był celnik i uczony w piśmie.
2: W tej samej świątyni.
1: W tej samej świątyni. Nie ten wyszedł usprawiedliwiony, a tamten.
2: Z tym samym prawda? Bogiem się, do tego samego Boga
1: dokładnie.
2: Się.
1: Dokładnie. No więc, znaczy, ja mam takie doświadczenie, kiedy moja koleżanka namawiała mnie koniecznie, ja ponad ćwierć wieku jestem w neokatechumenacie, gdzie ta liturgia eucharystyczna jest no, taka bardzo wspólnotowa i bardzo bliska ołtarza i bardzo bliska sprawującemu Eucharystię. No ale bardzo często bywałem też właśnie jeszcze zanim się zaczęły Nocne Światła, kiedy miałem czas po prostu wstawać rano na te poranne msze w naszej parafii i bywałem codziennie. I ja, dla mnie nie ma różnicy między jedną a drugą. No po prostu to jest ten sam Jezus i
2: to
1: tyle.
2: Samo
1: no,
2: Słowo Boże. Boże.
1: Tak, natomiast właśnie tego mi brakuje na liturgii w rycie trydenckim, gdzie ja po prostu te znaki są tak trudne do odszyfrowania. Czytania są po łacinie, Ewangelia jest tylko czytana po języku ojczystym. Przepraszam, jeżeli to kogoś zrani, ale dla mnie to był przerost formy nad treścią. Dla mnie Eucharystia to jest wyjście Boga, by być blisko człowieka. To jest Emanuel, Bóg z nami. I ja to odnajduję w rycie rzymskim.
2: Ja mogę jeszcze dorzucić jedną rzecz. Świadectwo mojego nieżyjącego taty, który urodził się przed wojną, zmarł kilkanaście lat temu. I kiedy ja zacząłem służyć do mszy, potem już dorastałem, ja byłem lektorem, i mój tata, tak sobie rozmawialiśmy o kościele, no człowiek przedsoborowy, mówi: słuchaj synu, jak ja za jedno Bogu dziękuję, że jest język ojczysty w liturgii. Ja tak cierpiałem, chodząc na mszę świętą, był taki logiczny, racjonalny, on chciał rozumieć, w czym uczestniczyć.
1: Tak, żadne hokus pokus.
2: Nie prawda? Znałem łaciny, bliźnięte tam trochę. Wiedziałem, że trzeba być na mszy świętej i chodziłem jako katolik, wychodziłem. Ja teraz, jak fajny ksiądz, fajny w cudzysłowie, że powie piękne kazanie, modlitwy rozumiem, odczytuję poszczególne znaki, i to mówił człowiek, który pamiętał liturgię soborową, więc to nie jest takie jednoznaczne. Bardzo dużo zależy od celebransa. Zwróćmy uwagę, proszę państwa, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja jako ksiądz obserwuję w różnych parafiach, a byłem proboszczem w różnych parafiach, Triduum Paschalne. Jest wiele, bardzo dużo różnych znaków. Niektóre są czytelne, mniej. Wielki Piątek, piękna i prosta liturgia, bardzo czytelna. Już Wigilię Paschalną bardziej skomplikowana, ale
1: jest specjalna osoba desygnowana do tego, żeby tłumaczyć znaki.
2: Dokładnie, komentator. Tylko właśnie w związku z tym, co pan powiedział, jest komentator, ale ja chciałem dodać jeszcze do tego. W zdecydowanej większości parafii liturgia jest na Triduum Paschalne świetnie przygotowana. To jest taki wysiłek. W moim dzieciństwie tak nie było. Naprawdę. Ja nie miałem szczęścia, żeby jakieś odprawy, próby, tłumaczenie. Komentator czyta, lektorzy, ministranci, świetcy wiedzą.
1: Synchronizacja. Tak.
2: Jest i wszyscy ludzie wiedzą, że długo, wiedzą, że tych czytać, szczególnie Wigilia Paschalna, ale i Wielki Czwartek, i Wielki Piątek, te liturgie są długie.
1: No, u mnie w ostatnią noc paschalna skończyła się o 5 rano.
2: No właśnie.
1: Wróciłem do domu przed 8.
2: Adoracja krzyża trwa długo. Nikomu się nie śpieszy. Wszyscy wiedzą, po co przyszli. I ta głębia znaków, ale staranność i duchowo celebrans przeżywający i sprawujący promieniuje na wspólnotę. I sama forma nie załatwi wszystkiego. Ona może pomóc, ale jak jest liturgia przez celebransa tak sprawowana z wielką powagą i odpowiedzialnością, starannością, no to też wchodzi się w taki klimat modlitwy.
1: Tutaj zacytuję papieża nieżyjącego już, Benedykta XVI. No, nie jest to reklama drogi, ale rzeczywiście jest to dla mnie bardzo cenne, co powiedział Benedykt XVI, że to, w jaki sposób droga, czyli neokatechumenat, sprawuje liturgię paschalną, czyli tą matkę wszystkich liturgii, jest wzorem dla całego Kościoła. Rzeczywiście kapłani nasi, którzy są po tych seminariach Redemptoris Mater, mają wielki szacunek do całej tradycji Kościoła, do tych wszystkich znaków i bardzo tego pilnują. Bardzo, bardzo, stąd też te liturgie są długie, bo wiele jest, wszystko jest w pełni. Czasami jest tak, że Wigilia Paschalna jest 5 czytań, ale U nas zawsze jest wszystkie, 9. Prawda? Są poza tym wstępy do każdego czytania, do każdego psalmu.
2: Komentarze
1: i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśnienia, itp., itd. Więc to jest też ta tradycja dialogu z dziećmi, prawda? Tłumaczenia znaków, dlaczego ta noc tyle trwa, i tak dalej, i tak dalej. To się jeszcze wywodzi, prawda, od tej liturgii paschalnej żydowskiej, która też zawiera... Czym różni się ta noc od innych nocy? Więc to też jest w tradycję wpisano, nocy paschalnej. I nikomu się naprawdę nie spieszy, żeby to się skończyło szybciej.
2: Tak, więc ja myślę, że to jest sprawa tak złożona i tutaj...
1: Piękno i zachwyt to jest... No, cała wspólnota, wszyscy starają się o to, żeby to była, żeby żyć od Paschy do Paschy, żeby to była tęsknota, że czekamy nie od Nowego Roku do Sylwestra, tylko od Paschy do Paschy. No, to jest ten rytm życia chrześcijanina, prawda?
2: Tak,
1: katolika. Proszę księdza, ale tak a propos tego, co ksiądz mówi, co jako tam wątek wyszło w naszej rozmowie, czy właściwie, jak ksiądz uważa, tak patrząc, oceniając życie Kościoła w ostatnich, nie wiem, latach, miesiącach, no chyba latach, bo też tutaj trzeba wziąć pod uwagę i pandemię, która Kościół mocno przeorała. Czy uczestnictwo we mszy stało się bardziej obowiązkiem niż przeżyciem duchowym, czy jednak jest na odwrót?
2: Ciekawa rzecz, no to też trudno tak odpowiedzieć zero-jedynkowo. Różnie. Wielu ludzi wraca nawet teraz, jak już parę lat wyszliśmy z pandemii, zostali w blokach i wychodzą teraz dopiero, trafiają, proszę księdza, już nie daje rady bez świątyni. Ludzie mówią o prostych rzeczach. Oni chcą oddychać miejscem sakralnym. Brakuje mi zapachu kadzidła, zapachu kwiatów przy ołtarzu, widoku kwiatów, śpiewu organisty bezpośrednio. Włączam internet, no ktoś śpiewa. Dziwnie, że ja wstydzę się, no co będę śpiewała, sąsiedzi pomyślą, coś tam z sąsiadką nie tak. Ta fizyczna obecność u niektórych wróciła natychmiast, to pragnienie, u niektórych nawet po 2-3 latach, a nawet teraz po 4-5. Różnie to bywa. Czy z obowiązku? Ja właśnie śmiem twierdzić, że teraz właśnie przychodzą do kościoła ci, którzy świadomie wiedzą, po co idą, czym jest kościół, czym jest liturgia, czym jest, dlaczego ta msza święta jest taka ważna. Oczywiście nie 100%, bo jest wielu ludzi przy okazji jakiś tylko tak, okazyjnie, ale jak ja porównam świadomość sprzed 40, 30, nawet 20 lat, ja myślę, że świadomość jest teraz taka i głębia jest większa teraz. I po czym to dostrzegam? Po dużej frekwencji osób przystępujących do Komunii Świętej, po ilości osób adorujących Pana Jezusa w kaplicy i po tym, jak wiele osób, to jest dla mnie największa zaskoczka, jak wielu ludzi codziennie żyje Słowem Bożym. Czy w telefonie, czy w domu. Ja nawet powiem szczerze, mnie to tak trochę już tak irytuje u moich kolegów księży, bo jest taki trochę taki slogan, który często się powtarza, jak się mówi o Piśmie Świętym, że najbardziej zakurzoną księgą na półce jest Pismo Święte. No i tam księża mówią, żeby zaglądać i tak dalej. Proszę państwa, ja mam inne doświadczenia.
1: Naprawdę, to jest najbardziej zniszczona, zaczytana księga.
2: Zaczytana.
1: Pomazana.
2: I podam konkretny dowód. A mianowicie, kiedy głoszę misje święte, jest Dzień Słowa Bożego, Prawa Bożego. I to jeszcze mi podpowiedział świętej pamięci ksiądz Piotr, ja to praktykuję. Dzień wcześniej proszę, żeby ludzie przynieśli swój egzemplarz Pisma Świętego i podchodzą do księdza, stoi nas kilku, dają kapłanowi swój egzemplarz, podkreślam, kapłan błogosławi ich i oddaje. Proszę mi wierzyć, ja robiłem to w wielu parafiach, czasem się zdarzyło, że ktoś przyniósł kupione nowe. Te Pisma Święte były zużyte, umęczone nawet takie. Więc to jest taki slogan...
1: Zamodlone.
2: Naprawdę rozmodlone. No kilka to bym pokazał, to perły, jakieś zakładki tutaj przyklejone, odnośniki. I ja powiem szczerze, trochę mnie to denerwuje, bo to tak przyjęło się tak mówić, o, najbardziej zakurzone księga to Pismo Święte. Otóż nie, ludzie naprawdę czytają, a też i nieraz podejrzałem, może niedyskretnie, w tramwaju przez ramię ktoś na bieżąco aplikacja. Czytania. Aplikacja.
1: To jest aplikacja znakomita, Pismo Święte, brewiarz.pl.
2: Na każdy dzień. Tak. Jest, więc tutaj ja to może, ja staram się tak widzieć, że jednak szklanka jest do połowy pełna niż pusta.
1: A propos właśnie korzystania z Pisma Świętego, to będę miał do księdza pytanie, bo jest taki fragment, ale to po przerwie, ale zasygnalizuję już, bo właśnie w Browiarzu wczorajszym, w godzinie czytań, jest fragment ze Świętego Jana, z listu Świętego Jana I, który zawsze jest dla mnie trudny do zrozumienia, więc poproszę księdza o egzegezę, ale to już po przerwie.
2: Ale to ja nie gwarantuję, że dam dobrą odpowiedź, ja taki kozak nie jest. Nie, tu proszę.
1: No kto jak nie ksiądz. No. Wracamy do Państwa za chwilę, to będzie ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora rok w kościele, na co dzień i od święta, ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii nawrócenia świętego Pawła w Warszawie i autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, ksiądz Boguś wyjaśnia. Wracamy za parę minut, a także do końca, jeszcze do pierwszej, Państwo macie czas na pisanie do nas na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, to miejsce na komentarze i pytania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za kwadrans minie godzina pierwsza, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rok w kościele, czyli na co dzień i od święta. Ksiądz Bogusław Kowalski jest z nami, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia. No i obiecałem, że będzie fragment do egzegezy i jest to ten fragment, który był we wczorajszym brewiarzu w godzinie czytań, w czwartkowej godzinie czytań, z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z piątego rozdziału. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć, w takim wypadku nie polecam, aby się modlono. I to jest zagadka.
2: Ja podkreślam, wypowiadam się nie jako naukowy egzegeta biblijny, tylko tak jak ja interpretuję te słowa. Ja bym po pierwsze połączył to z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mówił Pan Jezus, że a kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie nigdy mu odpuszczone. I drugi wątek, ja bym tutaj powiedział o takiej zatwardziałości człowieka do końca, człowiek, który konsekwentnie do końca Bogu mówi nie, że nie chce nieba, nie chce życia, chce być potępiony, taka zatwardziałość świadoma, dobrowolna, z wyrachowania, z zimną krwią, mówię w cudzysłowie, bo jest taka hipoteza eschatologiczna, że człowiek umierający jeszcze raz będzie miał taką ostatnią szansę powiedzieć Bogu tak albo nie. Jakby zobaczyć w cudzysłowie znowu film,
1: momencie, tak?
2: Z całego swojego życia, miłość Boga, która go zaprasza, ale musisz się opowiedzieć, czy chcesz być w Królestwie Niebieskim. I ktoś konsekwentnie mówi Bogu nie w tej zatwardziałości swojej, wolą swoją, mówi Bogu nie, czyli on jakby sam dokonuje wyboru, będę potępiony, wobec tego nie ma już z piekła drogi do nieba, z czyśćca tak, z czyśćca jest jeden kierunek. I tutaj to jest sprawa bardzo poważna, że człowiek do końca konsekwentnie Bogu nie. Krótko mówiąc, ja bym to tak powiedział, Pan Bóg nie zbawi człowieka wbrew jego woli. To jest takie ogólne stwierdzenie i tu to jest jakby uszczegółowione. Czyli jeżeli już jest śmierć teologiczna, czyli potępienie, nie ma szans na Ewangelia o Łazarzu. Ani stąd do nas nie można. Ale żeby chociaż
1: umoczył palec.
2: Nie, już nie ma szans, dlatego że ta przepaść jest między nami zbyt wielka. I tutaj powiem taką zabawną trochę historię, choć temat jest bardzo poważny. Zdarzyło się w jednej parafii, że jeden z księży był tak rozemocjonowany mówieniem swojego kazania o Bożym Miłosierdzia. Mówił o Maryi, która jest Matką Miłosierdzia. I tak się zagalopował, mówiąc takie słowa. Bracia i siostry, Maryja jest tak miłosierna, że ona jest w stanie wyciągnąć z piekła nawet grzesznika. Ludzie przyjęli, co pomyśleli, nie wiem. Ale proboszcz przy kolacji mówi do niego, bo on był rekolekcjonistą, mówi, księże, zachowajmy jednak porządek teologiczny. Jeżeli już ktoś jest potępiony z własnej woli, z własnego wyboru, no to już Maryja nie ma możliwości, nawet ona, która jest pośredniczką łask wszelkich. I on chciał się usprawiedliwić, a pognębił się jeszcze bardziej. Mówi, znaczy, bo wie ksiądz proboszcz, ja miałem na myśli, że ona wyciągnie z piekła te dusze, które tam niesłusznie trafiły. Że Pan Bóg się pomylił. No więc to już całkowicie no ostro pojechał. No to już ostro pojechał. Ja to opowiadam jako taką anegdotyczną przestrogę dla nas, księży, żebyśmy jednak troszeczkę byli ostrożniejsi nawet w tych emocjach kaznodziejskich, żebyśmy nie zagalopowali się za daleko. To tak na marginesie.
1: No, ja spotkałem się z dwoma egzegezami tego fragmentu, do którego, który tutaj zadałem księdzu. Jeden właśnie mówił, podobnie jak tutaj ksiądz, o tej zatwardziałości właśnie podobnej do grzechu przeciw Duchowi Świętemu, a druga wręcz o całkowitym odrzuceniu Chrystusa. Ale pamiętam, że był też nacisk położony właśnie na grecki tekst, w którym jest wyraźnie powiedziane, co zresztą w tym tłumaczeniu, które tutaj z Biblii Tysiąclecia zapożyczyłem przed momentem, jest powiedziane, że nie jest powiedziane zakazuję modlitwy, tylko nie polecam, aby się modlić. Więc podobnie jak w greckim oryginale, autor, czyli święty Jan, nie odbiera nadziei, bo wskazuje, że owszem, jest jakiś stan radykalnego odrzucenia Boga, wobec którego modlitwa może nie być skuteczna, ale nie chodzi tutaj o zakaz miłosierdzia właśnie.
2: Nie, tak, to zgadzam się, tak.
1: Tylko o wskazanie, że istnieje taka możliwość, że człowiek do tego stopnia zatwardzi serce, że odwróci się, odcina się od życia Bożego, krótko mówiąc.
2: Tak, i dlatego dla mnie jako takiego księdza, który nie ma tego zacięcia naukowego i ja komentuję, czy w homilii, czy w kazaniu, oczywiście posiłkuję się pewnymi komentarzami, nie zawsze, ale często, natomiast subtelne tłumaczenia, jedne bardziej trafne, inne mniej, nie zawsze tłumaczenia są dobre, nie zawsze tak jakoś precyzyjnie oddają istotę i dlatego właśnie nie zakazuję, ale nie polecam, a to jest subtelna różnica. Krótko mówiąc, tu ja bym jeszcze, przyszła mi taka myśl, ja bym tutaj dodał, to już tylko Pan Bóg może rozstrzygnąć, bo nasze modlitwy mogą dopomagać, wierzymy w świętych obcowanie, mogą być tym światłem rozświetlającym drogę do nieba, prawda, jak msza święta za dusze czyśćcowe, czy modlimy się za dusze czyśćcowe. Pan Bóg dał nam takie prawo. Ale przychodzi już taki moment, że jakby to już wielkość i nieskończoność Boga może zdecydować o tej duszy, która konsekwentnie mówi Bogu nie. I my jakby się chciał powiedzieć, to już zostawcie mnie. To już moja sprawa. No upraszczam bardzo. Tak.
1: No tak, ale z profesorem Piotrem Kosiakiem tutaj raz w miesiącu taki cykl ciągniemy, obliczony na długi, długi czas, historia Kościoła, historia chrześcijaństwa. No i tam często nawiązujemy do ojców Kościoła, więc no, Augustyn z Hipony widział tutaj przede wszystkim kwestię braku pokuty i odrzucenia miłości. Natomiast święty Hieronim łączył ten fragment wręcz z apostazją i herezją jaką. Że wobec heretyków, no po prostu ta modlitwa jest nieskuteczna. Bo jeżeli oni poszli w zaparte,
2: tak, to po prostu... Zatwardziałość, zaparte.
1: Tak. Natomiast Orygenes wręcz mówił o świadomym buncie przeciwko prawdzie Bożej.
2: A, czyli coś tak na z poświatą szatana, który zbuntował się.
1: No tak, tak, tylko tutaj pytanie, czy ma to jakieś przełożenie, jakieś zastosowanie w obecnych nam czasach? Czy to jest, czy też literalnie trzeba w ten sposób traktować? No, w czasach, kiedy, jak ksiądz sam mówił, tutaj są ludzie, którzy przychodzą i mówią, ja chcę tutaj akt apostazji podpisać, prawda?
2: Tak, no...
1: No ale co, no Kościół też mówi, no módlmy się za nich, prawda?
2: Tak, oczywiście, a tym bardziej, że oni mają szansę powrotu.
1: No właśnie.
2: Oni mają szansę powrotu. Dlatego ja myślę, że to chodzi już o takie dusze, które jakby do końca, może jakoś tak mi brakuje takiego słowa, takiego pojęcia, są bardzo konsekwentne, no, krótko mówiąc, tej apostazji.
1: Dostałem SMS od słuchaczki, która pisze tak. Jestem zrozpaczona postępowaniem mojego młodszego syna, który będąc ministrantem, lektorem pod wpływem żony i teściowej przeszedł na ryt trydencki i traktuje mszę świętą w kościele katolickim, na przykład w intencji świętej pamięci męża, a jego ojca za nieważną. Jest to dla mnie wielki ból, bo mają 6 dzieci. No i tutaj pewne szczegóły, które pominę, żeby nie identyfikować jakoś za bardzo.
2: No i to jest właśnie, i to jest dla mnie bardzo konkretny argument takiego skrajnego podejścia, że wszystko to takiego zanegowania

0: do tej wspólnoty, która w ten sposób celebruje Eucharystię, żebym przystąpił do nich. No ale pytam, a dlaczego? No, mówię, ja mam swoją wspólnotę i jestem w formacji od wielu, wielu lat i dla mnie ta wspólnota i ten ryt, w którym sprawowana jest nasza Eucharystia, jest bardzo ważny, bo on mi pokazuje jakąś bliskość Boga właśnie, o czym mówiłem. Nie, bo wiesz, ono mówi sobie, znaczy, nie powtórzę dosłownie, bo nawet tak. Już nie pamiętam, ale generalnie z całej wypowiedzi wynikało, że tam Pan Jezus jest lepszy właśnie, tak. W tej liturgii tak. Pan Jezus jest lepszy niż gdzie indziej.
1: Nie chcę używać mocniejszych słów, ale jeżeli tak się będzie podchodziło do traktowania, że ktoś chce być w rycie rzymskim obowiązującym, to jest, nie wiem, pół centymetra do jakiejś schizmy, no. Jeżeli tak skrajnie ktoś ujmuje, no, tak trzeba jasno to powiedzieć, no bo kto nie z nami jest przeciwko nam,
0: no tak,
1: w tym sensie, ten,
0: co dzieli, to diabolos, prawda?
1: Dokładnie tak, ale kto tu jest papieżem? No, albo słuchamy Piotra, albo nie. I ktoś sobie tak powiedział, tamte msze nieważne. No, z całym szacunkiem dla tych uczestników. Jeżeli ktoś powie, no to sorry, ja nie przyjmuję tego.
0: Jest jeszcze jeden głos, tutaj Dominik napisał. W sierpniu spotkała mnie bardzo przykra sytuacja. Moja babcia zmarła, była osobą niezwykle pobożną, miała jednego męża, z którym miała ślub katolicki rzymski po dawnemu. W czasach komuny zawieszała krzyże w szkołach, za co później była wzywana na komendę milicji i koszty pogrzebu przewyższyły rodziny. Grabarz od razu po pogrzebie zaczął krzyczeć, gdzie są pieniądze, a chodziło o dopłatę 1000 złotych. Wcześniej ksiądz zabrał 1000 za sam pogrzeb oraz grabarz dostał zaliczkę w tej samej kwocie. Po pogrzebie ksiądz przyjechał na cmentarz i mówił, że jeśli nie zapłaci się panu grabarzowi, to trzeba będzie wykopać. Czy tak zachowuje się ksiądz? Bo dla mnie to jest niepojęte.
1: No, w ogóle co tu komentować, to jest oczywiste.
0: No tak, no.
1: Jeżeli by to było tak naprawdę, bo czasami jakieś są takie nieścisłości, to które warto by wyjaśnić. Ja podam taki przykład, że ktoś mówi w kościele zapłaciłem za pogrzeb 2000, tak zmyślam teraz. Ale co to znaczy za mszę pogrzebową? No nie, no, kupiłem miejsce na cmentarzu, za wykopanie grobu, organista kościelny, no i na parafię, tak, dla proboszcza. A często koszt wykopania grobu albo wymurowania grobu, no to są duże sumy. I nagle ktoś sobie to zsumował, to jest bardzo wiele, w cudzysłowie, usług. Bo
0: no tak, no w tej chwili koszt pogrzebu, czy nawet w ogóle zamówić to wszystko.
1: Nie, no to dlatego ja tu nie chcę rozstrzygać. I jeżeli natomiast ja jestem proboszczem i miałem cmentarz pod zarządem, no i po prostu grabarz z tego żył. I teraz grabarz ma nie dostać pieniędzy, a ma trójkę dzieci na przykład i on też musi z tego żyć. To jest ciężka praca. A jak jest mróz, musiał rozgrzewać ziemię i kopać. Ja nie chcę tu w takie szczegóły wchodzić, bo musiałbym poznać każdą sytuację osobno. Natomiast to jest pracownik, któremu się należy zapłata. I teraz dyskusja. Ile? No to jest.
0: No tak,
1: osoba.
0: Ale tak. Bo trzeba będzie wykopać, no to
1: no
0: chyba...
1: Nie, no to, no nie, to w ogóle jest poza dyskusją. O,
0: proszę księdza.
1: W emocjach ludzie różne tak. rzeczy mówią.
0: Pierwsza tak. na zegarze. Tu jeszcze Mateusz napisał nam swoje rozumienie tego, jak tutaj podchodzić do liturgii trydenckiej, ale no ponieważ już pierwsza wybiła, to niestety nie zdążymy z tym. Jedną rzecz, którą na koniec, no mam potrzebę i myślę, że tutaj warto o to zapytać. Co dzisiaj według księdza jest większym problemem? Brak wiary czy brak zrozumienia wiary?
1: Mimo wszystko chyba brak wiary. Mimo wszystko brak wiary. Chociaż z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony, no jednak rzeczywiście teraz tak się chwilę zastanowiłem, bo tak może za szybko, za pochopnie odpowiedziałem, dlatego że jakby dzisiaj tak zapytał przeciętnego człowieka,

0: człowieka, to rzadko kto powie, odrzucam w ogóle jakiegokolwiek Boga osobowego, jako siły nadprzyrodzonej. No tak, ale jednak zrozumienia wiary. Bo jak się zaczyna rozmawiać, jakie ludzie mają wyobrażenie i pojęcie o Bogu, klasyczny przykład podam. Proszę księdza, całe życie się modlę, staram się nie grzeszyć. Za jakie grzechy mnie takie nieszczęście spotkało? To jest bardzo typowa rzecz. I to jest klasyczny przykład niezrozumienia wiary, bo nikomu nie obiecał Pan Jezus, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, będzie praca, pieniądze, zdrowie i wszystko się będzie układało, tylko wręcz przeciwnie, Pan Jezus mówił, jak z tymi krzyżami sobie radzić. To jednak rzeczywiście chyba wycofam, zbyt pochopnie powiedziałem brak wiary, bo jednak rzadko kto powie, że jest niewierzący, ale chyba jednak zrozumienia wiary.
1: No to już tak, jako postscriptum do tego pytania, czy ta książka, czy ta książka Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, jest pomyślana bardziej dla wierzących, czy wątpiących? Czy poszukujących, czy właśnie takich, którzy chcą pogłębić wiarę?
0: I dla jednych, i dla drugich, chociaż tematy tutaj zawarte, podsuwane, podejrzewam, że przez ludzi nie zawsze tak gorliwych katolików, powodują, że to jest taka oferta dla tych, którzy poszukują, ale i dla tych, którzy chcą głębiej zrozumieć, oswoić się z niektórymi rzeczami, zakolegować, no w cudzysłowie. Ale to myślę, że dla jednych i dla drugich.
1: To ja pozwolę sobie na taką krótką refleksję. Jak już tutaj padło, to z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem przez 13 lat miałem wielką radość prowadzić ten katechizm poręczny, ten program, który przeszedł do legendy. Nie to, żebym się chwalił, ale rzeczywiście to były dla mnie wielkie, nieustanne rekolekcje. Ale co zauważyliśmy, że w gruncie rzeczy oprócz pytań, które były w jakiś sposób takie szczególne, wyjątkowe, takie osobliwe, jakieś jedyne w swoim rodzaju, to były trzy zasadnicze grupy pytań. Pierwsza to było o powołanie, druga o sprawy związane z moralnością, związaną z seksualnością i trzecia pieniądze. Co się zmieniło, że dzisiaj mieliśmy pytanie wyłącznie o pieniądze?
0: Tak.
1: Czy to nie jest jakiś znak czasów, proszę księdza?
0: Pewnie tak, pewnie. No, rzeczywiście. Ciekawa myśl, no. Tak, rzeczywiście.
1: No, może oprócz jednego, czy tutaj Małgorzata pytała tutaj o tę kwestię spowiedzi i Komunii Świętej raz do roku, ale reszta to w gruncie rzeczy kręciła się koło finansów.
0: Najciekawsze, tak. No, coś z tego jest, więc... Więc krótko mówiąc, ja bym tak jeszcze jednym zdaniem podsumował. Bez względu na to, jakie są czasy, mamy siać, a Pan Bóg daje wzrost. Robić tyle, na ile nas stać, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił i siać. A Pan Bóg niech daje wzrost. To już nie wszystko od człowieka zależy.
1: Amen, alleluja. I do przodu. Alleluja. A księdza proszę jak zwykle na koniec o błogosławieństwa.
0: Niech was błogosławi, strzeże i zachowa od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela, czyli ksiądz Boguś wyjaśnia, był państwa i moim gościem w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świata. Serdecznie księdzu dziękuję.
0: Ja dziękuję,
1: Bóg zapłać wielkie.
0: Panie Pawle, i wszystkim wam, drodzy słuchacze. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać. Rok w Kościele na co dzień nie od święta. Taki był tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. To było 2061 wydanie programu. Zakończyliśmy ten tydzień, bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, czasem z małym bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Zapraszam Państwa w poniedziałek, to będzie 25 maja. Wtedy wrócimy do dalszego ciągu rozmowy o tym, jak budować relacje małżeńskie. Na początku miesiąca mówiliśmy o tym, jak kochać męża, a tym razem jak kochać żonę. Goście ci sami, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa Psalm 18 i autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości żonie. To w poniedziałek, a dzisiaj żegnamy się na weekend. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne Światła.